0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony.

So I tried to touch. I've told the truth. I didn't come.

0: Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś kościołowi. A jeśli nawet kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.
1: Myśląc nad dzisiejszą Ewangelią, dochodzę do takiego wniosku, że gdybyśmy ją realizowali na co dzień, nasze chrześcijańskie życie byłoby przepiękne. Bo gdybyśmy potrafili upomnieć brata w cztery oczy, jak pisze dzisiejsza Ewangelia, i on by to usłuchał, wtedy byśmy go pozyskali. My bardzo często w naszych relacjach zachowujemy się zupełnie odwrotnie. Jeśli mamy jakąś uwagę przeciwko komuś, uwielbiamy to czynić publicznie. Potem obgadujemy w jakichś małych grupach problem, a na końcu docieramy do osoby zainteresowanej. Jeśli ten porządek ewangeliczny jest wywrócony do góry nogami, to nie dziwmy się, że straciliśmy brata, a nie pozyskaliśmy go.

0: wieki wieków.
1: 6 września 1831 roku podczas powstania listopadowego rozpoczął się szturm wojsk rosyjskich feldmarszałka Iwana Paskiewicza na Warszawę. We walkach o Wolę zginął wówczas broniący reduty generał Józef Sowiński. 108 lat później, 6 września 1939 roku, niecały tydzień po wybuchu wojny, Niemcy zajęli Kraków. 5 lat później ofiarę z życia złożył dominikanin ojciec Michał Czartoryski. W czasie powstania warszawskiego był kapelanem i opiekunem chorych oraz rannych z trzeciego zgrupowania AK Konrad. Gdy żołnierze wycofywali się z Powiśle, on, choć namawiano go do ucieczki w cywilnym ubraniu, został ze swoimi podopiecznymi w szpitalu polowym i razem z nimi został rozstrzelany przez Niemców. Beatyfikował go święty Jan Paweł II w gronie 108 męczenników II wojny światowej.

0: Zapraszamy na transmisję Mszy Świętej z Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.
1: Pamięci Aniela Grel oraz w intencji polecających się modlitwie i rodzinę.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi.
1: I z Duchem Twoim.
0: W imieniu ojców i braci Paulinów, posługujących w tym świętym miejscu, bardzo serdecznie witam czcigodnych kapłanów, was siostry i bracia, drodzy pielgrzymi, i pozdrawiam wszystkich łączących się poprzez media jasnogórskie. Dzień Pański to święto, zatem niedzielna msza święta to nie tylko obowiązek, ale i dar. Przychodzimy przecież do Ojca, który nas kocha i chce naszego dobra. Przynosimy tu cały bagaż naszego życia, radości i sukcesy, zmartwienia i troski, także porażki i przegrane. Możemy być pewni, że to wszystko nie jest Bogu obojętne, a pamiętając o Jezusowych słowach, ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata, wejdźmy w tę liturgię z pokojem i nadzieją, że Pan obdarzy nas tym, co jest nam teraz najbardziej potrzebne. Dzisiaj na Jasnej Górze przeżywamy ogólnopolskie dożynki, dziękczynienie za tegoroczne plony. Ogarnijmy wszystkich rolników naszą modlitwą, aby nasze uczestnictwo w świętej liturgii Bogu się podobało. Przeprośmy Go za nasze grzechy, wołając: spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przed to błagam Najświętszą Maryję zawsze, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Dziedzictwem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez

0: Czytanie z Księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan. Ciebie, o Synu Człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, byś, słysząc z mych ust napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem, występny musi umrzeć, a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi, to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swej drogi, to on umrze z własnej winy. Ty zaś ocaliłeś swoją duszę. Oto słowo Boże.
1: Amen.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił prawo, albowiem przykazania. Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Oto Słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Oto słowo Pańskie.
1: Umiłowani w Chrystusie Panu siostry i bracia, drodzy pielgrzymi, w czasach, w których żyjemy, coraz częściej w imię szeroko rozumianej poprawności przemilcza się zło. Chcemy dzisiejszej niedzieli w kontekście usłyszanego właśnie Słowa Bożego dotknąć tego ważnego tematu, by przypomnieć sobie, jaką postawę powinien przyjmować chrześcijanin względem widzianego lub doświadczanego grzechu ze strony swego bliźniego, szczególnie tego bliźniego, który jest naprawdę blisko nas, w naszej rodzinie, w gronie przyjaciół, bo w takim przypadku jest przecież najtrudniej. Dlaczego nie wolno nam być obojętnym na zło? Odpowiedź kryje się w słowie miłość. Z miłości do Boga i do drugiego człowieka nie wolno nam przechodzić obojętnie obok jakiejkolwiek formy grzechu. Bóg pozostawił nam już od najdawniejszych czasów Starego Testamentu obowiązek troski o siebie nawzajem. Już w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju mamy tego jasny przykład. Gdy Stwórca umieszcza Adama w ogrodzie Eden, daje mu odpowiednie wskazania. Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Zaraz potem zostaje stworzona kobieta, ale w tym przypadku Bóg nie powtarza względem niej tych samych nakazów. Od tej pory to mężczyzna bierze na siebie obowiązek przekazania ustaleń Pana i troski o swoją małżonkę. Miłość względem drugiego człowieka, zwłaszcza tego, którego Bóg postawił blisko nas, w rodzinie, w gronie przyjaciół, zobowiązuje nas do odpowiedzialności i troski. To właśnie jest wypełnienie woli Bożej. Jak pisze święty Paweł w liście do Rzymian: nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Upomnienie braterskie jest przejawem tej troski w sposób szczególny, ponieważ najczęściej nie jest sprawą łatwą ani przyjemno i wymaga od upominającego dość sporego wysiłku. Tym właśnie wysiłkiem potwierdza się bezinteresowna miłość. Drodzy bracia i siostry, w jaki sposób należy upominać, zwracać uwagę? Po pierwsze, trzeba zacząć od sprawy fundamentalnej, czyli intencji. Zanim upomnisz, zanim zareagujesz, zapytaj siebie, dlaczego to robisz. W pierwszym odruchu każdy odpowie, wiadomo, że dla dobra drugiego, ale po głębszym zastanowieniu warto postawić sobie to pytanie jeszcze raz, by nie było w naszej reakcji ani krzty innych intencji. Ktoś może w tym momencie pomyśleć, ale przecież to trochę potrwa, takie rozważanie nad intencjami. A na zło trzeba reagować jak najszybciej. No właśnie, w przypadku upomnienia braterskiego czas oczekiwania jest bardzo ważny. Dlaczego Jezus w swoich pouczeniach względem apostołów podaje trzy kluczowe momenty upomnienia osobiście, ze świadkami i we wspólnocie? Właśnie po to, by dać czas i przestrzeń dla drugiego człowieka, który musi zmierzyć się z naszym upomnieniem, a co za tym idzie, z naszym myśleniem, postrzeganiem świata, wizją wiary i Boga. To nie jest takie proste i wymaga czasu. Tak często upomnienie braterskie zawodzi. Bo wymagana jest natychmiastowa odpowiedź, reakcja, a w przypadku jej braku rodzi się zniecierpliwienie, złość i często cała niepotrzebna gama negatywnych emocji. A przecież, jak mówi święty Paweł, miłość nie wyrządza zła bliźniemu, przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Drodzy bracia i siostry, prośmy dzisiaj Boga o dwie łaski. Po pierwsze o to, by mieć odwagę i wewnętrzną siłę, by reagować, gdy widzimy wokół siebie jakieś zło, grzech. Po drugie o umiejętność, cnotę właściwego upomnienia po chrześcijańsku. Z wielką miłością i czystą intencją, która nade wszystko przedkłada dobro bliźniego. Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Maryjo, która nie opuszczasz nigdy tego, który się do ciebie zwraca z miłością, bądź przy nas i pomagaj nam przebywać z ludźmi spokojnie, pokornie, w postawie miłości. Amen. A teraz złóżmy wyznanie naszej wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca, nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wiekami. Światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony i stworzony, był istotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem. Został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych. W przyszłym świecie. Chrystusowi, Panu, który zawsze jest blisko nas, przez pośrednictwo Maryi przedstawmy pokorne prośby.
2: Panie, Ty podtrzymujesz Kościół, błogosław naszemu papieżowi Leonowi w służbie nowej ewangelizacji. Ciebie prosimy. Panie, Ty jesteś księciem pokoju, zaprowadź zgodę między ludźmi i ześlij pokój do tych miejsc świata, gdzie wciąż łamane są prawa człowieka i przelewana jest niewinna krew. Ciebie prosimy. Panie, Ty jesteś lekarzem ciał i dusz ludzkich, przyjdź z nadzieją i uzdrowieniem do wszystkich chorych, zagubionych, zranionych i pozbawionych nadziei. Ciebie prosimy. Panie, polecamy Tobie polskich rolników, którzy w dniu dzisiejszym na Jasnej Górze dziękują za dary ziemi w dorocznych dożynkach. Wypraszamy dla nich potrzebne siły, łaski zdrowia. Ciebie prosimy. Panie, Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem. Daj udział w chwale zbawionych wszystkim naszym bliskim zmarłym. Ciebie prosimy. Panie, Ty troszczyłeś się o potrzebujących, obdarz nas zgromadzonych wokół Twojego ołtarza potrzebnymi łaskami. Ciebie prosimy.
1: Panie Jezu Chryste, który z miłości do ludzi okazałeś całkowite posłuszeństwo Ojcu Niebieskiemu, przyjmij te modlitwy i naucz nas radosnej służby Bogu oraz bliźnim, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Ofiarę z rąk Twoich, chwałę swojego imienia. Boże, źródło prawdziwej pobożności i pokoju, spraw, abyśmy tą ofiarę godnie uczcili Twój majestat i przez udział w Eucharystii umocnili naszą jedność w wierze przez

zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, gdy nam zesłałeś swojego Syna, aby stał się człowiekiem i wybawił nas od zguby wiecznej. W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo stało się narzędziem zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego, Twój majestat, uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich razem z nimi, wołając:

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie. Poprzez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie prosimy Cię Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedźcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami, świętym Pawłem I Pustelnikiem, błogosławionym Eusebiuszem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierzy i miłości Twój Kościół pierzmujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski strzelą przed Tobą. Miłosierdziu swojego dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest Królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz i umacniasz Twoim Słowem i Najświętszym Sakramentem. Spraw niech tak korzystamy z wielkich darów Twojego Syna, abyśmy zawsze mogli uczestniczyć w Jego życiu, który żyje i króluje na wieki wieków. Posłuchajmy jeszcze ogłoszeń jasnogórskich. Msza święta w intencjach Ojca Świętego o godzinie 15:30, różaniec o godzinie 16:15, msza święta w intencjach papieża Leona o godzinie 18:30, nie ma czuwania nocnego. O godzinie 11:00 msza święta dziękczynna za tegoroczne plony i tak zwane dożynki. We wtorek 8 września zapraszamy na uroczystość odpustową w święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Na jasnogórskim szczycie od godziny 10:00 odbędzie się konferencja i modlitwa różańcowa, a po niej o godzinie 11:00 msza święta. O godzinie 18:30 procesja eucharystyczna po wałach, która wyruszy z bazyliki, a bezpośrednio po nim msza święta przy wielkim ołtarzu. Przypominamy, że osoby przyjmujące komunię świętą na rękę zobowiązane są do przyjęcia jej w obecności rozdającego szafarza oraz po spożyciu do uważnego sprawdzenia dłoni, czy nie pozostały na nich okruchy ciała Pańskiego. Spowiedź odbywa się w wieczerniku i trwać będzie do godziny 19:30. Adoracja w kaplicy Najświętszego Sakramentu od godziny 6 do godziny 20:45. W Radiu Jasna Góra można złożyć intencje na apel jasnogórski, które zostaną wpisane do Wielkiej Księgi Modlitwy Apelowej. Dziękujemy za ofiary na renowację i utrzymanie Sanktuarium Jasnogórskiego. W intencjach ofiarodawców odprawiamy codziennie mszę świętą i modlimy się w czasie apelu jasnogórskiego. Zapraszamy młodych mężczyzn, którzy rozeznają swoją drogę powołania, by skorzystali z posługi jasnogórskiego referenta do spraw powołań. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W punktach, gdzie przyjmujemy na intencje mszalne, można nabyć dwumiesięcznik Jasna Góra oraz tygodnik katolicki Niedziela. W odległości około 800 metrów od Jasnej Góry, przy kościele świętej Barbary, znajduje się cudowne źródełko. Jest to miejsce uświęcone modlitwą pielgrzymów zdążających na Jasną Górę. Zachęcamy do nawiedzenia tego miejsca. Zawierzmy się i powierzmy wszystko Matce Bożej, wołając: pod Twoją obronę, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, chwalebna i usławiona i nasza, równiczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas od... Jasnogórska Matko Kościoła, dziękuję za wspólną modlitwę i udzielam Wam błogosławieństwa.

0: Radio Plus. 8 godzina czytań.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie w tę pierwszą wrześniową niedzielę w programie 8 godzina czytań. Moimi Państwa gośćmi są profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz nauczyciel greki i łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW i profesor Piotr Kosiak, dyrektor Instytutu Witosa, wykładowca Uniwersytetu Civitas oraz członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Znów jesteśmy w Ewangelii Świętego Mateusza, ale w stosunku do poprzedniej niedzieli przeskakujemy dwa rozdziały. Tym razem Jezus mówi swoim uczniom, jak rozmawiać, no właśnie, z kim? Z wrogiem? Nie, z bratem. Ale któż jest moim bratem?
2: No, kto jest moim bliźnim? To jest pytanie, które od samego początku towarzyszy każdemu człowiekowi, zresztą cała Ewangelia, wszystkie cztery. To jest jakieś szukanie odpowiedzi, prawda? Kto jest moim bliźnim? Zresztą nawet są takie pytania wprost zadane, prawda? I Jezus daje odpowiedź bardzo prostą. Daje rzeczywistość perykopy o miłosiernym Samarytaninie. To jest zresztą Ewangelia szalenie ważna i istotna. Będąc dyrektorem Instytutu Witosa, coraz też mocniej przybliżam się do postaci ulmów. Mało kto wie, szanowni państwo, ale niedawno, właśnie na koniec sierpnia, mieliśmy na nowo otwarty dom ludowy w Markowej. Markowa to jest to miejsce, gdzie mieszkali cała ta nasza błogosławiona rodzina ulmów. I Wiktoria Ulma była na uroczystościach otwarcia domu ludowego, na którym był Wincenty Witos. Składała kwiaty, była zaangażowana w cały ten dom ludowy, w Uniwersytet Ludowy, w coś więcej. Bo to, szanowni państwo, był pełen cały ruch Polaków, którzy wiedzieli, że najważniejsze jest kształcenie, ale od mistrza do ucznia. I nie kształcenie po certyfikaty, bo idea uniwersytetów ludowych to właśnie było te braterstwo. To znaczy, jeśli ja potrafię na przykład zajmować się czymś bardzo konkretnym, to z pasji mogę nauczyć całą wioskę tej swojej pasji. Ale nie po to, żeby z tego zarobkować, tylko po to, żeby wiedzieć. I jeśli ktoś mówi o zacofanej wsi, to w ogóle się nie zna na historii. Szanowni państwo, Markowa jest tylko i wyłącznie pewnym przykładem tego, jak funkcjonowały na przykład uniwersytety ludowe. Jak wyglądały biblioteki wiejskie. Ja jak teraz patrzę na archiwa, to jestem pełen pod wrażeniem, jaki był dostęp do książek w takich właśnie bibliotekach. I pięknie o tym też rozmawiamy z profesorem Bralczykiem. Polecam swój podcast na właśnie Instytucie Witosa z profesorem Bralczykiem. Rozmawiam, bo on z kolei z takiej rodziny nauczycieli wiejskich pochodzi. Wspomina i swojego ojca, i swojego dziadka, którzy byli dyrektorami wiejskich szkół i w ten sposób funkcjonowali. No właśnie, i tutaj specjalnie o tym mówię, bo tam jest braterstwo. Braterstwo to znaczy, że ja nie traktuję tylko i wyłącznie brata jako rodzonego, tylko bratem jest mój sąsiad, jest mój najbliższy, jest cała społeczność, w której żyję, tak? Bo na nich mam oddziaływanie. I dlatego ten Franciszek Ulma, który czyta Ewangelię, to nie jest takie oczywiste, szanowni państwo, żeby w czasach okupacji czytać Ewangelię. My jesteśmy dopiero po Soborze Watykańskim I wtedy.
3: Ja bym chciał.
2: Nie wolno było mieć Biblii w domu.
3: A teraz to takie oczywiste, że ktoś tak sobie ma w kieszeni Ewangelię i robi notatki, też tak nie jest oczywiste, chociaż można.
2: I przy okazji nie jest to jakiś dziwak, tylko człowiek, który ma przydomową elektrownię wiatrową, hodowlę jedwabników i jest pasjonatem fotografii. I to takiej fotografii, którą dzisiaj, a miałem okazję rozmawiania z wieloma wybitnymi polskimi fotografami, no mówią, że coś w tych zdjęciach Ulmy jest. Że umiał uchwycić bardzo dobrze portrety swoich dzieci, rodziny, natury. Więc to nie jest zwykły tam sobie jakiś dziwak, który tam, prawda, chodzi na 5 mszy świętych dziennie, tylko przy okazji ojciec utrzymujący wielodzietną rodzinę i jest tam Biblia. Ale ta Biblia nie jest tylko po to, żeby ona była, bo ona jest zużyta, a fragment, o który dzisiaj daje odpowiedź na to, kto jest moim bliskim, jest podkreślony i jest słynne tak. Jak jestem, a bardzo Państwa zachęcam do pojechania do Markowej, do tego muzeum i zobaczenia...
3: Słynne tak, ludzie nie wiedzą. On napisał tak. Tak, drukowanymi zapewne.
2: Tak, obok tytułu tej perykopy, tak, o miłosiernym Samarytaninie, prawda? Czyli widać, że ten ojciec się modlił tym tekstem, tak, i on zrozumiał, tak trzeba żyć. Moim bliskim jest właśnie ta historia o miłosiernym Samarytaninie. No bo, szanowni państwo, rzeczywistość, do której nas dzisiaj Jezus zaprasza, czyli jeśli twój brat zgrzeszy przeciw w tobie, no to my uwielbiamy takie sytuacje. My uwielbiamy upominać, ale nie w cztery oczy, bo to nie daje fejmu, to nie daje poklasku. Upomnieć to trzeba publicznie. Zhejtować, nazwać rzeczy po imieniu. Ja się domagam prawdy w tej rzeczywistości. Szkoda, że się w normalnej rzeczywistości swojego życia nie domagamy często prawdy, ale w tej akurat, gdzie jest Iksiński, to się z całą mocą domagam.
3: Zobacz, to trzeba przyjrzeć się temu, bo zobacz, tym Elengsonał to on, upomnij go, my tak szukaj autu monu, podkreślone monu, że macie być tylko wy.
2: Tylko.
3: Ale ważne jest, że no, zło jest brakiem dobra, bo jakie dobro może z tego wyniknąć? Bo jeżeli ciebie posłucha, zdobyłeś swojego brata. Dosłownie zyskałeś swojego brata. Czy jeżeli kogoś obsmarujesz na, niech będzie Facebooku, czy jakimś innym, tak, z innym miejscu, i masz rację, zyskasz swojego brata? Śmiem w to wątpić. Śmiem w ogóle w to wątpić. Zniechęcisz, zniszczysz swojego brata, nawet jeśli masz rację. Tutaj jest zupełnie inna sytuacja, więc zobaczmy, jakie dobro płynie. Jezus mówi, ja wiem, psychologicznie to jest prawdziwe. To znaczy, jeżeli przyjdziesz, weźmiesz kogoś, zaprosisz go na piwo, na obiad, przejdziesz się do lasu na spacer i powiesz mu, czy ten, masz wielką szansę zyskać brata.
2: Oczywiście.
3: W dzisiejszym świecie wielkiej samotności. Ludzie wyją z tej samotności. Co to znaczy zyskać brata? Zobaczmy, jaki tu talent jest. To znaczy, może być między wami konflikt i możesz zyskać brata. Myśmy się tak skupili na tym upominaniu i tych technikaliach, jakie są tutaj. Zobaczmy, co Jezus mówi o przyjaźni.
2: Ważne to jest i dziękuję ci bardzo, Janku, że to powiedziałeś, bo wydaje mi się, że dzisiaj my bardzo potrzebujemy rozmów w cztery oczy. Że XXI wiek, gdzie jest ta wycie, jak to nazwałeś, samotności.
3: Wycie.
2: Nawet w małżeństwie, nawet w rodzinie my wyjemy, my cały czas jakby wołamy o to, żeby ktoś się nami zajął, ale paradoksalnie nie chcemy, bo się obudowujemy całą rzeczywistością cyfrową. Brakuje nam takich rozmów w cztery oczy. Zwróćmy uwagę, jak mało naprawdę i to warto sobie dzisiaj zrobić takie ćwiczenie po dzisiejszej Ewangelii, po dzisiejszym pójściu do kościoła i usłyszeniu tych słów, jak mało jest takich rozmów w cztery oczy. Policzmy sobie, tak naprawdę matematycznie, ile ja mam takich momentów z żoną, kiedy nie rozmawiam o technikaliach. Co to znaczy technikalia? No to są rzeczy, prawda? Wiemy doskonale. Rodzina, zawieźć dziecko na siódmą, przywieźć baseny. Technikaliów mamy bardzo wiele w rodzinie. Ale czy jest czas na to, żeby tam były cztery oczy? Żebyśmy my pogadali o tym, co czujemy i co się dzieje w naszym życiu, żebyśmy sobie trochę opowiedzieli pewne rzeczy. Ale znowu, my bardzo często, bo demon nie chce takich rozmów, demon nienawidzi takich rozmów. Proszę zauważyć, że dlaczego Jezus go też sprowadza do rozmowy w cztery oczy, tak? Znaczy on go nazywa, on go piętnuje, idź mi precz z moich oczu.
1: Przed tygodniem o tym mówiliśmy.
2: Tak, prawda? To jest niesamowite. A proszę zauważyć, my nawet często, kiedy mówimy w cztery oczy, to o kimś. Prawda? Czyli nawet jak chcemy opowiadać o tym, co się wydarzyło, no to wracamy, prawda? Ale ten dziekan to jest niefajny, wiesz, Edyta. No to kompletny debil, prawda? Proszę zauważyć, jak my w ogóle bardzo łatwo oceniamy ludzi. Jak tak sobie ostatnio popatrzyłem na to, jak my... Taki statystyczny Polak, no to my w ogóle powinniśmy być jakimś mistrzem świata, szanowni państwo. My tak łatwo mówimy, ten to debil, ten to w ogóle bez szkoły, ten taki, ten owaki, ten za wolno, ten za szybko. No myślę sobie, my zawsze mamy o kimś jakąś łatkę, tak? Jakby cokolwiek ten, a ten się dorobił nie wiadomo na czym, prawda? A czy ten komentujący to jest w stanie udokumentować coś więcej? Na jakiej podstawie w ogóle wysuwamy takie wnioski, prawda? My się bardzo nauczyliśmy mówić o kimś.
3: Powiem ci, na jakiej
2: przestaliśmy mówić o sobie.
3: Ja powiem, na jakiej podstawie? Na podstawie, że jesteśmy pyszni i zakłamani. Na tej podstawie, bo przede wszystkim osoba, która ma poznanie, im większe masz poznanie co do samego siebie, tym mniejszą taką gotowość do obgadywania innych. Czyli można powiedzieć, że osoba obgadująca i narzekająca na innych i wytykająca, to robi taki rodzaj coming outu. Jestem, no, nie mam poznania samego siebie, żyję w zakłamaniu.
2: Tak. I proszę zauważyć, że to jest no strasznie nam niewygodne, dlatego ten dzisiejsze pierwsze zdanie, gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź upomnij go w cztery oczy, no jest dla nas po prostu nie do zrobienia, tak, bo po pierwsze my nie mamy przestrzeni na rozmowę w cztery oczy, nie lubimy takich rozmów, prawda, nie przysłuchuj mi, a co to jest, prawda,
3: bulgotanie.
2: Takie, prawda, kompletnie. Proszę zauważyć, że to jest coś, co kompletnie niestety znika z naszego życia. Dlatego, jeśli mogę, to ja mam taką refleksję, przygotowując się do tej dzisiejszej Ewangelii. Powalczmy o takie momenty, kiedy są rozmowy w cztery oczy. W małżeństwie, z dziećmi. Ja ostatnio odkrywam taki moment, że warto też jest czasami zabierać rodzeństwo osobno. Też fajnie kiedyś o tym, Artur, z tobą rozmawialiśmy, bo też miałeś takie przygody, prawda, i wędrówki z córką i z synem, prawda.
1: Spływy.
2: Spływy i różne rzeczy. Tak, to jest potrzebne, bo nie ma czegoś takiego, znaczy byt rodzeństwa jest bardzo ważny, ale też to są indywidualności. To jest Sara, to jest Tobiasz, to jest Zosia, to jest ktokolwiek inny i oto są, tak samo jak się bardzo denerwowałem, jak byłem jeszcze nauczycielem w szkole podstawowej, miałem dwukrotnie bliźniaków, których byłem wychowawcą i bardzo prosiłem rodziców, żeby nie ma czegoś takiego jak bliźniaki. To jest Zosia i Kasia. I Zosia i Kasia mają prawo do swoich pasji, do swoich, one się różnią, wcale nie muszą wyglądać tak samo, wcale nie muszą mieć takich samych pasji, wcale nie muszą mieć takich samych strojów, bo to jest po prostu inny człowiek, tak? To jest inny człowiek. Więc miejmy też taki moment, że fajnie jest po prostu zabrać syna samemu. Choćby na małą przejażdżkę, na lody, na to, żeby mu pokazać, jak wygląda praca. To są rzeczy, które są niesamowite dla dzieci. To się później całe życie się nosi taką historię. Tak? A w ogóle choćby 2-3 dni takiego wyrwania się, prawda, tylko z jedną osobą. Ważne. Ważne też jest to, żebyśmy mieli takie rozmowy i to wiele wspólnot katolickich o to upomina i dobrze, że o tych sprawach mówi głośno, żebyśmy mieli taki moment w małżeństwie. Tak, ja myślę, że dzisiaj ten ogromny kryzys, a trzeba o tym mówić, że jest ogromny kryzys rodziny. Tak, my mamy dzisiaj blisko 50% rozwodów w Polsce. 50%. To są rzeczy, które powinny nas absolutnie wołać i alarmować. Też to wynika z tego, że mamy bardzo mało czasu dla siebie, tak? W szczególności wtedy, kiedy się pojawiają dzieci, kiedy jest bardzo wiele rzeczywistości, spęd. Osoba, która do was mówi, wie doskonale, co ten pęd znaczy i wszyscy jedziemy na tym samym wózku, tak? Prawda? Odbioru, pojechania i tak dalej. I czasami warto jest właśnie pomyśleć sobie, czy aby na pewno piąty język cokolwiek zmieni w życiu naszego dziecka, tak? A może ważniejsze będzie po prostu przejechanie się z nim w góry i porozmawianie. Tak, i to, że on na
3: okazuje
2: tym
3: się, że to dla nas jest trudne.
2: Tak, tak.
3: Łatwo się zasłonić dobrem kształcenia dziecka, byle się nie skonfrontować albo nie konfrontować z tą trudną rzeczywistością takiego bycia po prostu otwartości, no bo wtedy się musimy odsłaniać, prawda?
2: Tak,
3: jesteśmy nadzy w rodzinie, w małżeństwie i w rodzinie jesteśmy nadzy. Nie, tutaj nie da się udawać.
2: Tak,
3: a nie jest łatwo udawać. Nie jest łatwo nie udawać, tak? Być autentycznym.
0: Radio Plus. 8 godzina czytania.

0: Radio Plus. Ósma godzina czytań.
1: Teraz w tym stopniowaniu dialogu, rozmowy przejdźmy do sytuacji, w której brat nie usłuchał upomnienia w cztery oczy. Mamy potem, jeśli nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli tych nie usłucha, donieś kościołowi.
2: Zgromadzeniu, tak? To też jest ważne kościołowi, że zgromadzeniu. Tak, tutaj mamy obraz wczesnej wspólnoty chrześcijańskiej, sprawa jasna. Brat to jest termin techniczny na chrześcijanina. Oczywiście jakoś to są sparafrazowane nauczanie Jezusa.
3: Tak? Ale warto jest sobie, przepraszam Janku, jasne. Jedno tylko wtrącenie, tak też jest dzisiaj. My w kościele słyszymy bracia i siostry od prezbitera. Czyli my jesteśmy dla siebie w Chrystusie braćmi i siostrami. Co warto sobie uświadomić w perspektywie grzechu, prawda? Że ja grzeszę przeciwko bratu, siostrze. Prawda?
2: Tak, jasne, ale tak, oczywiście, to jest mój brat, prawda? Ciekawe, że słowo adelfos to znaczy ten, który jest z tego samego łona, z tej samej macicy, etymologicznie. Czyli wy jesteście z jednej matki tak naprawdę, z matki ziemi, z ducha jednego, tak? To jest twój brat. Drugi człowiek jest twoim bratem. To bardzo jest jakaś taka... Uważam, że ta etymologia często pomaga, żeby kontemplować rzeczywistość wyrazu. Adelfos to jest ten, który dzieli ze mną tę samą matkę, tak? Mój brat. I drugi człowiek jest właśnie twoim bratem. Wy jesteście braćmi. Natomiast to się kończy, że niech będzie... A jeżeli ciebie nie usłucha, potem niech będzie ci jak poganin, etnikos, albo celnik. I zatwardziałe serce mówi, uff, wreszcie, mogę nienawidzić. A teraz niestety, bracie, droga siostro, drogi bracie, jak Jezus traktuje celników, jak Jezus traktuje pogan. Niech będzie w Ewangelii Mateusza. Oto Jezus naucza z pazurem zawsze jest. Jest jakaś, ja bym powiedział, demaskator ukryty, jakaś pułapka zatwardziałego serca. No właśnie, jak będzie ci poganin jako celnik, to niech będzie ci już najwyższej troski. Ty się musisz o nich troszczyć. Już nie muszę wymieniać stosunek Jezusa do kobiety kananejskiej, co tam się stało, prawda? Zatwardziałe serce mówi, nie, jest tylko posłany. Zobacz, co Jezus, co Bóg mówi. Jest posłany do owiec, które poginęły z domu Izraela. Mowa nienawiści, nie jest dobrze zabierać chleb dzieciom, a rzucać psom. Ona mówi, ale to wystarczy. Wielka jest twoja wiara, poganka. Takiej wiary nie znalazłem w Izraelu.
3: Osetniku,
2: poganinie, okupancie. Jeszcze ten. Celnicy, przychodzili do niego celnicy, prawda? Celnicy i prostytutki was wyprzedzają w drodze do Królestwa Bożego. Jezus to mówi, czyli...
3: Autor dzisiejszej Ewangelii jest celnikiem.
2: Tak. O właśnie, więc niech ci będzie... Świetnie zauważyłeś. Niech ci będzie jako etnikos kajtelones, celnik, no to... Zobacz, to znaczy zatwardziałe serce, jeszcze raz to powtórzę, co powie, uff, wreszcie mogę, tak? Jest zasada, mogę nienawidzić. No nie, tutaj się zaczyna droga dopiero. Miłość nigdy nie ustaje, to jest rzeczywistość Boga. Nie szuka swego, nie szuka poklasku, wszystko przetrzyma, to jest duch miłości, duch Jezusa Chrystusa, którego świat nie objawia. Piękny, spójny duch, zobaczmy, nie objawia, on się nigdy nie kończy. Znaczy, możesz spojrzeć... Paweł opisuje w 13 rozdziale pierwszego listu tę rzeczywistość, piękną, spójną, ona jest piękna. Po prostu jest piękna, świetlista, jak światło, czysta rzeczywistość miłości, której świat w ogóle nie objawia. Jakimiś ochłapy są, jakieś szczątki tego, prawda? Ale to nie ma. Więc to jest ta miłość. I widzimy to prawo miłości, które jest tym przekroczeniem. Ja to cały czas jakoś dostrzegam. To się zaczyna już z Abrahamem, prawda? To jego... Ktoś powie, no słuchaj, Bóg chce zniszczyć tę Sodomę. No taka jest wola Boża. Niech się dzieje wola nieba. Z nią się zawsze zgadzać trzeba. A Abraham mówi nie. Nie. A jeżeli będzie tylu sprawiedliwych? Zobaczmy, Jakub walczy z aniołem i Izrael to jest walczący z Bogiem, prawda? Chodźcie i spór ze mną wiedzcie, mówi w księdze Izajasza, czytamy. Przecież kobieta kananejska mogła odejść, no trudno jest, prawda? Jestem psem, jestem... Jeszcze głośniej wołała i Jezus mówi, i o to chodzi. Czyli
3: ale
2: mamy
3: więcej,
2: prawo ducha.
3: Bo my mamy, bo normalnie logika świata mówi w takim wypadku, ty mnie psem nazywasz? Sam jesteś psem.
2: No właśnie. Ta?
3: A proszę zauważyć, że tam jest zupełnie inna logika.
2: Zupełnie, ale to jest... Niech to wybrzmi po prostu. Niech będzie ci jako poganin i celnik. Nasze zatwardziałe serce mówi, aha, czyli ja mogę już jako śmiecia go traktować. Uff, wreszcie będziemy sobą. No nie, to jest droga do piekła. Jezus mówi, kto by się powiedział swojemu bratu bezbożniku, głupcze. To jest winny ognia. piekielnego. Zobaczmy, powiedział, nie zabijaj, ale kiedy ty gardzisz człowiekiem, jakkolwiek nazywasz go bezbożniku, mówisz do niego głupcze, to idziesz do piekła. Jezus o tym mówi. Tylko my jesteśmy ślepi, my jesteśmy głusi, my jakbyśmy nigdy tego nie słyszeli.
3: No bo szanowni państwo, rzeczywistość, której dzisiaj nas Pan Jezus zaprasza, jest trochę obrazem tego, że my wszyscy potrzebujemy, szanowni państwo, spowiedzi. To jest tak naprawdę historia o spowiedzi i oczywiście pierwsi chrześcijanie byli tak mocno zafascynowani życiem Jezusa Chrystusa, że ta spowiedź w pierwotnym kościele była praktycznie niepotrzebna, dlatego że ludzie absolutnie wchodzili na 1000% w życie chrześcijańskie. Tak? I dlatego mamy ten posiew męczeństwa. Tak? Są ludzie, dla których ten świat był zero-jedynkowy. Tak, dlatego, ale oczywiście już się pojawiają pierwsze problemy i widzimy już je w dziejach apostolskich, tak, choćby historię, prawda, zatajonego pola, prawda, i wielu innych rzeczywistości, które już nam dzieje apostolskie pokazują.
2: No to, tak, albo to kombinowanie braci Zebedeusza, żeby tutaj już się ustawiać. Nie, no
3: tak,
2: to mamy od
3: mamy
2: początku.
3: To od samego początku, prawda? I to jest coś, co jest szalenie istotne, żebyśmy zrozumieli, że jesteśmy grzesznikami. I to nie jest frazes, tylko to jest prawda o mnie i o tobie. Grzesznik, który chce się nawracać. I czym jest, jeśli brat twój zgrzeszył przeciwko tobie, idź upomnij go w cztery oczy? No to jest zaproszenie do spowiedzi, szanowni państwo. Czyli ja też jestem takim bratem, który niszczy, który kogoś wdeptuje w ziemię, który popełnia błędy, który grzeszy. I jesteśmy zaproszeni do innego brata, także grzesznego. Bo bardzo często ja słyszę, że jak to w ogóle spowiedź? Idziesz do jakiegoś księdza, syna pedofila, prawda? Nie wiadomo kogo, defraudują pieniądze. Co to w ogóle za spowiedź w kościele rzymskokatolickim? A co ty, kochany, robisz? Jak wygląda twoje życie rodziny? Jakim ty jesteś ojcem, matką, synem, prawda? Coś o sobie poproszę powiedzieć.
2: Wiesz, to jest bardzo ryzykowne, nie, takie mówienie, bo nagle musisz siebie przedstawić jako dobry i świetlisty przykład, co nie jest dosyć proste. To znaczy, ilekroć kogoś tak mocno pojedziesz po kimś, no to konsekwentnie, logicznie musisz przedstawić, że ja w sumie jestem w porządku.
3: A w bardzo wielu sytuacjach nie jestem w porządku. I dlatego spowiedź nie chodzi o to, żeby ten brat był także w porządku. Bo ten brat nie przebacza w swoim imieniu. To jest rzeczywistość spowiedzi, jest ponad nim, kompletnie. I jak się posłucha, często porozmawia z prezbiterami, z księżmi, biskupami, którzy spowiadają, mają te doświadczenie, że bardzo często oni nawet nie wiedzą za bardzo to, co tam się wydarzyło. I ktoś przychodzi i mówi, proszę księdza, ja bardzo dziękuję za tą spowiedź 2 lata temu. On już nawet nie pamięta, co było w tej spowiedzi. Ale są takie momenty, że ludzie noszą ten moment. Ja też mam dwie takie spowiedzi w życiu, które absolutnie mnie zmieniły na ten moment, tak? Bo jeszcze nie wiem, co się wydarzy w moim życiu, ale były takim katarzis, taką rzeczywistością, która była dla mnie bardzo potrzebna. Kościół dojrzewał do spowiedzi usznej, bo ona się nie pojawia od razu, tak? Dlatego zacząłem te dzisiejsze nasze spotkanie ze spowiedzią od tego, że pierwotny Kościół jeszcze nie zna spowiedzi. Tak, na razie się konstytuują inne sakramenty.
2: Takiej, jaką my.
3: Taką, jaką my znamy, oczywiście. Ale Jezus zachęca do szczerej rozmowy w cztery oczy. I to już jest przykład tego, że zachęca nas do takiej rozmowy. Spowiedź się kształtowała tak naprawdę do momentu tak zwanych braci iroszkockich, czyli mnichów, a to tak naprawdę powinniśmy być bardzo wdzięczni Irlandii, bo to ona zewangelizowała dużą część naszego dzisiejszego świata. W szczególności jeśli chodzi o ruch także monastyczny, zakładanie pierwszych klasztorów. I mnisi mieli już problem, kiedy byli bardzo daleko od swojego zakonu i załóżmy, byli gdzieś na głębokiej Anglii, Szkocji, Walii i swojego ojca duchowego mają gdzieś daleko, prawda? I powstaje tak zwana bratnia rozmowa. Tak, czyli brat do brata, współbrat do współbrata mówi, słuchaj, mam pewien problem, tak, grzeszę w tym i w tym. Bóg ci to przebacza, bo Bóg wziął krzyż i jego ofiara także dzisiaj ma moc. Ona się nie wydarzyła tylko 2000 lat temu. I tak powstaje spowiedź uszna. Zresztą spowiedź uszna, szanowni państwo, żeby dopełnić tego, jest także w cerkwi prawosławnej. I tutaj przepiękną książkę swoją profesorską napisał arcybiskup Pańkowski, metropolita prawosławna, a także ordynariusz polowy Wojska Polskiego, jeśli chodzi o tą prawosławną stronę. Przepiękna spowiedź jest także właśnie w cerkwi prawosławnej, pewna mistycyzmu i ona jest obecna. I znowu, szanowni państwo, bracia protestanci może nie znają tylko i wyłącznie spowiedzi usznej, ale tam także jest rozmowa z, kiedy oczywiście jest spowiedź powszechna w protestantyzmie, ale protestantyzm zna rozmowę duchową z pastorem. I rozumie, że człowiek ją potrzebuje. Bo prawdą jest to, że nie da się wyspowiadać w lesie, sam przed sobą. Bo my, szanowni państwo, jesteśmy bardzo często nieobiektywni względem siebie, no. Bo my po prostu często jesteśmy zakorzenieni w pewnej pysze, pewnych wyobrażeniach, nie umiemy stanąć w prawdzie. No stąd cały ruch terapeutyczny, no nie da się po prostu samemu sobie pomóc.
2: Inaczej też, to znaczy dokładnie
3: tylko i wyłącznie,
2: tak.
3: No.
2: No nie, w ogóle się nie da, bo druga osoba to jest przekroczenie samego siebie, sama obecność nawet. Dialogos to jest jak logos przechodzi, dialogos przechodzi z jednej osoby na drugiej. I nawet jak druga osoba milczy, a ty z nią mówisz i się spotykasz, to też jest dialogos. To znaczy, to też już przechodzi. To jest jakieś przekroczenie. My po prostu jak kania dżdżu potrzebujemy ja i ty. Ja i ty. Człowiek inaczej się degeneruje, wynaturza.
3: To
2: potrzebuje.
3: To Lewinas.
2: Potrzebuje i Martin Buber.
3: I Buber, tak.
2: Potrzebuje wspólnoty.
0: Radio Plus. 8 godzina czytania.

0: Radio Plus. Ósma godzina czytań.
1: Chwilę temu mówiliśmy o spowiedzi usznej, o wyznawaniu grzechu. Wydaje się, że ta część Ewangelii dzisiejszej także dotyczy sakramentu pojednania. Jezus mówi, powiadam wam, wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Zresztą do tego wróci potem w Wieczerniku.
2: Tak, szanowni państwo, dlatego chciałem bardzo państwu uświadomić, że dzisiejsza Ewangelia nie jest tylko o upominaniu, tylko ona jest absolutnie o spowiedzi. I tutaj też Jezus daje tą moc apostołom, przypomina, on oczywiście najbardziej po ostatniej wieczerzy to będzie dopełnione, tak, w tym, kiedy ta moc zostaje apostołom dana. Zaprawdę powiadam wam, wszystko cokolwiek zwiążecie na ziemi będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi będzie rozwiązane w niebie. I to jest trochę o spowiedzi przede wszystkim, czyli że to Kościół dostaje tą łaskę, ale uwaga, my także. Bo szanowni państwo, te rzeczy zostają.

0: Słowa, które budujemy, które dajemy człowiekowi innemu, zostają z nim na całe życie. Często epitety, których używamy do naszych dzieci, jesteś leniem, budują jego życie i on cały czas patrzy z perspektywy tego, że jest leniem. My bardzo często mamy taką przypadłość, że właśnie wiążemy. I to się tak wydaje, a taki żarcik, tata sobie tak zażartował, nic sam sobie córeczko nie bierz do swojego rozumku. Szanowni Państwo, ile kobiet dorosłych żyje w perspektywie tego, co usłyszało od swojego taty. Bo tata jest pierwszym mężczyzną swojej córki. On buduje jej wrażliwość, jej seksualność, jej spojrzenie na świat, jej emocje, jej uczucia, jej patrzenie na siebie jako na kobietę. Jeśli mnie słuchają tatusiowie, to wyostrzy sobie słuch. Szanowni Państwo, jeśli macie córkę, dbajcie o tą relację. Dbajcie o tą relację, żeby ona się czuła kochana, urzekająca, żeby patrzyła na siebie pięknie, dojrzale. To są wasze oczy. Wasze, moje oczy, bo także wychowuję córkę. Więc to jest bardzo ważne, bo to są słowa, które wiążą na całe życie. Człowiek będzie przez całe życie często będzie chodziła z tymi słowami. Paradoksalnie to jest udowodnione w psychologii społecznej, psychologii związku, że bardzo często my paradoksalnie szukamy takich samych później partnerów. Jak mój ojciec, jak moja matka, tak? I nagle, o Jezu, on jest taki sam jak moja stara. Przepraszam za taki kolokwializm. No tak. Bo właśnie to z tego wynika, szanowni państwo. Dlatego miejmy w sobie...
1: Tak, ale czasem to dobrze, bo ja bym się też tak
0: nie bał, wiesz. Te słowa budują,
1: moim
0: to
1: moim zdaniem
0: super.
1: Jednak ta historia ludzkości jest pozytywna historia, a nie negatywna, bo my już się tak skupiliśmy, kurczę, na tej perspektywie terapeutycznej, że się ranią. Kurka wodna, to jest o wiele więcej dobra, a nie cały czas jakieś tutaj takie jakieś, wiesz, to znaczy oczywiście, że się powinno, ale to, co ja mówię, to jest jakieś, dla was też jest dziwne, no nie spodziewamy się, że to jest, ale to jest dobre wszystko. W tym sensie relacja, ojciec, córka, dzieci, matka, synowie i tak dalej. To ja bym się też tak jakoś nie dramatyzował.
0: Ale znowu one muszą nas budować, prawda?
1: Tak? Nawet nie muszą, kurczę, żyć też trzeba normalnie oprócz tego, ale są ważne, oczywiście to, o czym mówisz, jest ważne. Natomiast ja bym jeszcze inną rzecz tu powiedział. To jest wers, łatwo zapamiętać, Mateusz 18:18. Łatwo zapamiętać. Rok 1818. Ciekawe, co się wtedy wydarzyło. To jest zdanie o tym, że twoje życie ma wielki sens. Cokolwiek, nie tylko spowiedź, bo wszystko. To jest wszystko, hossa. Wszystkie rzeczy, które zwiążecie na ziemi, będą związane w niebie. I które rozwiążecie na ziemi, będą rozwiązane w niebie. A zatem twoje życie, twoje decyzje codzienne, to jak wstajesz, to jak się modlisz, to jak się przebaczasz, to jak się złościsz, ma głębokie znaczenie. Oczywiście można to neurotycznie, jak wszystko można neurotycznie, prawda, głupio zinterpretować, że teraz, o Boże, to teraz każde naciśnięcie klamki, prawda, i kompulsywnie można... No nie, nie o to chodzi, bo chodzi o to, żeby mądrze to interpretować, a nie głupio. Wiadomo, twoje życie ma głęboki sens i ma przełożenie na bardzo ważne rzeczy. O, moim zdaniem to jest jakieś dno tego, prawda? To jest taka, na samym dnie to jest ta informacja. Ale tutaj jest jeszcze jedna rzecz, czyli to był wers 18:18 Mateusza. Fajne jest podsumowanie tego jednak, bo Hugar eis sin duo et reis synegmeno eis to nemon onoma ekei eimi en meso auton. Moim zdaniem to jest właśnie podsumowanie, już powiem dlaczego, tego właśnie, no, że prawda, jeżeli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie, idź we dwójkę, potem w trójkę zabierz, a potem jest kościół, bo zobaczmy. Gdzie jest bowiem dwóch? Pierwsze to było tych dwóch, co się upominają w cztery oczy. Albo trzech. Czyli, no ten świadek, to już jest trójka. Synegmenoj, zgromadzeni. Uwaga, synagogę. To jest zgromadzenie.
2: Słyszymy to.
1: To jest pierwotnie w ogóle synonim dla eklesia. Synagogę, eklesia, zwołanie, zgromadzenie. Eklezja, kościół i synagoga to są siostry na poziomie etymologicznym. Wyrazy, znaczy semantycznym, o semantycznym, prawda? Są wyrazy, mają bardzo takie same znaczenie, bardzo bliskie. Potem się technicznie odróżnia, prawda, eklesia od synagogę. Ale synegmenoj, eiston emon, onoma, ekei, eimi, en meso auton. Tam ja jestem pośrodku nich. I właśnie eklesia to jest istota. Ja jestem pośrodku tej eklesia, tej synagogę. I zobaczmy. 2-3 kościół. Czyli to jest to ładnie, bo to ten wers ostatni tutaj tejże perykopy, 18:20 jest takim ładnym podsumowaniem i ja tu widzę też klamrę, bo w takim razie wersy 18:19 są w tym, co się wydarza między ludźmi, gdzie, prawda, że tam, że się stanie, prawda, że gdzie się tam dwóch zgromadzi, prawda, będą modlić się o jakąś rzecz, tam to im się stanie, to im się to wydarzy, prawda, to o tym związaniu, to jest w klamrę wzięte i to moim zdaniem jakoś potwierdza jeszcze, że ten celnik i jednak i poganin i celnik, bo on jest w środku jakiejś otoczenia miłości i troski. Że oni są nawet w środku tej perykopy, bym powiedział tak graficznie, przestrzennie wzięci. Trudno mi sobie wyobrazić, że w tym, bym powiedział, oceanie dobra, troski o bliźniego. Tutaj będzie, niech ci będzie jako poganin i celnik. Podczas gdy widzimy, jak Jezus się odnosi do pogan i do celników. Czyli nie, drogi przyjacielu, to nie jest tak, że ty możesz odpuścić se w pewnej chwili. Kiedy widzisz, że techniczne rzeczy zawodzą, w sensie techniczne, tak? Rozmowa w cztery oczy, świadek, zgromadzenie, kościół. Możemy to jakoś uniwersalnie traktować, to ty wtedy jesteś wezwany do głębokiej, jeszcze głębszej troski o tego bliźniego, który przeciwko tobie zgrzeszył. Przeciwko tobie zgrzeszył.
0: Tak, ja bym chciał jeszcze odczarować słowo donieść kościołowi, bo bardzo często my to traktujemy jako jakieś
1: powiedz.
0: Takie, jakby powiedz kościołowi, ale zobacz,
1: powiedz.
2: Sygnalista.
0: Właśnie, powiedz kościołowi, nie donieść kościołowi, powiedz kościołowi. Co to znaczy powiedzieć kościołowi? To nie chodzi tylko teraz tutaj o to, że to będzie, prawda, kwestia związana z tym, że będzie jakaś inkwizycja, sąd biskupi, prawda, i będziemy myśleli o tym, czy to jest, prawda, herezja, czy nie herezja, czy ekskomunika. Nie. Donieść kościołowi, czyli powiedzieć kościołowi, to znaczy niech to będzie twoja troska w modlitwie. Czyli przynieść to do kościoła. Czyli skoro cztery oczy nie zadziałały, nie zadziałał twój świadek, który miał być pewną gwarancją tego, co się wydarzyło, to jeszcze ci zostaje cały kościół, wspólnota, modlitwa. Co to oznacza? To znaczy, że ja mogę poprosić o mszę świętą. Szanowni Państwo, ja bym chciał namówić...
2: Nie tylko za zmarłych.
0: Ja chciałbym namówić nas, wszystkich, którzy nas słuchają. Miejmy taki zwyczaj o to, żeby największą ofiarą, jaką możemy komuś złożyć, to jest zamówić za kogoś mszę świętą. My sobie dajemy prezenty, drogie, prześcigamy się w pomysłach. A najpiękniejszą rzeczą, jaką możemy komuś dać, jest to, że ja zamówię za kogoś mszę świętą, czyli w twojej intencji ten kapłan złoży ofiarę Chrystusową. To będzie w dniu twoich urodzin. Jakże piękną rzeczą jest to, że dziecko może zamówić mszę za swojego tatę czy mamę, czy rodzica za swoje dzieci. Dbamy o to, żeby były jakieś spektakularne rzeczywistości na urodzinach. Klaun przyszedł, jednorożec wyskoczył, prawda?
1: Klaun przyszedł, fajny.
0: A wiele innych rzeczywistości, prawda, robimy, prawda, choćby to było na końcu świata te urodziny, tak? Ale czy ja potrafię powiedzieć kościołowi o tym, prawda? Czyli pójść i poprosić, proszę księdza, ksiądz się pomodli za moją mamę, za mojego tatę, za moje dzieci, bo zdają maturę, bo chcą się dostać na studia. Ja chcę donieść kościołowi o tym. Tak, niech też wspólnota usłyszy, bo to jest coś pięknego, że te stypendium, nie chodzi o to, czy to 100 zł, czy 50 kosztowało. My więcej na lody wydamy, a wielkie ajwaj jest o to, że, prawda, tam stypendium przy świętej ksiądz powiedział 80 zł, prawda? Ale przy dwóch pizzach nie masz problemu z tym 80 zł, prawda? I do tego jeszcze sobie trzy kole weźmiemy, ale nie ma wtedy żadnego problemu, tak?
1: Tak,
0: ale
1: a tym, tutaj się każdy,
0: a tutaj każdy grosi.
1: A to niesamowite swoją.
0: To jest niesamowite w ogóle dla mnie. Ale powiedzenie kościołowi to jest też to, że ta lokalna wspólnota słyszy. Aha, dobra, Gośka od Artura zdaje maturę. Fajnie. Dobra, pomodlimy się za nią, prawda? Ojejku, to już 50 lat ma nasza sąsiadka. Dobrze, pomodlimy się za nią. To jest powiedzenie kościołowi. Kościół właśnie, powiedzenie kościołowi o zmarłych, którzy byli dla nas trudni, albo za których mamy jakąś dobrą, złe wspomnienia. To są wypominki. To jest powiedzenie kościołowi. Kościół jest wspólnotą pokutującą, która się modli. I powiedzenie kościołowi to jest to. To nie jest żadne donosicielstwo i to nie jest jakiś sąd biskupi. To w ogóle nie o to chodzi w tej Ewangelii.
1: Tu jest definicja piękna kościoła jednak. To 18:20. Bo gdzie jest dwóch albo trzech synek menoj zgromadzeni w moje imię, tam ja jestem pośrodku nich. Piękne właśnie no określenie, czym jest Kościół. Istota po prostu eklesia, zgromadzenia, prawda? Rok 1820, 1820, o Kościele.
2: I to jest też krzepiące w tym kontekście, że co niedziela spotykamy się tu we trzech, żeby się z Państwem spotkać. Dziękuję bardzo. Gośćmi Państwa, gośćmi Radia Plus byli profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny z Uniwersytetu Warszawskiego i profesor Piotr Kosiak z Uniwersytetu Civitas, dyrektor Instytutu Witosa, Artur Moczarski. Do usłyszenia.
3: Radio Plus. 8 godzina czytania.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Po rozmowach w Moskwie dziś będą w Kijowie. Chodzi o amerykańskich negocjatorów pokojowych. Kolejny wypadek polskiego autokaru z pielgrzymami. Tym razem na Węgrzech głos zabrało nasze MSZ. Dobre wieści z US Open. Iga Świątek powalczy jutro o ćwierćfinał z Chinką Qin Wen Zheng. Jest 9. Marcin Bartnik. Późno w nocy zakończyły się rozmowy amerykańskich wysłanników z Władimirem Putinem. Po 3 godzinach negocjacji w Moskwie konkretów wciąż niewiele. Biały Dom mówi jednak o znaczących planach dotyczących kolejnych uzgodnień, a Kreml przekonuje, że Amerykanie przyjechali z poważnymi propozycjami zakończenia wojny. Doradca Putina Jurij Uszakow nazwał rozmowę niezwykle szczerą i opartą na zaufaniu. Amerykańscy przedstawiciele skrupulatnie przygotowali się do tej podróży. Nie tylko potwierdzili swoje zwyczajowe zainteresowanie szybkim zakończeniem działań wojennych, ale także przedstawili szereg pomysłów na możliwe ścieżki dojścia do porozumienia. Dziś amerykańscy wysłannicy przenoszą się do Kijowa. Tam będą rozmawiać z Władimirem Zełenskim. Jak pisały media, Kushner i Witkow z Moskwy wylecieli do Rzeszowa, skąd mają udać się na Ukrainę. Kolejny wypadek polskiego autokaru z pielgrzymami na Węgrzech. Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło, że nikomu z nich nic poważnego się nie stało. Jak podały węgierskie media, do wypadku doszło w okolicach miejscowości Zalolowa na zachodzie kraju. Te informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry.
2: Tak jest, dzień dobry. Autokarem podróżowały 53 osoby. Pojazd najpierw potrącił owcę, która przechodziła przez drogę. Następnie zatrzymał się na poboczu i tam został uderzony przez ciężarówkę. Jej kierowca nie zdążył wyhamować.
3: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia. Udzielono im pomocy na miejscu. Podstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski.
2: Przekazuje rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór. Wśród rannych był m.in. kierowca ciężarówki. Pielgrzymi wracają z Chorwacji.
1: Przypomnijmy, w połowie sierpnia doszło do wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Również podróżowali nim pielgrzymi wracający z Medjugorje. Tamten wypadek zakończył się tragicznie. Zginęło 12 Polaków, a 7 zostało ciężko rannych. Rozpoczęło się głosowanie w Saksonii-Anhalt. Zdecydowanym liderem sondaży jest prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec. AfD liczy, że po raz pierwszy w historii przejmie władzę na poziomie kraju związkowego. Pierwsze wyniki powinny spłynąć jeszcze dziś przed godziną 19. 2 tygodnie po Saksonii-Anhalcie wybory odbędą się w Berlinie oraz Mecklenburg i Pomorzu Przednim.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Polki przegrały z Włoszkami 1-3 i zagrają dziś o brązowy medal siatkarskich Mistrzostw Europy. W efekcie Włoszki zmierzą się w finale z Turczynkami, a polskie siatkarki powalczą o 3. miejsce z kobiecą reprezentacją Serbii. Lepsze wieści za to zza oceanu. Iga Świątek pokonała w 3. rundzie wielkoszlamowego US Open w Nowym Jorku czeską tenisistkę Marię Buskową. Nasza polska tenisistka przyznała, że pokonanie Buskowej, z którą stworzyła emocjonujące i stojące na bardzo wysokim poziomie widowisko, kosztowało ją dużo sił. O ćwierćfinał powalczy jutro z Chinką Qin Wen Zheng. Świątek przegrała z nią tylko raz w półfinale Igrzysk w Paryżu.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Dzień dobry, Weronika Kostrzewa. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten niedzielny poranek. Są takie historie, które można poznawać i odkrywać nie tylko wtedy, kiedy daty wskazują jakieś ważne rocznice. I na takie rozmowy i takie spotkanie dzisiaj Państwa zapraszam. Może najlepszą datą byłaby data zbliżona do zbrodni katyńskiej, a może 8 marca, czyli Dzień Kobiet. Ale tak sobie myślę, że wiedza i inspiracja, jaka przychodzi, ale też poznanie prawdy, bo wiele się nawarstwiło różnych mitów na ten temat, to jest zawsze dobry czas. A wakacje to jest czas, kiedy czytamy dobre książki, kiedy mamy czas na to, żeby poznawać pewne historie, więc dlaczego nie miałoby tak być w radiu, proszę Państwa. Więc dzisiaj Agata Puścikowska i jej książka o Janinie Lewandowskiej, jedynej kobiecie zamordowanej w Katyniu, ale nie jedynej kobiecie osadzonej w obozach jenieckich zorganizowanych przez Sowietów dla Polaków, zorganizowanych, to brzmi delikatnie, no ale jest rano, to może dlatego takie słowa cisną się na usta. O Janinie Lewandowskiej powstawały już książki, natomiast Agata Puścikowska dotarła do bardzo rzetelnych źródeł, obaliła pewne mity, które się pojawiają dotyczące Janiny Lewandowskiej, ale też niesamowicie przeprowadza nas przez całe życie tej córki generała, pokazuje skąd pewne zachowania, skąd pewne decyzje u Janiny Lewandowskiej, wynikające z tego właśnie, jak wyglądało jej życie w dzieciństwie, przez co mierzyła się jako, z czym mierzyła się jako nastolatka. Dlatego bardzo serdecznie na to nasze dzisiejsze spotkanie i na tę rozmowę Państwa zapraszam.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus Szczecin. Radio Plus Szczecin. Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Proszę Państwa, są takie historie, takie wydarzenia, od których minęło już bardzo dużo i wydawałoby się, że już wszystko wiemy po czasach, kiedy mówić nie wolno było. Natomiast cały czas odkrywamy te historie, no i to jest też nasze zadanie, żeby taką historię odkrywać, ale to jest też po prostu fascynujące. I dzisiaj takie odkrywanie historii, ze mną Agata Puścikowska, autorka książek, dziennikarka, zresztą nieraz już w naszej audycji, proszę Państwa, właśnie ze swoją książką, a tym razem z lotniczką, opowieść o Janinie Lewandowskiej, jedynej kobiecie zamordowanej w Katyniu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No i teraz Państwo albo przeszukują te różne książki, które sobie gdzieś czytali, albo jeszcze może apele szkolne, bo to też na temat Katynia było, albo film Wajdy Katyń i okazuje się, że tam żadnej kobiety nigdy nie było. To co się stało, że my mamy 2026 rok, ja się muszę zastanawiać, który mamy, i zaczynamy rozmawiać poważnie o jedynej kobiecie w Katyniu.
2: Jedynej kobiecie prawdopodobnie zamordowanej w Katyniu, ale nie jedynej kobiecie w obozach specjalnych NKWD. To jest pierwsza rzecz i zasadnicza. I być może w ogóle zaczniemy mówić rzeczywiście szerzej, mocniej o kobietach w obozach specjalnych NKWD.
1: Bo tam jeszcze cała Białoruś wchodzi, w sensie te więzienia.
2: Tam ich było dużo więcej. I w Ostaszkowie, ale też właśnie na listach ukraińskich te kobiety były. Czyli były jeńcami sowieckimi.
1: Zresztą piszesz tutaj o tym, prawda?
2: Tak, ja to piszę w tej warstwie dokumentalnej. Natomiast Janina jest najprawdopodobniej jedyną kobietą więzioną w Kozielsku i zamordowaną w Katyniu. Na to są oczywiście dokumenty i też świadkowie odnalezienia jej ciała, ale też pobytu właśnie w Kozielsku.
1: No dobrze, a jak to się stało, że myśmy przez tyle lat o Janinie Lewandowskiej nie słyszeli? Może od razu powinnam zadać pytanie, gdyby ona została przy swoim panieńskim nazwisku, to może byśmy szybciej o niej usłyszeli?
2: Nie wydaje mi się. Ona miała oczywiście panieńskie nazwisko Dowbor-Muśnicka, bo to była córka generała Józefa Dowbor-Muśnickiego. Natomiast nie wydaje mi się z bardzo prostej przyczyny, dlatego że no w ogóle o Katyniu mówiło się tak, jak się mówiło, czyli niewiele albo w drugim obiegu. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no musiały, oczywiście no drugi obieg mówił, ale też nie, też pewnych rzeczy, pewnych informacji, pewne informacje nie były tak szerokie. Natomiast historia Janiny to jest w ogóle ciekawa rzecz, bo nawet jak znaleźli ją Niemcy, dzięki Polakom zresztą w dole śmierci właśnie w Kozielsku, w Katyniu, przepraszam, w 1943 roku, to no przecież tam były badania, ekshumacje i również międzynarodowe, komisja międzynarodowa, to widziano tę kobietę, tylko Niemcom nie zależało na tym, żeby jej istnienie tam pokazać światu z bardzo prostej przyczyny, bo myślę, że nawet w tym, wiem, że to zabrzmi dziwnie, ale proszę zrozumieć, chodzi o propagandę. W ich zamyśle oni chcieli wykorzystać Katyń propagandowo, antysowiecko. To ta kobieta się tam nie mieściła w ewidencji. Ona się tam nie mieściła w ogóle w tym, o czym chcieli mówić szerokiemu odbiorcy. Innymi słowy, bali się po prostu, że jeżeli powiedzą o tym, że oto znaleźliśmy kobietę w mundurze oficerskim lotniczym, a obok, uwaga, dziecko małe.
1: To już w ogóle nieprawdopodobna historia.
2: To nikt nam nie uwierzy. I dlatego również później przez wiele lat nie o tym nie mówiono. Natomiast ta historia, ona gdzieś na zachodzie się tam przebijała. Co prawda w sposób taki dość nieprawdopodobny i nieprawdziwy, bo w takich tekstach, które się na zachodzie ukazywały, to ona gdzieś latała samolotami, na przykład na te wojny wojskowymi, i pilotowała je, i potem tak romantycznie ją Ruscy trochę tutaj oczywiście trywializuje, ale proszę Państwa, to jest to, co mówię, jest nieprawdą, tylko ja się trochę z tego wyśmiewam, że Ruscy ją zestrzelili i wtedy dopiero ona się tam uratowała i ją wtedy wzięli do niewoli. Oczywiście to jest kompletna nieprawda, natomiast no faktem jest rzeczywiście, że się znalazła najpierw w Ostaszkowie, potem w Kozielsku, no i później oczywiście zginęła w Katyniu, a razem z nią właśnie dziecko.
1: Proszę Państwa,
2: polskie dziecko, zaznaczam, bo Państwo być może przeczytają w internetach, że to było dziecko rosyjskie, ukraińskie. Nie, proszę Państwa, to było polskie dziecko, zresztą niejedne więzione w obozach, również specjalnych NKWD, i o tym też do niedawna się wcale jeszcze nie mówi.
1: Masz takie poczucie, że szukając informacji o Katyniu i wszystkim, co dookoła, można natrafić na bardzo dużo nieprawdziwych informacji, które są tak zrobione, tak opatrzone, że właściwie wyglądają jak źródła historyczne niemalże, jak artykuły oparte na źródłach historycznych?
2: Wiesz, trudno mi powiedzieć w ogóle o Katyniu, bo to trzeba by rzeczywiście pytać specjalistów, historyków od Katynia. Natomiast no, ja się trochę zaczynam czuć specjalistką jednakowoż od Janiny, bo 2 lata kwerendy pracy, rok pisania książki, to jest sporo. No, więc w jej przypadku to tak rzeczywiście jest. No, tych półprawd, mitów na jej temat jest ogrom. Gdzieś w internecie, gdzieś w jakichś opracowaniach nawet, niestety, które tam się wcześniej ukazywały. No i teraz mam nawet taką zabawną sytuację, czy też trochę frustrującą jednak, że dyskusje są, nie wiem, na Instagramie, na przykład wrzucają różne dziewczyny takie, które tam się zajmują książkami, na Instagramie jest ich sporo, takie czytelniczki, które też się dzielą swoimi jakimiś nowymi lekturami. Również takie influencerki związane właśnie z czytelnictwem, bo i takie są na szczęście. No i wrzucają właśnie informacje o książce. Tam piszą, że powiedzmy, że podobała się, nie podobała, czy jest to fascynujące, czy wręcz przeciwnie. No różne są te opinie. Zasadniczo no, porywa ta dziewczyna rzeczywiście. A obok wyskakuje 10 komentarzy z własną wiedzą na temat Janiny, nie? I poprawiają tę wiedzę, którą ja udało mi się zweryfikować. Ponieważ, dlaczego? Ponieważ ktoś przeczytał w internecie, nie? No więc Janina skakała z 5000 metrów, więc była dzielna, czyli z 5 kilometrów na spadochronie, więc Janina...
1: To też trafiłam. Mhm.
2: No to jest totalna bzdura. Więc Janina nie znała rosyjskiego, totalna bzdura. Janina była oficerem Wojska Polskiego, oczywiście nie była oficerem Wojska Polskiego.
1: No właśnie, bo...
2: Mnóstwo różnych rzeczy.
1: Tutaj chyba jakby... Myślę, że największe zdziwienie jest wtedy, kiedy okazuje się, że ona tak właściwie to nie powinna do tego Kozielska Ostaszkowa trafić. W sensie jej...
2: Powinna i nie powinna. To nie jest takie jasne.
1: Znaczy, bo mam wrażenie, że te oficerskie stopnie i to wszystko jej dodajemy dlatego, że chcemy z niej zrobić kogoś, kto będzie nam pasował do wizerunku oficera osadzonego
2: w
1: Kozielsku.
2: Nie, to tak nie do końca było. Cały ten mit związany z jej... Bo ona rzeczywiście po wojnie została już w wolnej Polsce awansowana do stopnia oficerskiego, tak? Pośmiertnie to się zdarza. Natomiast jeśli chodzi o ten właśnie związany mit związany z jej byciem oficerem właśnie już w Kozielsku, to sytuacja wyglądała następująco. Tych hipotez jest dużo. No, ja to konsultowałam oczywiście z historykami, miałam 2 konsultantów historycznych książki, więc to, co mówię, to nie jest jakiś mój wymysł, tylko...
1: Zresztą tutaj są historyczne takie dodatki bardzo mocne.
2: Tak, to powiemy o tym. Natomiast chodzi o to, że najprawdopodobniej wyglądało to tak, że ona poszła na wojnę jako juzistka i być może miała kartę mobilizacyjną jako juzistka. Niekoniecznie. Juzistka, czyli była przeszkolona na wypadek wojny jako radiotelegrafistka. To były bardzo poważne kursy, na które ona się zgłosiła w 1936 roku. Już kiedy była dojrzałą osobą i po wielkich, wielkich życiowych perypetiach i przejściach, naprawdę. I w tym 1936 roku spędziła prawie rok skoszarowana w Zegrzu pod Warszawą, w mundurze, ucząc się nie tylko bycia łącznościowcem na wypadek wojny, to jest bardzo istotne, ale też kursy JUZA, to są kursy po prostu, były takie aparaty JUZA, Państwo sobie mam nadzieję doczytają, jak to wyglądało. Natomiast oprócz tego, to ona tam się uczyła po prostu zachowań na wypadek wojny i na przykład bycia sanitariuszką profesjonalną. I w tym momencie, gdy ona się podchodzi pod te kursy już, decyduje się na te kursy, zdaje odpowiednie egzaminy. Dziwne jest to, że w ogóle ją przyjmują, bo ona już przekroczyła wiek, którym przyjmowano, ale przyjęto ją z jakichś powodów, więc musiała mieć do tego no, i smykałkę, i duży imperatyw. To podejmuje jakąś decyzję. po tych różnych swoich perypetiach, naprawdę bardzo, bardzo takich i dramatycznych, i tragikomicznych, i przeróżnych w młodości, ona dojrzewa i tak właśnie działa. I to jest najistotniejsze w jej życiu. Jakbym miała jakąś taką cezurę postawić, co było takim punktem, zapalnikiem do różnych innych decyzji, to właśnie to. I ona kończy te kursy, więc przyrzekają juzistki, że na wypadek wojny będą służyć, nie jako żołnierze, ale ta pomoc żołnierzom, powiedzmy to, czy też łącznościowcy, kobiety. Uważano, że one są dyskretniejsze, bardziej sprawne, więc będą sobie radziły. I teraz wybucha wojna. Ona wtedy już jest spadochroniarką cywilną, jest szybowniczką oczywiście, no to z definicji cywilną, i uczy się pilotowania motorowego, sportowego, nie wojskowego, ponieważ kobiet wtedy nie było w Wojsku Polskim, już nie mówiąc o lotnictwie. Dopiero od czasów wojny to się zmieniło.
1: Ciężko się Niemcom dziwić, że nie chcieli tam mówić o kobiecie zamordowanej w Katyniu, prawda?
2: Więc, dokładnie tak, więc oni byli pod tym względem paradoksalnie straszliwie logiczni, a Ruscy nie do końca. I ona idzie na tę wojnę razem z przyjaciółmi z Aeroklubu Poznańskiego, albo ma już kartę mobilizacyjną jako juzistka, albo idzie z poczucia obowiązku. Ja przypuszczam jednak, że to drugie, bo nie ma żadnych dokumentów i żadnych wspomnień, że oto ktoś widział jej dokument kierujący, mówiąc tak kolokwialnie, ale bardzo prosto, bo czasem karta mobilizacyjna niewiele mówi. Czy ona miała tę kartę mobilizacyjną w ręku? Raczej nie do końca. Zresztą jeśli chodzi, jak prześledziłam historię różnych innych juzistek, tych kobiet było około 300 w ogóle, więc tych dziewczyn wyszkolonych przez wiele lat, więc część dostawała, już miała w tym 1 września czy 2 karty mobilizacyjne, część nie miała, więc być może miała, być może nie miała. Niemniej idzie na wojnę, prawdopodobnie jednakowoż, bo chce, bo podjęła decyzję w 1936 roku również i dostaje już wtedy, tuż prawdopodobnie przed tą niewolą sowiecką, albo właśnie w jakimś momencie takim, że było jakieś zamieszanie, ktoś jej mówi, słuchaj, załóż ten mundur. Gdy wchodzą Ruscy i są aresztowani, to jest, ona jest z przyjaciółmi z Aeroklubu Poznańskiego, idą na wschód. Właściwie uciekają na wschód, żeby się przegrupować, no bo co, bo chcą walczyć, oni nie idą tam po to, żeby się bawić, tylko po to, żeby walczyć. I żeby się przegrupować, no wiadomo, że do Poznania, w którym ona mieszka, w którym ona działa, również w Okrublie, szybko przychodzą Niemcy z zachodu, więc oni idą na wschód, żeby się przegrupować i żeby z tymi Niemcami walczyć. Od wschodu przychodzą Ruscy i jest dramat. I oni są właśnie ci oficerowie, rezerwiści, ale też i Janina zostaje aresztowana. I wtedy właśnie dostaje mundur. Oficerski mundur lotniczy. Nie po to, żeby fancy wyglądać, tak, tylko po to, żeby było bezpieczniej. I ona sobie też zdaje sprawę, jako córka generała, który z Sowietami walczył.
1: Czym są Sowieci?
2: Kim są, co robią kobietom po prostu. Też przecież wszyscy wiedzieli, co oni robili w 20 roku i wcześniej. No i co? I ona po prostu chodzi rzeczywiście w tym mundurze. Już najpierw w Ostaszkowie, potem w Kozielsku. Natomiast no, jest osobą bardzo dyskretną w tym wszystkim. W Kozielsku na 100% zmienia, w ogóle w czasie tej już aresztowania zmienia swoją tożsamość. Ona wie, że jak powie, że jest Dowbor Muśnicka z domu i pokaże papiery na Dowbor Muśnicka, w sensie przyzna się do tego, no to będzie problem, to będzie bardzo duży problem, bo to był generał, który z Sowietami walczył i nienawidził tej swołoczy, więc ona zmienia tożsamość, ponieważ jest już wtedy mężatką, bo nazwisko ma już inne, ma Janina Lewandowska, nie Dowbor Muśnicka, dwa miesiące wcześniej chodzi za mąż, w czerwcu 1939 roku. Ale też zmienia dane osobowe w takim sensie, że odmładza się, to jest w papierach sowieckich wszystko, to nie jest moje widzimisię i jakieś historie wymyślone, tylko rzeczywiście w papierach sowieckich właśnie z obozów jest jej dane, w danych osobowych zachowało się to, że ona się po prostu odmłodziła. Miała inne 6 lat się odmłodziła i inne imię ojca podała. Po prostu, żeby bardzo w konspiracyjnym stopniu się tam zachowywać, w sensie takim dyskretnym. Większość jeńców raczej wiedziała, kim ona jest, albo się domyślała, natomiast też bardzo mocno. Oczywiście no, przyjaciele jej najbliżsi, no to też z jasnych względów wiedzieli. Natomiast zasadniczo jest tak, że bardzo ją tam i szanowali, i opiekowano się nią, w takim sensie, żeby ona po prostu była bezpieczna. Ale też, co jest bardzo istotne, ona była w ogóle miała taki sposób bycia... Mimo, że występowała jakiś czas na scenie, to nie było typ gwiazdy. Ona była dość taka powściągliwa w zachowaniach, w reakcjach. Mimo, że na przykład są takie wspomnienia, że jak mówiła, to mówiła szybko. Tak? Ale w ogóle była dość powściągliwa, więc ona tam daje na wstrzymanie. Ona nie jest jakąś typową duszą towarzystwa, która tam próbuje tych ludzi wszystkich wokół siebie jakoś tam integrować. Natomiast na pewno jest, bo są takie wspomnienia o niej, że jest, i to jest kilka takich wspomnień, że jest, ja cytuję, jest z nami lotniczka, trzyma się dzielnie. Na przykład, tak? Albo, że właśnie, no, że była taka kobieta, też mówili o tym ci, którym udało się przeżyć, chociażby profesor Swianiewicz. I, no i ona jest tam właśnie od grudnia 1939 roku mniej więcej, od 6, to tak się przyjmuje, kilka też jest hipotez, ale plus minus od 6 grudnia. No jest w warunkach dramatycznych. Kozielsk to nie jest jakieś sanatorium, w którym po prostu się przetrzymuje ludzi, no bo sobie sto siedzą i czekają na lepsze czasy, tylko tam jest brud, głód, zimno, minus 40 stopni, terror, jeśli chodzi o sposób komunikacji między tymi budynkami, między sobą. Oni tam wszyscy starają się po prostu przeżyć, ale też przeżyć godnie, to jest bardzo istotne. Więc ona... jest w tym wszystkim rzeczywiście i co więcej, są też to chyba profesor Swianiewicz opisywał, że ona stara się, ona pisze podania, takie prośby o przeniesienie. Ona wcale tam nie chce siedzieć, ona po prostu chce walczyć, tak jak i reszta tych oficerów, bo tam oni nie byli tam po to, żeby, nie wiem, właśnie... coś robić, bawić się i...
1: Przeczekać wojnę,
2: tylko oni się rwali do tej walki, więc i to wykorzystywali Sowieci, którzy po prostu cały czas ich okłamywali, że tak, no za chwilkę wyjedziecie, już jeszcze chwila. I w momencie, gdy się zaczynały wywózki już rzeczywiście marzec, kwiecień 40 już roku, grupami, no to mi się wydawało, że oni jadą już gdzieś właśnie, nie było takiego obiegu informacji, więc no, albo do innego obozu, albo może gdzieś już miejsce takie, gdzie będą mogli po prostu w pewnym momencie walczyć o swoje, czyli o Polskę. No,
1: chyba znając nawet bestialstwo Sowietów, ciężko było uwierzyć, że wymordują wszystkich.
2: Tak.
1: To są takie rzeczy, które nie przychodzą do głowy.
2: Nie przychodzą do głowy, takiego precedensu nie było wtedy i oni, na przykład, oni zresztą Sowieci dawali im takie różne

0: Coś się chce zrobić krzywdę, więc pewnie nas wywożą dalej. No bo tak jest w czasie wojny, że jak są transporty ludzi gdzieś do jakichś miejsc właśnie, nawet odosobnienie, no to się szczepi tych ludzi. No więc oni zupełnie nie mieli takiego poczucia, że coś im się stanie. Były oczywiście osoby, które miały takie wizje bardziej pesymistyczne, ale to była jednakowoż mniejszość. I co więcej, oni, żeby przetrzymać w takim duchu i patriotycznym, bo przecież to rzeczywiście byli patrioci, których różniło bardzo wiele, i poglądy polityczne, i wychowanie, i pochodzenie często, i wykształcenie, to nie była masa jakaś. To, co było istotne, że oni właśnie integrowali się w takim właśnie kierunku, że trzeba przetrzymać ten czas w najlepszym możliwym wydaniu siebie, czyli fizycznym, psychicznym, emocjonalnym, ale też i duchowym, żeby wytrzymać i żeby po prostu później być, móc walczyć, cały czas o tym mówię, ale tak rzeczywiście było. I po to były tajne, chciałam powiedzieć komplety, ale to trochę tak wyglądało, tajne wykłady na bardzo różne tematy polityczne, historyczne, gospodarcze, literatura, języki. Oni się tam języków też uczyli, geografii, jakieś rzeczy związanych z ekonomią bardzo. A po to właśnie, żeby ten duch podtrzymywać, no bo łatwo to tam im nie było, prawda? I też bardzo ożywione było życie religijne w obozie. Do grudnia, do końca grudnia 1939 roku było bardzo wielu kapelanów katolickich, prawosławnych, protestanckich, ale też na przykład rabini. Oni się między sobą też, co ciekawe, integrowali, więc taki był dialog międzyreligijny i ekumenizm w jednym. I na przykład jak były takie opisy, że jak było jakieś tajne nabożeństwo jedne czy drugie, to przychodzili innowiercy po siebie. Więc w ogóle niesamowita historia i to była prawda. Natomiast oczywiście Ruscy, żeby rozbić, bo kapelani to byli ludzie, którzy trzymali w nich tego ducha, podtrzymywali, tacy nieformalni duchowi przywódcy, więc żeby ich po prostu dokuczyć i rozbić tego ducha, którego nie potrafili rozbić za bardzo, musiało ich to mocno frustrować, to tuż przed Bożym Narodzeniem 1939 roku oni zostali wszyscy wywiezieni i oczywiście zamordowani. Polacy nie wiedzieli, co się z nimi niestety dzieje, natomiast no, rozpaczali bardzo, że oni wyjechali, ale wtedy właśnie, w tym czasie, opatrznościowo, jeden z kapelanów, ksiądz Jan Ziółkowski, był w karcerze za karę, za swoją działalność, za mszę, odprawianie mszy nielegalnych. Oczywiście to wszystko było nielegalne, modlitwa i tak dalej, wspólna. No i on był w tym karcerze i zapomnieli o nim. Więc okazało się, że no, ten bałagan sowiecki czasem jest plusem wielkim i opatrznościową historią. Wyszedł z tego karceru i do końca służył kilku tysiącom oficerów, spowiadając. Był bardzo mocno zaprzyjaźniony z Janiną i faktem jest, to nie jest żaden mit, że ona z nim na tyle współpracowała, że w sposób konspiracyjny wypiekała komunikanty na tajne msze.
1: To jest, proszę Państwa, tak mam wrażenie, taka organizacja, o której w ogóle nie mamy pojęcia wtedy, kiedy nie usłyszymy tego jako źródła historycznego. Znaczy, myśmy tak zaczęli wymieniać, prawda? Miejsce przetrzymywania polskich oficerów, potem Katyń i tak przywykliśmy do tego, że oni tam po prostu siedzieli, tak, a potem ich zabito, dzieli, prawda?
0: Nie? Tak.
1: A tutaj jednak warto tę historię zgłębiać. Natomiast książka o Janinie Lewandowskiej...
0: Siedzieli, zabili.
1: Znaczy trochę długo siedzieli i szybko zabijali. Książka o Janinie Lewandowskiej, Twoja lotniczka, ona ma, proszę Państwa, ponad 300 stron i ja mam wrażenie, że Kozielsk i... no i sam Katyń, no ale Katyń to już jest jakby punkt. To jest zaledwie fragment, a dużo więcej stanowi historia samej Janiny. Ja nie chcę oczywiście jej kanonizować tutaj, ale mam wrażenie, że
0: z takimi
1: bohaterami jest trochę jak ze świętymi, że my przyglądamy się tylko temu ostatniemu etapowi, wiesz, bum, a w ogóle nie patrzymy, co do tego ostatniego etapu doprowadziło. No a o tym jest też ta książka, w sensie to, co do decyzji heroicznej często doprowadziło i że to jest całe życie i dlatego ta książka, proszę Państwa, ponad 300 stron, to nie jest książka, która zaczyna się w 1939 roku, zdecydowanie nie. No i do samej Janiny, do jej historii, do tego wracamy za chwilę.
2: Radio Plus. Kościół wyda

0: Radio Plus Szczecin.
1: Prawicowo-populistyczna alternatywa dla Niemiec idzie po władze w Saksonii-Anhalt. Służby nie wykluczają podpalenia nieczynnego ośrodka sportów zimowych Babiniec na Dolnym Śląsku. Najkrótsza ulica w Kaliszu obchodziła swoje święto. Jest 10:00, Marcin Bartnik. Całe Niemcy obserwują te wybory. O 8:00 rano otwarto lokale wyborcze w Saksonii-Anhalcie. Mieszkańcy wybierają władzę swojego kraju związkowego. Zdecydowanym liderem sondaży jest skrajnie prawicowa alternatywa dla Niemiec. Wczoraj przeciwko tej partii doszło do dużych protestów, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
2: Za naszą zachodnią granicą te wybory do parlamentu Saksonii są określane jako potencjalny przełom. Jeśli AfD uzyska samodzielną większość, po raz pierwszy w historii zdobędzie władzę w jednym z landów. Ostatnie sondaże pokazywały, że alternatywa dla Niemiec może mieć jednak problemy z uzyskaniem większości i to pomimo poparcia na poziomie ponad 40%. Powodem są notowania pozostałych partii, które zapewniają, że nie wejdą w koalicję z AfD. Niemieccy komentatorzy podkreślają, że te wybory to jest także test dla tak zwanej zapory ogniowej, czyli polityki izolowania AfD przez ugrupowania głównego nurtu.
1: Alternatywa dla Niemiec to partia skrajnie prawicowo-populistyczna. Swoje poparcie buduje na hasłach antyimigranckich i antyunijnych. W swoim programie proponuje normalizację stosunków z Rosją, w tym zniesienie sankcji czy odbudowę i uruchomienie gazociągu Nord Stream. Służby wyjaśniają przyczyny pożaru budynku nieczynnego ośrodka sportów zimowych Babiniec na Dolnym Śląsku. Nie wykluczają, że doszło do podpalenia. Ogień pojawił się wieczorem. Najpierw objął drewnianą elewację budynku, a potem przeniósł się na dach. W akcji gaśniczej uczestniczyło 12 zastępów straży pożarnej. Stacja narciarska Babiniec zakończyła działalność w 2010 roku. W czasach swojej świetności dysponowała podwójnym wyciągiem orczykowym, oświetloną trasą, szkółką narciarską czy zapleczem gastronomicznym. To może być długo oczekiwany przełom. W nocy do Łodzi dotarł napęd do tarczy TBM, która w przyszłym roku ma rozpocząć drążenie pod miastem tunelu dla kolei dużych prędkości. Sama tarcza ma przyjechać do Łodzi za tydzień. Rozpoczęcie drążenia przewidziane jest na pierwszy kwartał przyszłego roku. Budowa stoi od września 2024, gdy doszło do zawalenia się jednej z kamienic. Prawie 5-kilometrowy tunel ma być oddany do użytku w 2029 roku. Pociągi będą nim jeździły z prędkością 160 km na godzinę. Sama budowa tunelu w Łodzi pochłonie ponad 2 miliardy złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Liczy blisko 230 metrów i jest najkrótszą uliczką w Kaliszu. Mowa o niecałej, która obchodziła swoje święto. Spotkali się tu rękodzielnicy, przedstawiciele instytucji, a także kolekcjonerzy, m.in. lalek, szrajerek.
3: Ja jestem kolekcjonerem wielu rzeczy, przedmiotów i często będąc gdzieś kupując rzeczy, przy okazji kupujemy lalki.
4: Ale lalki zawsze zachwycały ludzi.
5: Ja mam wnuczki i one też uwielbiają takie właśnie, takie lalki, a nie jakieś z tych nowoczesnych.
6: I tacy, co wielbią ręczną robotę i tacy, którzy wykonują, bo my też między sobą się wymieniamy doświadczeniami.
1: Święto ulicy Niecałej w Kaliszu odbyło się po raz 14.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: W studiu Agata Puścikowska, dziennikarka, autorka książek i jedna z tych książek przed nami, Lotniczka, to książka o jedynej kobiecie zamordowanej w Katyniu, o Janinie Lewandowskiej, córce generała. No właśnie, o tej historii chciałabym, żebyśmy za chwilę porozmawiali, bo ten dom nie jest przypadkowy, chociaż mam wrażenie, że w pewien sposób jest historia tragiczna tej rodziny. Natomiast ty tutaj odkłamujesz bardzo wiele mitów związanych z Janiną Lewandowską, więc jeśli państwo coś wiedzą o Janinie Lewandowskiej, to warto zweryfikować to.
2: I nie czytać internetu, błagam. albo
1: fałszomacie takim. Tutaj w twojej książce, poza tym, że jakby powołujesz się na konkretne źródła, historie, są też takie historyczne, mocne opisy. I konkrety takie. Natomiast jak czytałam właśnie tę książkę i sobie myślałam, że były obozy jenieckie dla kobiet, a ona była tam jedna w tym Kozielsku, prawda? Bo tam nie było z nią nikogo innego. Żadnej kobiety przy niej nie było.
2: No nie.
1: To jest jakiś...
2: No bo... W Staszkowie mogła się spotkać przez jakiś czas mogła, bo były tam kobiety chwilowo. Potem został wywieziony.
1: No bo jak już jest większa grupa kobiet, to to, co jest różną domeną kobiet, ale też problematyczne w takim przetrzymywaniu, no to kobiety zaczynają jakieś sposoby na to obmyślać. A ona jest tu jedna. Ciężko nie zwrócić uwagi na...
2: Myślę, że w ogóle to nie był jej problem, dlatego że ona była bardzo specyficzna. I to nie była taki typ psiapsi koleżanki, która gdzieś tam z dziewuchami po prostu psiapsiuje, kawkuje i w ogóle. Ja wiem, że trochę trywializuje, ale naprawdę. Ona była bardzo taka, tak jak powiedziałam, dość dystansowana. Raczej mam wrażenie, że dobrze się czuła w takim towarzystwie właśnie męskim. Miała koleżanki, miała szczególnie jedną przyjaciółkę, z którą się przyjaźniła, Irenę. Ale to właściwie całe życie to była ta jedna Irena. Właściwie nawet nie całe życie, tylko już jak ona była mocno dorosła. Więc to chyba nie był taki typ, który jakoś tam się mocno musiał obudowywać i otaczać paniami, żeby się dobrze czuć. Też nie była żadną kokietką, żeby było jasne. Raczej takim typem przyjaciela, kumpla, który się nie narzuca, tak bym powiedziała. Więc to tak. Ona była wychowywana rzeczywiście w bardzo specyficznym domu i poznawanie tego domu dla mnie było trochę trudne. Dlatego, że wcześniej czytałam też różne opracowania na ten temat i one oscylowały między traktowaniem tej rodziny jak świętej rodziny niemalże, a pluciem na tę rodzinę, tak? I tu szczególnie Maria Nurowska pisała w swojej powieści, która jest, bardzo dużo tam przekłamań niestety jest.
1: Ale jej chyba zależało, żeby zrobić feministkę z Janiny Lewandowskiej.
2: Nie wiem, zależało, nie żyje, trudno, chciałabym zapytać, ale faktem jest...
1: Co autor miał na myśli?
2: Co autor miał na myśli, dlatego, że i na przykład twierdzi, że tam ona ona trafiła na pamiętniki Janiny, tylko ona chyba widziała te pamiętniki, czy tam kogoś, kto ją zna, to kompletne bzdury, natomiast faktem jest to, że ona tam niestety bardzo mocno Dobora skrzywdziła i Dobór to nie jest może jakaś postać wielka z mojej bajki, ale na pewno nie był tyranem. Na pewno nie był w stosunku do swoich dzieci tyranem i na pewno je bardzo kochał. A ona tam zrobiła z niego jakiegoś takiego tyrana, krwiopijcę, który te dzieci po prostu trzymał w jakimś żelaznym drylu. To jest totalna nieprawda. I faktem jest też, że ona prawdopodobnie nie miała tej możliwości, którą miałam ja, bo tutaj mówimy o różnych źródłach, bibliografiach i tak dalej, ale nie powiedzieliśmy o czymś najbardziej istotnym, że pisząc tę książkę miałam możliwość czytania, dotykania dosłownie oryginalnych około 100 listów generała Dowbor-Muśnickiego, niepublikowanych, pisanych ludzką ręką do Stefanii Wańkowiczowej. I tutaj jednak pokazuje się człowiek. Ja mam zresztą nadzieję, że one zostaną wydane, opracowane i wydane. Dzięki Muzeum w Lusowie miałam możliwość taką. Byłam szokowana, że one w ogóle istnieją, że są po prostu zachowywane, przechowywane. I też, te relacje pewne też inaczej wyglądają, gdy ktoś o nich bardzo szczerze pisze do swojej przyjaciółki. Notabene ta przyjaciółka, której państwo przeczytają, że tak matkowała
1: dzieci. Co się tak uśmiechasz?
2: To była bardzo specyficzna osoba i starsze dzieci jej nie trafiły, mówiąc wprost. Gusia najmłodsza rzeczywiście, która się urodziła, za chwilkę jej matka biologiczna, czyli żona Dowbora zmarła, to traktowała ją przez długi czas jak matkę i kochała. Natomiast z Dowborem łączyły ją bardzo specyficzne relacje i to bardziej ona była przyjaciółką Dowbora.
1: No właśnie miałam powiedzieć, jak mówiłaś o tym, że zrobiono z niego tyrana, u ciebie żadnego lukrowania nie ma. Znaczy, ja rozumiem, że to jest prawda i że tam nie dodajesz mu złych intencji.
3: Ja staram się tonować pewnych rzeczy.
1: Tak,
3: pewnych
1: natomiast rzeczy. Nie ma tutaj też lukrowania tego chociażby, tych jego relacji z żoną i tego...
3: On jej nie kochał. On jej nie kochał i z jakiegoś powodu się pobrali. Szanował ją bardzo. To nie było to takie dziwne wtedy. Dużo było małżeństw z rozsądku i z konieczności, z obowiązku, nie wiem z czego. Nie zachowały się dokumenty, dlaczego, jakieś wspomnienia, dlaczego akurat ona. Była dużo młodsza od niego. Była z niego bardzo wpatrzona i była zawsze przerażona tym, czy mu się coś nie stanie. Czy przeżyje, czy wróci.
1: No bo jego dużo w domu nie było bardzo.
3: Nie, w ogóle nie było jego w domu. On przyjeżdżał od czasu do czasu, powstawały kolejne dzieci i tyle. Trójka. Natomiast potem właśnie ta młoda kobieta z trójką małych dzieci musi uciekać z sowieckiej Rosji na zachód. Udaje jej się to, ale to z dużym narażeniem życia. On nie ma go obok niej. Potem się łączą już na szczęście w 19 roku, już w Poznaniu po wygranym powstaniu wielkopolskim właśnie przez Dowbora Mosińskiego. Więc on w takim niebie chwały wraca do tej żony, kupuje pałac pod Poznaniem właśnie w tym Lusowie. No i wydaje się, że będą żyć długo i szczęśliwie, wspólnie już. No ale ona umiera i to bardzo szybko po urodzeniu czwartego dziecka. Więc on zostaje z czwórką małych dzieci. Najstarsze ma tam 13 lat, Janina 12 i te młodsze. Więc to jest w ogóle sytuacja ekstremalna. Jakoś daje radę. To jest wszystko, ja to opisuję, no trochę mu współczuję. Stefania Wańkowiczowa, która cały czas się przewija w tym wszystkim, wspiera go. Tu trzeba powiedzieć, że wspiera. Myślę, że trudno bym miał bez tego. Żony już nie ma. Ona jest mężatką, co prawda, no ale...
1: Ale jej to nie przeszkadza tak wspierać go.
3: Ja do końca nie wiem, na czym to polegało, że tak powiem, tak od strony intymnej. Natomiast no były to bardzo bliski związek, tak? I on nawet w pewnym momencie pisze do niej, że w swoim życiu kochałem tylko ciebie i dzieci. No i one się wychowywały jednak w takiej atmosferze.
1: No i zaczęły być świadome w pewnym momencie.
3: Na pewno tak, dlatego że po prostu jej nie znosiły, wyśmiewały się z niej. Ona była też dość specyficzny, miała wygląd i zachowanie, bo ona była taka, no, hrabiną była, Brel Plater z domu, natomiast była taka, no, wyniosła, ale do tego miała perukę i kulała. No to nastolatkowie, wyobraźcie sobie państwo, którzy nie lubią jej, bo tak. Natomiast ona była bardzo lojalna w stosunku do generała, bardzo go wspierała w prowadzeniu tego domu. Starała się też wychowywać dzieci jako tako, no one tam się starsze nie bardzo dawały, zresztą wszystkie miały charakterki bardzo skomplikowane i różne, bardzo, bardzo różne, ale Gusię, czyli Agnieszkę najmłodszą, rzeczywiście matkowała jej mocno. Natomiast coś się zadziało pod koniec. Ja mam taką hipotezę, którą umieszczam w książce, jest prześmieszna, jednocześnie też dramatyczna, że na koniec i tak one się ze sobą totalnie kłócą. I łącznie z tym, że kiedy umiera Dowbor w 37 roku nagle, dosłownie dzień po swoich 70 urodzinach, to oczywiście jest wielki pogrzeb, wielka żałoba i Gusia, która była najbardziej związana właśnie z Stefanią, nawet do niej nie podchodzi na pogrzebie. Nawet jej nie wita, więc całe to towarzystwo no jest zgorszone mocno tam zachowanie, więc coś tam się musiało mocno zadziać. Natomiast historia jest rzeczywiście tej rodziny taka specyficzna, dlatego że też, co jest moim odkryciem dzięki właśnie listom, to, że Janina w wieku 15-16 lat bardzo ciężko zachorowała. I to była choroba, która w zasadzie wówczas no, wskazywała na niepełnosprawność, na całkowitą zależność od innych. Ojciec generał był przerażony, nie szczędził co prawda pieniędzy i energii, żeby jej jakoś wspierać, ale to była tragedia, dlatego że dziewczyna przestała chodzić, była częściowo sparaliżowana, miała tiki nerwowe, była agresywna.
1: Wiesz co, nie zdradzajmy może wszystkiego, żebyśmy, bo
3: ale
1: mówimy...
3: To jest istotne, dlatego że wiesz, my mówimy o pewnych dramatach w niej, które się zadziały, a jednocześnie ona, ja nie, sobie doczytacie, jak to wyglądało, mam nadzieję, bo to tylko chodzi o, że kto by pomyślał, że ta kobieta w Później będzie skakać ze spadochronem, latać szybowcami i tak dalej. Więc mimo tych dramatów, które się w jej życiu, to nie są wszystkie dramaty, oj nie, dużo ich więcej, to ona szła do przodu w jakiś sposób i to jest fenomenalne w niej.
1: Ja w ogóle mam wrażenie, że ta historia Janiny, która jest opisana w książce, tutaj towarzyszy temu duże tło historyczne i to tak idzie taka Janina, której kłody spadają pod nogi, jest ta Polska, której tej kłody spadają pod nogi i tak są takie momenty tragiczne, no ale ostatecznie Janina jest elementem kodu kulturowego naszego i mam nadzieję, że coraz większą świadomością i nie na mitach opartego, chociażby dzięki twojej książce, no i że to tak to w parze wszystko idzie, ale proszę państwa, to krótka przerwa i wracamy za chwilę.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co byście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
0: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin. Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Agata Puścikowska w studiu i jej lotniczka Janina Lewandowska, jedyna kobieta zamordowana w Katyniu. Powiedziałam przed przerwą, że ta książka to z jednej strony jest historia Janiny, całej jej rodziny też, ale z drugiej to tło historyczne jest tutaj bardzo ważne, bo wtedy, kiedy piszesz o tym, jak matka z dziećmi, między innymi z Janiną, uciekała z Rosji, no to też, no też dla tych, którzy na przykład historią się nie interesują i tam wiedzą, że nie wiem, 20, 39, 45 pierwszej właściwie to by było na tyle dokładnych dat, no to tutaj dużo tego wszystkiego jest. Jak się tworzy takie książki? Muszę cię o to zapytać, bo to zawsze jest jakiś taki dylemat chyba, ile historii opowiedzieć czytelnikowi i jak, że tak powiem, zdiagnozować czytelnika, ile on potrzebuje tej wiedzy dodatkowej, żeby zrozumieć, co się na przykład działo w rodzinie generalskiej i dlaczego tak się działo.
2: Jakie te trudne pytania się zadajesz, wiesz co, ja nie wiem. Ja nie wiem, no zasadniczo to zaczyna się od tego, żeby zrobić bardzo, żeby po prostu wiedzieć, o czym się pisze w sposób taki szeroki, czyli ten kontekst historyczny jest bardzo istotny. Kulturowy kontekst, społeczny, bo przecież oni nie żyli wszyscy jakoś tam oderwani. Bez tego by się nie dało. Dodatkowo no taka kwerenda związana totalnie z nią konkretnie, co mi tutaj pomagał właśnie głównie Grzegorz Jazon z Muzeum w Lusowie, bo bardzo niewiele się o niej zachowało niby, ale jednak
1: było, wiesz co, się jak zachowało. Się tę książkę czyta, to się okazuje, że bardzo dużo się zachowało.
2: Tak, wiesz, jak ja zaczęłam od tego, że od tych informacji, które były, które nigdy nie miały źródeł, albo że skakała z 5000 metrów i to był rekord Europy. I wtedy ja jeszcze, która no, byłam zieloniutka w temacie, myślę sobie, ale jak? Gdzie? Kiedy? Przecież to jest jakiś... Już niuchałam bzdurę. No, ta,
1: bo, nie pierwsza twoja książka historyczna.
2: Tak, ale to było takie, wiesz, i powiem tak szczerze, że nie było mi łatwo pisać tę książkę. Wiem, że to jak czytelnik przeczyta, to stwierdzi, ale jak? Bo to się dobrze czyta. Bo tak
1: no
2: mówią,
1: tak, to się
2: nie?
1: dobrze czyta.
2: Ale to nie,
1: ja ci się do czegoś przyznam, dobra? Bo ja przed lekturą tej książki byłam chora. Miałam grypę przez 3 tygodnie i nie mogłam spać w nocy, więc sobie wypożyczyłam takie książki zwane czytadłami. Takie tam, wiesz, diamenty, kradzieże i tak skończyłam te diamenty, kradzieże i w ogóle jakieś historyczne zagadki, bo to się dzieje przed II wojną światową. Cuda tam się dzieją, duchy się pojawiają, w ogóle wszystko. I ja tak patrzę na tę lotniczkę i sobie myślę, czy ja dam radę, czy mój mózg sobie z tym poradzi, w sensie po takim czytadle, bo ja w bibliotece poprosiłam o czytadło, nie bardzo znam się na tych książkach, chociaż już coraz lepiej i powiem ci, że zaczęłam czytać lotniczkę i okazało się, że nie ma problemu, znaczy, że jakby oczywiście tamte wszystkie to są bajkowe i w ogóle fantastyczne rzeczy, chociaż udajemy, że się zdarzyły, natomiast no to jest powieść. Taka, w sensie takim, jak czytasz, to masz wrażenie, że czytasz taką powieść, która trzyma w napięciu, wiesz, jak ona się skończy, nie? Bo jeśli to jest jedyna kobieta zamordowana w Katyniu, to wiemy, jak się skończy. A mimo to bardzo chcesz poznać to jej życie, więc nie mów mi, że było ciężko, słuchaj.
2: Natomiast rzeczywiście pisać mi było bardzo trudno, i bo miałam tyle takich w sobie ograniczeń, że nie dam rady, że nie pokażę jej prawdy o niej. I potem dopiero doszłam do tego, zresztą po rozmowach z mądrymi ludźmi, że ja mam dochodzić do prawdy, a nie dojść do prawdy. Dlatego, że jeżeli ktoś nie zostawił po sobie 10 tomów pamiętników, a i te są kreacją, no to my nie mamy pewien, jest to pewna mimo wszystko wizja, nawet na setkach dokumentów. No i tyle. Myślałam sobie też, że jeśli miałabym, gdybym była ja Janiną, to jednak bym chciała, żeby powstało coś, co się właśnie przybliża do prawdy. Żeby tak sobie tam z tego nieba ciągle nie słuchała sobie jakichś głupot, które ciągle ktoś tam popełnia i nawet w jakichś opracowaniach, nawet to jest się dziwne, bo w takich instytucjach jakichś poważnych gdzieś na stronach to czasem są... jakieś dziwne rzeczy, albo na przykład są jakieś instytucje takie, które niby powołane są do tego, żeby tę pamięć gdzieś tam o niej przynajmniej w nazwie nieść są jakieś informacje na stronie, ja piszę do tych instytucji, że skąd oni mają taką wiedzę. Ja poproszę o źródła, bo po prostu to jest strasznie ciekawe, ale no takie trochę science fiction. No i jest cisza, nie mamy źródeł, nie? No to dlaczego? Więc to może, bo myślę sobie tak, że oczywiście, no być może te mity są dla kogoś super ciekawe, że ona tam skakała z 5000 metrów.
1: No wiesz, sama prawda jest tak ciekawa,
2: no
1: że...
2: No właśnie, no ale jak sobie ktoś tak logicznie pomyśli, no to jest niemożliwe, tak? Bo po pierwsze polskie lotnictwo cywilne i spadochroniarstwo było możliwe od 1936 roku, a po drugie tam się zbijano na, nie wiem, 800 metrów na przykład. Więc czy na 500 metrów i ktoś dodał zero, więc oczywiście, no...
1: Tak, jedno musiało, zero w te, jedno
2: się musiało we w te. Skądś wziąć. Ale do czego ja zmierzam? Chodzi o to, że rzeczywiście prawda jest ciekawa. I prawda o człowieku. Kolega, który czytał tę książkę, dziennikarz dość znany, mówi, słuchaj, to jest książka, która którą się czyta jak takie, ja się na tym nie znam, profilowanie, tak? Profilowanie takie psychologiczne gdzieś tam na policji. Ja się strasznie uśmiałam, ale może coś jest w tym rzeczywiście, że ja troszeczkę staram się sama ją poznać i też nie narzut, wydaje mi się, że to, co ja bym chciałam zrobić i co wydaje się, że wyszło, bo ja się bałam, że nie wyjdzie, ale chyba to wyszło, że tam nie ma narzucania takiej jakiejś ostrej wizji tej Janiny. Ja się staram naprawdę opierać
1: w ogóle mam wrażenie,
2: na tym,
1: że nawet jest, generała jest, ocenia mi sami, a nie ty go oceniasz. W sensie, ty nasz dajesz
2: tak
1: fakty na temat tej
2: chciałam.
1: Rodziny,
2: tak,
1: a czytelnik może uznać, że no nie kochał żony, to nie kochał, ale i tak się w porządku zachowywał, a może uznać, że w ogóle jak mógł, nie wiem.
2: Ale tam też były, no były też dramatyczne fakty z tej, konkretne, więc to też jest do oceny lub nie do oceny, lub po prostu ja to opisuję, bo tak trzeba. Bo w tej rodzinie, no, która ja twierdzę, że jednak oni się kochali, ale nie do końca lubili, o, tak bym powiedziała, no to tam były dramatyczne historie, bo jeden brat wyjechał z Polski i nie wrócił.
1: To w ogóle są historie tragiczne, generalnie mam wrażenie.
2: A drugi się zabił.
1: No właśnie.
2: I co? I dlaczego? I to jest we mnie takie pytanie, wiesz, też taka książka, która i taka historia, która myślę, że jest ważna dla mnie osobiście jako matki dorastających dzieci, bo ja sobie wiele pytań zadawałam pisząc tę książkę i to nie jest naprawdę święta rodzina. Te dziewczyny też nie były święte. Szczególnie Gusia, która po prostu bawiła się nas z początku studiów, że o, jak ona się bawiła. A jednakowoż nie za bardzo się lubiły. Nie były typami psiapsi. Były duża różnica wieku. Janina była dużo starsza, miała zupełnie inny temperament. Janina była wysoka, ciemne włosy, ciemna karnacja, niebieskie oczy. Ta Guśka miała jaśniejsze włosy, była taką typem kokiety, ciemne oczy. Czy jasna karnacja, w ogóle totalnie z innych
1: takie
2: bajek.
1: Typy kobiet, które czasami sobą gardzą, a im
2: nie,
1: przypadło być siostrami.
2: Nie, one myślę, że sobie tak sobie dystansowały się mocno, czasem sobie tam dogryzały, je w młodości dość walczyło, co pisał o tym do Wańkowiczowej właśnie dobór i bardzo go to bolało, ale do czego zmierzam? Mimo, że były tak bardzo różne i tak skrajnie różne, to w 1939 roku jedna poszła walczyć i druga, uwaga, ta młoda 21-letnia dziewczynka, Gusia Agnieszka, poszła walczyć z Niemcem w Warszawie. Pojechała do Warszawy, no i myślała, że ona Niemca wykiwa w pole, weszła do organizacji Wilki, no i prawdopodobnie próbowała być szpiegiem. Skończyło się tak, że gdy starszą siostrę, o czym oczywiście ona nie wiedziała, bo nie wiedziała, co się dzieje z Janiną, gdy w 1940 roku w kwietniu Janinę zamordowali w Katyniu, to ją Gusia została aresztowana, osadzona w Pawiaku, no Pawiak, Warszawa, no przeszła piekła, przeszła coś potwornego przez 2 miesiące i w czerwcu, czyli 2 miesiące po siostrze, została zamordowana w Palmirach, które są nazywane niemieckim Katyniem.
1: No właśnie, historia dziewczyn i chłopaków zupełnie, zupełnie inna, natomiast mam wrażenie, że jeszcze bardzo ciekawe jest tutaj generał Dowbór, bo on już kiedy został wdowcem, to on staje się takim trochę ojcem nie na swoje czasy, prześcignął swoje czasy, znaczy to od
2: musiał.
1: Tego...
2: Tak. Trochę musiał, no.
1: Tak, a z drugiej strony mógł zacząć pić, wiesz, zawsze jest jakieś rozwiązanie.
2: On był abstynentem, to oni się nawet z tego śmiali, że on był abstynentem.
1: Że mimo, że ta historia tej rodziny jest tragiczna, to ona jest jednak taka... pokazująca, zresztą to, jak on się tym majątkiem ostatecznie zajął i on się w tym odnalazł, prawda?
2: On się nawet podśmiał od siebie, że stał się z generała Chryczkosiejem. No, ale miał dystans.
1: Dobrze, bo to wszystko szło. Jest to jakiś obraz tamtejszej Polski i historii tamtejszej Polski, też różnych konfliktów z marszałkiem.
2: No, oni się nie znosili.
1: No więc właśnie, później kończy taki, prowadząc gospodarstwo i to bardzo dobrze mu to idzie.
2: Dobrze mu idzie, aczkolwiek to nie było takie, wiesz, łatwe, bo on tam rzeczywiście przechodził różne problemy związane z tym gospodarstwem, o tym też wspomina ciągle się żali Janinie, przepraszam, nie Janin, tylko Stefanii. Ciągle też te dzieciaki chorują, już nie mówiąc o tej chorobie neurologicznej Janiny, która była no dramatyczną, ale w ogóle nie, ciągle te dzieciaki chorują, bo jest ich czwórka, więc tam się po prostu dzieje. On w tym wszystkim jest sam. Ciągle go ktoś, to jest w ogóle też taka postać, bo jest w ogóle, o nim pisali faceci, pisali cały czas tylko z perspektywy tej generalskiej głowy, no fajnie. A gdzie była, gdzie walczyła, z jaką ranę, jaką rana, jaki konflikt. Tak dalej.
1: A tutaj prawdziwy charakter wychodzi.
2: Był, no,
1: tutaj.
2: Facet był. I na przykład, ponieważ on był dość przystojny, jeszcze był nie stary, więc koniecznie starali się go, jak już ta żona tam no, zmarła i dość szybko zresztą, co ja uśmiałam się z tego strasznie, jak czytałam te wspomnienia, bo on listy, bo on opisuje.

0: szarmanckim bardzo człowiekiem w stosunku do płci pięknej i czasem nawet tak było, że sobie tam niektórych wrogów narabiał przez to.
1: No proszę Państwa, rodzina bardzo ciekawa. Czy ty taką książkę odchorowujesz później? Bo to my teraz się śmiejemy 8 sztuk. Natomiast to jest to, o czym mówiłam już też, że to jest jakiś obraz tragicznej historii Polski. Te dwie córki...
0: Teraz już nie, ale dlatego dobrze, że o to pytasz, bo właśnie dlatego ciężko mi było również pisać tę książkę, że musiałam jakiś balans zachować, jakoś tak do tego podejść, jakoś to przeżyć. Bo rzeczywiście to było ciężkie, nie? Więc to trudno powiedzieć o odchorowywaniu, ale no z jednej strony no oczywiście nie jest to historia z happy endem, a z drugiej strony z jakiegoś powodu w tym 43 roku w dołach śmierci znalazł się Polak Henryk Troszczyński, to jest ta postać, którą ja opisuję, jest prawdziwa. Absolutnym zrządzeniem.
1: Przepraszam, wiesz, że ja nigdzie nie czytałam takiego dokładnego opisu właśnie tego, w sensie, no bo my wiemy, że szła armia niemiecka na Rosję, no i że jakby tak. W dołach takich śmierci zobaczyli takie rzędy trupów,
0: no
1: okazało się...
0: pokazali im Polacy.
1: No właśnie, i o to mi chodzi, że ja...
0: Zobaczcie, Niemcy, tu macie orzełki.
1: Ale też ten opis, który tutaj zamieszczasz, sowieckich obywateli, którzy wcale, znaczy, którzy z jednej strony bali się o tym mówić, najchętniej...
0: Ale chwali z nimi.
1: Tak, najchętniej dopiero po dużej ilości alkoholu, bo to też dla nich było straszne. Znaczy
0: tak,
1: ci, którzy to widzieli...
0: Absolutnie, to była dla nich trauma i rzeczywiście ten sowiecki człowiek, czy jeszcze wychowany w dużym stopniu w Rosji carskiej, dla nich to była trauma. Oni to byli zwykli ludzie, prości ludzie, którzy wskazali polskim robotnikom przymusowym, tutaj swoich szukajcie. I rzeczywiście tak było, oni ryzykowali też życie przecież, nie? Natomiast to już wtedy Niemcy byli wtedy właśnie w Kozielsku i w tych wsiach okolicznych, no bo to się ten front się zmienił, tak? Więc tych przyjaciół nagle się zrobili wrogowie, więc można było wtedy o tym mówić. No i co? I z jakiegoś powodu zrządzeniem losu ten Henryk się znajduje w tym Kozielsku. Mają odwagę o tym poinformować władze niemieckie. Władze niemieckie oczywiście propagandowo chcą to wykorzystać, więc sprowadzają profesorów i swojego i obserwatorów międzynarodowych. No i znajdują, co znajdują. I jest ten Henryk, który widzi te kobiety.
1: I to jest jedyny człowiek, który przeżywa z całej tej ekipy Polaków.
0: Ponieważ reszta została prawdopodobnie zamordowana, gdy z powrotem przyszli Sowieci, bo to znowu się front zmienił, a on fortelem też i też z rządzeniem losu swojego ojca fortelem zostaje przewieziony z powrotem, no i oczywiście wielką łapową do Warszawy, bierze udział w powstaniu warszawskim, jest powstańcem na Woli, też nie ginie na szczęście i całe życie nosi w sobie te historie, te opowieści. Zresztą powstała kapitalna książka Chłopak z Woli bodajże. Proszę Państwa, to chyba nie można w księgarniach czytać, ale sobie poczytajcie, bo to jest reportaż właśnie historyczny o nim. Ale też bardzo dużo w ogóle jest takich notacji, wywiadów z nim, które zostały przeprowadzone oczywiście po 90 roku. I to jest człowiek, który był po prostu cały, on mówił nawet w tych wspomnieniach swoich, że on po to chyba przeżył, żeby świadczyć. Pamiętał tę kobietę, pamiętał dziecko obok, o coś i może to jest właśnie tak, że no, my oczywiście chwytamy się tego hasła Gloria Victis, ale może w takim ostatecznym rozrachunku to rzeczywiście tak jest, no jednak ona zwyciężyła, nie?
1: Jest zainteresowanie historią Katynia w Polsce? No bo widzisz to na pewno po książce, więc to chyba takie najbardziej, nawet już nie chodzi mi o sprzedane egzemplarze, bo to ile się w Polsce sprzedaje egzemplarzy, to jest jedna sprawa, no ale są spotkania, pewnie
0: nie
1: też...
0: Wiem, mam nadzieję, że dużo.
1: Pewnie też ludzie piszą i jest chęć odkrywania takiej...
0: Tak.
1: Takiej historii?
0: Tak, jest chęć. No ja mam nadzieję, że taka szczera i właśnie nie na zasadzie, że ktoś coś napisze w internecie, bo wiesz, to upowszechnienie historii jest z jednej strony świetne, internetowe, no bo możemy coś tam.
1: No tak, tylko...
0: A z drugiej strony... Jeśli
1: weryfikator by się przydał.
0: Jeśli to jest na poziomie... A nie ma możliwości weryfikowania, bo w takim internetowym poziomie też, nie? Tego nie zrobimy, bo

0: jeszcze jak wrzucisz do czata GPT, to ci po prostu taką historię wytworzy, że...
1: Tam jest 5 kilometrów, tam jest...
0: 17 kilometrów.
1: Znaczy wiesz, jak twoja książka zacznie sobie... Jak zacznie sobie twoja książka hulać, nie wiem co na to wydawnictwo znak, w drugim obiegu jako e-book i zostanie jakby zasana przed sztuczną inteligencję, to może zaczną się nanosić te właściwe dane.
0: Trudno powiedzieć, wiesz, ta sztuczna inteligencja to
1: ciągle nie uznaje papieża Leona, więc może być różnie.
0: Może być różnie, rzeczywiście. No wiesz co, myślę sobie, ja mam nadzieję, wiesz, bo to jest jednak książka celowo zrobiona jako popularna. Celowo chciałam upowszechnić tę postać tak, żeby każdy Kowalski mógł sobie przeczytać, ale jednocześnie pogłębić wiedzę i mieć, mimo że to się dobrze czyta, to tam ma być prawda, prawda, jeszcze raz prawda. Stąd też, oprócz tej warstwy takiej typowo powieściowej, jest ta warstwa dokumentacyjna, która jest oddzielona od całości, tak? Więc ktoś, kto chce, to może sobie dopełniać.
1: A ktoś może wyciąć te fragmenty i z powieścią dalej.
0: Bo tak. Nie wiem, czy wytnie, jeśli nam ma o chłopcach, o dzieciach w Kozielsku, w obozach zagłady.
1: Nie, mam wrażenie, że nawet, wiesz co, jak pominiemy tę warstwę taką stricte historyczną, to jednak po przeczytaniu takiej książki człowiek chce już też historycznie wiedzieć. W sensie, że budzi się taki szacunek i taka ciekawość całej historii, że to już tak jakby masz pewne poczucie obowiązku, żeby wiedzieć.
0: Ja bym chyba aż tak to, wiesz, za dużo tych książek napisałam i mam kontakt z ludźmi, żeby aż tak optymistycznie na to patrzeć. Tym bardziej, że mówię, no ja piszę o chłopcu, który jest z Janiną do końca, jest Polakiem. Tych chłopców było około 60 w tych obozach specjalnych. Niektórzy przeżyli, inni nie. Natomiast po czym ktoś autorytarnie wypowiada się w jakimś Instagramie, że to był Ukrainiec. No i co? Ja mam, wiesz, no i ja tak myślę sobie, no oczywiście odpisuję tak grzecznie, ale też z poczucia obowiązku. Nie, to nie był Ukrainiec. Proszę, odsyłam do źródła. Ale co ja mogę więcej zrobić? Trochę ręce się załamują.
1: Jak zdawałam maturę chyba, to umarł Jan Paweł II i to już były takie początki powszechnego internetu, że tak powiem. Już nie na godziny, wiesz, że masz 30 wykupione. I pamiętam, że koleżanka wtedy przyszła i powiedziała, że Jan Paweł II był takim konserwatystą, że nie zrobił niczego nowego w kościele. I ja patrzę na nią i mówię, ktoś z takich głupot nagadał, a ona mówi, to jest prawda, czytałam to w internecie. I zawsze jak słyszę takie rzeczy, to sobie myślę, to jest prawda, czytałam to w internecie.
0: Czytałam to w internecie. No nie, i wiesz, więc ja to tak nie, wiesz, no chciałabym rzeczywiście, żeby ta postać była bardziej znana, w sposób taki pogłębiony, żeby po prostu też... Myślę, że jej się to należy, tej dziewczynie, ale też nie ze względu na to, że umarła w Kozielsku, w Katyniu, przepraszam, że była więziona w Kozielsku, tylko dlatego, że była osobą bardzo ciekawą, bardzo nietuzinkową, bardzo skomplikowaną, dużo w życiu przeszła, a jednocześnie cały czas próbowała, mam wrażenie, że znaleźć to swoje szczęście i miejsce w życiu.
1: Proszę Państwa, tutaj nad tym właśnie próbą znalezienia szczęścia, znaczy wszystko jest w Janinie nietypowe, mam wrażenie, i niestandardowe, i dlatego nie da się tego wszystkiego opowiedzieć, ale nawet ta próba znalezienia szczęścia i ten ślub 17 czerwca i wojna, która, znaczy i 17 września Sowieci, którzy najeżdżają Polskę, no to jest zbyt blisko siebie, żeby pożyć w szczęściu, ale to warto tę historię poznać od deski do deski, że tak powiem, a raczej po prostu zacząć ją poznawać, a potem jeszcze zostawić sobie miejsce na kolejne prawdziwe informacje i weryfikować. Bardzo serdecznie dziękuję. Agata Puścikowska, autorka książki Lotniczka, opowieść o Janinie Lewandowskiej, jedynej kobiecie zamordowanej w Katyniu, była naszym gościem.
0: Dzięki.
2: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm. Dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
0: Reklama. Save!

0: Radio Plus Szczecin.
1: Marszałek województwa lubelskiego nie został zatrzymany w sprawie zonda krypto. Jest za to nowy wątek ze Śląska. Erupcja wulkanu Anak Krakata usporaliżowała ruch lotniczy w Indonezji. Międzynarodowe przejście Orliwka na granicy Ukrainy z Rumunią zawiesiło działalność po rosyjskim ataku. Jest 11. Marcin Bartnik, marszałek województwa lubelskiego, dementuje informację o swoim zatrzymaniu. Jarosław Stawiarski przekazał, że został jedynie przesłuchany jako świadek w sprawie zonda krypto. Potwierdziła to też prokuratura krajowa. Jest za to nowy wątek śląski, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
2: Stawiarski w mediach społecznościowych stanowczo zaprzeczył, że doszło do zatrzymania. Uważa, że w sprawie zonda krypto jest jednym z pokrzywdzonych. Inwestycje marszałka województwa lubelskiego w kryptowaluty ma badać prokuratura. Według Rzeczpospolitej Stawiarski zainwestował setki tysięcy złotych, a potem osobiście kontaktował się z Przemysławem Kralem, by odzyskać środki. Prokuratura przekazała za to, że w sobotę zatrzymana została inna osoba. Chodzi o Romana Rzed, byłego wspólnika zaginionego Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki zonda krypto. Suszek według ostatnich słów ministra sprawiedliwości prawdopodobnie nie żyje. To także jeden z wątków śledztwa.
1: Roman Rzed to piąta osoba zatrzymana w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Wcześniej zatrzymany został m.in. szef PKL-u Radosław Piesiewicz. Z prokuraturą współpracować ma z kolei szef zondy Przemysław Kral. 5 lotnisk w Indonezji, w tym główny port w Dżakarcie, zawiesiło działalność z powodu erupcji wulkanu Anak Krakatau. Odwołano setki lotów, a władze planują zasiewanie chmur w celu wywołania opadów i oczyszczenia powietrza. Odwołano ponad 200 rejsów, w tym kilkadziesiąt międzynarodowych. Tysiącom podróżnych w portach lotniczych zapewniono posiłki, napoje oraz transport do hoteli. Wulkan Anak Krakatau, czyli dziecko Krakatau, położone w cieśninie między Jawą a Sumatrą, wyłonił się na początku ubiegłego wieku w wielkim zapadlisku po dawnym wulkanie Krakatau podczas katastrofalnej erupcji z 1883 roku. Międzynarodowe przejście Orliwka na granicy Ukrainy z Rumunią zawiesiło pracę z powodu nocnego rosyjskiego ataku. To drugi nalot dronów w przeciągu tygodnia. Spłonął jeden z budynków, ale nikomu nic się nie stało. Wcześniej, 25 sierpnia, w tej samej okolicy doszło do ataku na przejście graniczne z Mołdawią. Dziś, po wczorajszej wizycie w Moskwie, w Kijowie, mają pojawić się amerykańscy negocjatorzy. Arcybiskup Józef Górzyński zaapelował, by 150. rocznica objawień giedrzwałckich była okazją do odnowienia wiary i odkrycia orędzia. W liście odczytywanym w niedzielę w kościołach archidiecezji warmińskiej wezwał do przygotowania duchowego przed przyszłorocznym jubileuszem. Objawienia giedrzwałckie są jedynymi w Polsce uznanymi przez Kościół katolicki. Według przekazów Matka Boża pojawiła się dziewczynkom, które usłyszały, że naród musi się odrodzić moralnie, odmawiać różaniec, porzucić nałogi i prowadzić uczciwe życie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To najbardziej pozytywny dla mnie czas w tym roku, mówi Iga Świątek. Nasza tenisistka awansowała do 1/8 finału wielkoszlamowego US Open. Spotkanie z Czeszką Marii Buskową nie było jednak łatwe. Polka wygrała 2-0, ale do rozstrzygnięcia obu setów potrzebny był tiebreak. Mecz trwał prawie 2,5 godziny. Na pewno był to super trudny mecz, także fizycznie, wiele długich wymian. Musiałam często atakować, bo Maria dobrze broniła i odbijała wszystkie piłki. Podkreślała nasza tenisistka, która dodała, że znajduje się obecnie w najlepszej formie w tym sezonie. To najbardziej pozytywny moment roku dla mnie. Cieszę się, że miałam więcej czasu na pracę z trenerem, ponieważ to mi dużo dało, zarówno pod względem tenisowym, jak i pewności siebie. Jutro w 1/8 finału Świątek zagra z mistrzynią olimpijską sprzed 2 lat, Chinką Qinwen Zhen, z którą jedyny raz przegrała właśnie w Paryżu.

0: Nowe na plus.
1: Magdalena Szefernaker, witam bardzo serdecznie. Dziś ze mną w studio ksiądz Mateusz Szerszeń-Michalita, redaktor naczelny dwumiesięcznika Któż jak Bóg. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, Któż jak Bóg.
1: Któż jak Bóg, będziemy rozmawiać o świętym Michale Archaniele, jak wskazują Michalici, czyli to jest najważniejsze przesłanie, kult świętego Michała Archanioła. Wrzesień jest generalnie bliski, czy poświęcony Michałowi Archaniołowi. 29 września jest święto Michała Archanioła. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby wstąpić do księży Michalitów?
2: No to sięgamy czasów, kiedy byłem nastolatkiem, kiedy w wieku 16 lat się nawróciłem, bo to też nie jest tak, że z kościołem byłem za pan brat przez całe życie. I okazało się, kiedy zaprzyjaźniłem się z Panem Bogiem, że w mojej parafii rodzinnej w Stalowej Woli nie posługują tacy zwykli księża i że są to zakonnicy, Michalici właśnie. I kiedy jakoś tak było mi już bliżej do kościoła, to poznawałem też charyzmat księży Michalitów, bo może warto to powiedzieć, że księża Michalici są typowo polskim zgromadzeniem założonym przez polskiego księdza, błogosławionego Bronisława Markiewicza. I ksiądz Markiewicz, żyjący na przełomie wieków XIX i XX, szuka dobrego patrona. Kto byłby dobrym patronem na XX i XXI wiek? I wtedy przychodzi mu taka myśl, że będzie to święty Michał Archanioł, czyli patron, którego nie da się pokonać. Patron, który w odpowiedzi na bunt aniołów w niebie staje w obronie Boga i wypowiada ten słynny egzorcyzm i uwielbienie Boga, któż jak Bóg. Więc stąd się Michalici w moim życiu wzięli i ta fascynacja zarówno księdzem Markiewiczem, jak i potem świętym Michałem Archaniołem towarzyszy mi do dzisiaj. A że było mi najbliżej do Michalitów, po prostu poprzez miejsce zamieszkania, tak znalazłem się u księży Michalitów, nowicjat, potem studia, praca jako Michalita. Więc mimo, że mam na imię Mateusz, to tak wewnętrznie czuję, że moim patronem jest święty Michał Archanioł.
1: Pięknie, ale ten Michał Archanioł zaprowadził księdza dużo dalej, bo w konsekwencji na Półwysep Gargano, mówimy tutaj o pięknym miejscu Monte San Angelo, gdzie znajduje się grota objawień świętego Michała Archanioła. Powiedzmy coś więcej o tym miejscu.
2: Trafiłem na Gargano, ale musiałem cały świat przejechać, żeby na Gargano wrócić, bo tak to jest z aniołami, że oni nie zawsze prowadzą najkrótszymi drogami. Tak było z Tobiaszem i tak też było ze mną. Bardzo krótko pracowałem w Polsce, trafiłem do Kanady, potem na Monte Sant'Angelo, bo szukano spowiednika, który tam w języku angielskim spowiadałby w sanktuarium świętego Michała Archanioła. Do dzisiaj pamiętam ten dzień, bo wyobrażałem sobie piękne Włochy, południe, słońce, śliczna pogoda. Przyjeżdżam, mgła, lekka mrzawka, sanktuarium spowite chmurami i myślę sobie, bardziej Szkocja niż Włochy. Ale mimo wszystko, kiedy zobaczyłem sanktuarium, które wznosi się 800 metrów nad poziomem morza, widzimy piękną Zatokę Manfredońską, pomyślałem sobie, no święty Michale, wiesz co robisz, to znaczy jeżeli chodziło ci o ukazanie majestatu Boga, to to się stało. Sanktuarium świętego Michała Archanioła jest najważniejszym sanktuarium tego anioła na świecie i pierwszym, które zostało rzeczywiście oficjalnie nazwane sanktuarium. Związane jest to z objawieniami, które miały tam miejsce, a są to objawienia z V wieku. Ostatnie to jest wiek XVII. Jest to najważniejsze sanktuarium w tamtej części Włoch. Puglia szczyci się swoim sanktuarium i kiedy w Puglii powiemy, że jedziemy do sanktuarium, to mimo iż w samej Puglii pewnie jest setka różnego rodzaju sanktuariów, to wszyscy wiedzą, że chodzi o Monte Sant'Angelo.
1: No i to jest grota, bardzo niezwykłe miejsce. Serdecznie zapraszamy, żeby Państwo, jeżeli będą mieli taką okazję, albo po prostu celowo nawet chcieli wybrać się do Monte Sant'Angelo na Półwysep Gargano we Włoszech, to polecamy. Ja miałam taką okazję być dwukrotnie w tym miejscu, kiedy z tego gorącego klimatu, ja akurat byłam w takich miesiącach stricte wakacyjnych, kiedy było bardzo ciepło, wchodzi się coraz niżej i niżej do tej groty, to nawet robi się bardzo przyjemnie, tak? Bo w końcu jakbyśmy byli w klimatyzowanym miejscu i faktycznie jest to bardzo niezwykłe, tak? Bo to nie jest kościół, to nie jest budowla wzniesiona ręką ludzką, tylko po prostu wchodzimy w głąb prawie, że do takiej jaskini, no po prostu do groty skalnej, gdzie Michał Archanioł się objawił.
2: Tak, to piękne zdanie, że nie jest to miejsce zbudowane ręką ludzką. Sam święty Michał Archanioł w jednym z objawień, kiedy wskazywał grotę jako przyszłe miejsce kultu, zaznaczył jedną ważną rzecz, że biskupi, którzy udadzą się tam po raz pierwszy w pielgrzymkę, nie będą musieli poświęcać tej groty, dlatego że on sam poświęcił ją swoją obecnością. I sanktuarium na Gargano jest jedynym miejscem na świecie, które nie zostało poświęcone ludzką ręką, to znaczy do dzisiaj sprawowany jest tam kult. Więcej, podczas jednego z objawień święty Michał Archanioł przygotował nawet ołtarz do odprawienia mszy świętej. Wszystko było przygotowane. A na znak, że tam był, zostawił ślad małej stopy, stopy małego dziecka, którą pod figurą, która stoi w centrum groty, możemy zobaczyć, możemy dotknąć. I oczywiście późniejsze przebudowy sprawiły, że znajduje się tam swego rodzaju kościół, natomiast jeżeli ktoś pierwszy raz przyjedzie na Gargano, to wielkie wrażenie zrobi na nim przede wszystkim olbrzymia grota, w której ustawione są ławki i ołtarz. To miejsce nazywane jest niebiańską bazyliką i ludzie nieraz mają niezwykłe doświadczenia, dlatego że nie spodziewają się, że w takim miejscu, gdzie natura zrobiła coś pięknego, ludzie przychodzą, żeby się modlić, żeby odkrywać obecność świętego Michała Archanioła.
1: Trzy objawienia były w V wieku i kolejne były już w XVII wieku generalnie. Tak, jakie główne przesłanie Michał Archanioł przekazał w tych objawieniach?
2: Przesłanie jest krótkie i proste, dlatego że objawienia świętego Michała Archanioła nie przypominają objawień, które znamy z XX wieku, gdzie mamy siostrę Faustynę, która zostawia nam dzienniczek duchowy, gdzie mamy ojca Pio, który zostawia nam listy. Święty Michał Archanioł pierwszy raz objawia się w 490 roku. Otóż pewien właściciel ziemski poszukuje swojego byka, który zginął mu ze stada. Bardzo zły i rozwścieczony, biega po górach i szuka tego byka. Ostatecznie znajduje go w grocie i ze złości wypuszcza strzałę w kierunku tego byka, ale strzała nie trafia w to zwierzątko, całkiem spore, ale zawraca i uderza w tego, który tą strzałę wypuścił. Przerażony tym, co się stało, ten człowiek o imieniu Gargano biegnie do miejscowego biskupa, bo to były takie czasy, że jak się rzeczy niezwykłe działy, to się biegło do biskupa. I objawienie świętego Michała Archanioła następuje dopiero wtedy, kiedy biskup słyszy tą historię i Michał Archanioł się mu objawia, tłumaczy mu, że to miejsce ma być poświęcone dla kultu, że on się tam objawia i zostawia tam bardzo ciekawą myśl. Mówi o tym, że w tym miejscu będą przebaczane ludzkie grzechy. I to naprawdę się dzieje, dlatego że ja, będąc spowiednikiem na Gargano, widziałem tysiące ludzi, którzy przechodzą przez to miejsce. W tamtym roku pytałem rektora sanktuarium, ilu pielgrzymów nawiedza sanktuarium na Monte Sant'Angelo, więc powiedział mi, że w ciągu roku 2025 sanktuarium odwiedziło prawie 2 miliony ludzi z całego świata. Późniejsze objawienia, rok 492 i 493, to jest objawienie świętego Michała Archanioła pod Sipondo, to jest miejscowość niedaleko Monte Sant'Angelo, i wielka bitwa, która została stoczona z Longobardami. Święty Michał Archanioł poprzez cudowne wydarzenia, trzęsienie ziemi, wielką burzę, sprawia, że oblężenie miasta nie dochodzi do skutku i mieszkańcy obronili się przed napaścią Longobardów. A to trzecie objawienie z V wieku opisuje niezwykłą pielgrzymkę właśnie biskupów, którzy szli z intencją poświęcenia tego miejsca i nad ich głowami miały ukazać się orły, które chroniły ich przed upalnym słońcem. Natomiast w samym miejscu objawień w grocie znaleziono przygotowany ołtarz. Objawienie Michała Archanioła mówiło właśnie o tym, że będzie to jedyne miejsce, które nie zostanie poświęcone ludzką ręką. Ostatnie objawienie, XVII wiek, to jest epidemia, kiedy biskup w swojej kamienicy ma objawienie świętego Michała Archanioła, który mówi mu tak: wszyscy ci, którzy będą przechowywać kamienie z groty na Gargano, będą wolni od choroby, a ci, którzy chorują, wyzdrowieją. I tak rodzi się piękna tradycja. Ja tutaj przyniosłem też kamień.
1: No właśnie, państwo tego nie widzą, ale w studio mamy kamień, kawałek skały z groty Gargano, piękna biała skała, i też jest olejek.
2: Olej świętego Michała Archanioła i coś w rodzaju relikwiarza anielskiego, no bo wiadomo, że aniołowie nie mają ciała, więc nie mamy ich relikwii, ale sam taki relikwiarz z kamieniem z groty jest dzisiaj jakąś formą pobożności. Olejek używają wierni podczas choroby, kiedy zmagają się z przeciwnościami, kiedy wzywają pomocy świętego Michała Archanioła, bo Michał Archanioł to jest patron ludzi, którzy zmagają się ze złem. On jako ten, który zwyciężył szatana, jest też wzywany do tego, żeby pomagać ludziom w tej walce duchowej.
1: Ksiądz Mateusz Szerszeń jest moim i Państwa gościem. Za chwilkę wracamy do naszej rozmowy. Zostańcie Państwo z nami.
0: Rozmowa na plus. Reklama.
3: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
0: Reklama.

0: Plus.
1: Magdalena Szefernak, razem mną w studio ksiądz Mateusz Czerszyń, Michalita, redaktor naczelny dwumiesięcznika Któż jak Bóg. Rozmawiamy o świętym Michale Archaniele, o Monte San Angelo, o grocie świętego Michała Archanioła, w której Michał Archanioł się objawiał. Ksiądz przyniósł ze sobą do studia fragment skały z groty Michała Archanioła i olej świętego Michała Archanioła. Rozumiem, że takie rzeczy możemy nabyć tylko w Monte San Angelo. Czy może gdzieś można to też u księży Michalitów?
2: Można u księży Michalitów, tak. Nie zamykamy się tylko na sanktuarium świętego Michała Archanioła, dlatego że może nasi słuchacze nie wiedzą tego, ale w Polsce znajduje się też sanktuarium świętego Michała Archanioła w miejscu piastowym, czyli w kolebce naszego zgromadzenia. To jest jedyne sanktuarium świętego Michała Archanioła w Polsce. Natomiast kamień, jak i olej są dostępne także na stronie naszej redakcji Któż jak Bóg, czyli na kjb24.pl, więc jeżeli ktoś by chciał mieć kamień albo olej z Gargano, to serdecznie zachęcam, żeby tam zajrzeć. Staramy się propagować kult świętego Michała Archanioła, dlatego przywozimy zarówno kamienie, jak i przywozimy olej, zwłaszcza, że mnóstwo Polaków odwiedza Monte Sant'Angelo. Ja, będąc spowiednikiem w tamtym miejscu, dobrze wiem, że zaraz po włoskich spowiedziach spowiedzi polskie to jest najczęstszy język, jaki za kratkami konfesjonałów pada.
1: W ogóle Półwysep Gargano i ten rejon to też święty ojciec Pio, spowiednik, stąd bardzo mocno znany stygmatyk. Do niego jeszcze wrócimy, ale chciałabym chwilę o przemianach duchowych, które zapewne dokonują się w takim miejscu jak Monte San Angelo. Ksiądz rozmawiał z wieloma ludźmi, pielgrzymami, którzy przybywają do tego miejsca. Czy mógłby ksiądz przytoczyć jakieś świadectwo, które gdzieś zapadło w sercu, związane z Michałem Archaniołem?
2: Są dwa takie świadectwa, które noszę w sercu, które jakoś bardzo poruszyły moją duszę. Pierwsze dotyczy spowiedzi i nawrócenia ludzi, a drugie dotyczy cudownego uzdrowienia, którego byłem świadkiem. Pierwsza sytuacja to był moment, kiedy przyjechałem na Monte Sant'Angelo i księża, którzy tam pracowali, tak się uśmiechali, widząc mnie, że przyjeżdżam, taki pełen wigoru i zapału do spowiadania.
1: Młody,
2: i mówi,
1: chętny.
2: Tak, tak. I mówi, wiesz co, spokojnie, wiesz co, jedną rzecz musimy ci powiedzieć. Zdarza się, że śnią nam się spowiedzi ludzi, którzy tutaj przychodzą. Ja sobie myślę, Boże kochany, księżowskie gadanie, kto w to uwierzy? No ale nie minęło wiele czasu i rzeczywiście jakieś dziwne sny na tym Gargano, historie, których sam bym nie wymyślił. Nie trzeba było długo czekać, okazało się, że to, co mi się śniło, realizowało się w życiu penitentów, którzy pukali do kratek konfesjonału. I zastanawiałem się, skąd to się w ogóle bierze, dlaczego Pan Bóg być może udziela takiego daru. I zobaczyłem te kolejki do konfesjonałów i sobie pomyślałem, gdyby każdy z tych ludzi miał opowiedzieć swoją historię od początku, to nie starczyłoby nam czasu i wielu ludzi by odeszło bez rozgrzeszenia. I święty Michał Archanioł jest bardzo niecierpliwy, jeżeli chodzi o rozgrzeszenie ludzi. Chce, żeby oni jak najszybciej wrócili do stanu łaski. I nieraz widziałem wielkie zdziwienie wśród moich penitentów, kiedy mówiłem, słuchaj, nie musisz mi tego opowiadać, bo ja wiem, jaka to historia i wiem, jak się skończyła.
1: Czyli ksiądz jeszcze przed spowiedzią miał jakiś sen, tak? Związany z...
2: Tak, sen, w którym ktoś mi opowiada jakąś historię,
1: do spowiedzi, tak? Jakaś osoba, to już cała ta historia była.
2: Bo to jest tak jak ze snami. My ich nie pamiętamy, często przebudzimy się, ale kiedy ktoś zaczyna nam opowiadać jakąś historię, to mamy wrażenie, że myśmy już byli świadkami tej historii i wtedy sobie przypominałem, że to mi się śniło, tak? To znaczy ja wiem, jaki będzie finał tego wszystkiego. Nie chcę oczywiście mówić o szczegółach, bo obowiązuje mnie tajemnica spowiedzi, ale to były bardzo szczegółowe sny, takie, w których trudno byłoby posądzić, że w jakiś sposób wymyślam to, co będzie się działo w życiu danej osoby. Tym bardziej, że zaskoczenie penitentów było naprawdę autentyczne. I myślę sobie, że to jest jakiś w ogóle wielki znak, że jeżeli ktoś potrzebuje spowiedzi i nieraz może się martwi, że ma tyle do opowiedzenia, że nie zdąży, że kolana będą bolały, to jest takie miejsce na świecie, gdzie może się tak przydarzyć, bo to nie jest tak, że za każdym razem ten dar jakoś był udzielany, że spowiednik powie, wie pani co, czy wie pan co, ja wiem o czym jest ta historia, przejdźmy dalej, przejdźmy do grzechów, tak, bo czekają kolejne osoby.
1: No powiem, że to jest niesamowite, co ksiądz mówi i myślę, że może być no takie intrygujące, tak, ale na pewno informacją dobrą jest to, że my nie musimy przybyć aż na Półwysep Gargano do tej spowiedzi, to w zasadzie no, w każdym kościele sakrament spowiedzi, pokuty i pojednania działa wszędzie, tak,
2: tak
1: nie tylko na Półwyspie Gargano oczywiście, no ale to jest miejsce szczególne, to co powiedzieliśmy, ale droga księdza, żeby dotrzeć do Monte San Angelo, prowadziła aż przez Kanadę.
2: Tak, to
1: i
2: prawda.
1: I ksiądz jest bardzo młodym księdzem.
2: Dziękuję.
1: I człowiekiem, więc kiedy to wszystko się zadziało, tak, żeby wyjść z Polski, dotrzeć do Kanady i trafić do Monte San Angelo i w zasadzie wrócić znowu do Polski, więc jak to się z tą Kanadą wydarzyło?
2: Odpowiedź jest bardzo prosta. Zakonnik to jest człowiek, imię którego decyzje podejmują inni, przełożeni, i to nie jest tak, że ja sam sobie wybrałem Kanadę, sam sobie wybrałem Monte San Angelo. O tym decydowali moi przełożeni i zawsze traktowałem to jako wolę Bożą. I rzeczywiście tak było, że ta Kanada pojawiła się dosyć szybko, dlatego że jeden z naszych współbraci w Kanadzie został biskupem. No to wielka radość, ale też nie lada kłopot, dlatego że był proboszczem.
1: I potrzebował współpracowników.
2: I trzeba było księdza, który by go zastąpił na tym ważnym stanowisku. Ja co prawda nie byłem proboszczem, ale kimś, kto mógł zastąpić kogoś innego, kto tym proboszczem został. Więc Kanada właściwie w drugim roku mojego kapłaństwa szybko się pojawiła. No a wiadomo, potrzeby są na całym świecie i sanktuarium świętego Michała Archanioła słynie ze spowiedników i to są godziny spowiedzi. Kilku spowiedników siedzi tam po 8 godzin dziennie i spowiada ludzi. Często jest tak, że brakuje spowiedników, którzy mówią w innych językach, czy na przykład po hiszpańsku, po francusku, po angielsku. No ja z tej racji, że w tej Kanadzie udało mi się chwileczkę być, więc jakąś prostą spowiedź po angielsku potrafiłem przeprowadzić, więc szybko trafiłem na Monte Sant'Angelo. No okazało się, że z tym angielskim to też nie, tak nie do końca, bo większość tych spowiedzi jest jednak po włosku, więc tutaj też nieraz świętego Michała Archanioła prosiłem o pomoc, ale to jest też takie ciekawe. Grzechy na całym świecie są takie same, to znaczy dobry spowiednik po tygodniu wie, jak się nazywają podstawowe grzechy i nie jest to jakąś wielką przeszkodą, żeby zrozumieć, z czym przychodzi człowiek do konfesjonału.
1: To pozdrawiamy wszystkich tych, którzy, bo to było London, ksiądz miał możliwość posługiwać i spotykać się z tymi osobami w Kanadzie, ale też i Monte San Angelo, jeśli nas usłyszą, a Polacy są wszędzie na całym świecie, my też docieramy na cały świat w zasadzie, więc wszystkich pozdrawiamy, ale niedaleko Monte San Angelo, zaledwie kilkadziesiąt kilometrów, znajduje się San Giovanni Rotondo. Już trochę wspomnieliśmy o świętym ojcu Pio, bo tam pielgrzymi również z całego świata w ogromnej liczbie każdego roku docierają do sanktuarium, do tego miejsca, gdzie właśnie działał włoski kapucyn z Pietrelciny i też przystępują do sakramentu spowiedzi. To jest no właśnie ten sakrament, który tam przyciąga może ludzi i też mnóstwo Polaków.
2: To prawda. San Giovanni Rotondo, chyba najsłynniejszy obecnie włoski święty. Przez wiele wieków był to święty Antoni, zresztą też franciszkanin, a teraz ojciec Pio. San Giovanni Rotondo jest bardzo mocno związany z Monte Sant'Angelo, dlatego że ojciec Pio, kiedy przychodzili do niego ludzie prosząc o modlitwę, często mówił: najpierw pojedźcie do świętego Michała Archanioła. Jak nie pomoże, to wróćcie do mnie, będziemy rozmawiać co dalej. I często ludzie już nie wracali, tak? To znaczy ta rada okazywała się skuteczna.
1: Czyli skutecznie ich odsyłał, bo sam miał kolejki, więc przesyłał dalej, przekazywał.
2: Ojciec Pio na pewno kochał świętego Michała Archanioła. Zresztą myślę, że warto wspomnieć o jednej bardzo ciekawej historii z jego życia. Dlatego, że ojciec Pio bardzo długo zastanawiał się, w którym miejscu wybudować dom ulgi w cierpieniu, czyli ten słynny szpital, który ostatecznie stoi w San Giovanni Rotondo. I początkowo planował ojciec Pio, żeby ten dom ulgi w cierpieniu był na Monte Sant'Angelo. Poszedł nawet tam w to miejsce, ale zerwała się jakaś wielka wichura i ojciec Pio odczytał to jako znak: nie, nie, to nie może być tak miejsce niespokojne dla szpitala, muszę wrócić do San Giovanni Rotondo. I mimo, że tam nie było za bardzo miejsca, bo jeżeli ktoś był w San Giovanni Rotondo, to widzimy, że ten szpital jest niemal przyklejony do tej góry. I tak dom ulgi w cierpieniu, który według pierwszego pomysłu miał stać w Monte Sant'Angelo, znalazł się w San Giovanni Rotondo. Ostatnim razem, jak byłem w San Giovanni Rotondo, pomyślałem sobie tak: mój Boże, ten malutki kościółek, w którym leży ojciec Pio i tysiące wiernych, którzy idą niemalże na kolanach, żeby temu ojcu Pio powiedzieć o swoich problemach, o swoich cierpieniach, te karteczki, które tam leżą i ludzie wkładają jako modlitwy, jako intencje. Jest coś w ojcu Pio, że on bardzo przyciąga ludzi, jest jak magnes. I kiedy słuchamy też historii braci, którzy opowiadają o nim i ten wątek spowiedzi, ten konfesjonał zabudowany, żeby przetrwał jak najdłużej, żebyśmy widzieli, gdzie ojciec Pio spędził lwią część swojego życia. Myślę sobie, że to jest dobre miejsce też na takie wewnętrzne nawrócenie, dlatego że ojciec Pio to jest człowiek prostoty. A nam się życie nieraz bardzo pokomplikuje i przyjedziemy do San Giovanni Rotondo z tymi powiązanymi problemami, poskręcanymi życiorysami, a ten cichy ojciec Pio leży sobie na widok publiczny i wszyscy na niego patrzą i mamy wrażenie, że on żyje. Że myśmy przyjechali do kogoś, kto nas słyszy, do kogoś, kto jest w stanie nam odpowiedzieć i pomóc. I to jest chyba niezwykłość też tego miejsca, tak, że my naprawdę przyjeżdżamy do kogoś świętego, kto nawet po śmierci nadal żyje.
1: Ja za chwilę jeszcze zapytam o księdza Dolindo i Neapol, także zostańcie Państwo z nami. Po przerwie wracamy do naszej rozmowy.

0: Plus.
1: Magdalena Szefernaker, a ze mną ksiądz Mateusz Szerszeń, Michalita, redaktor naczelny dwumiesięcznika Któż jak Bóg. Jesteśmy myślami przeniesieni na Półwyspie Gargano, zwiedzamy te piękne włoskie okolice, no przepiękna natura, Monte San Angelo, miejsce, gdzie objawił się Michał Archanioł, piękna grota, San Giovanni Rotondo, miejsce życia, posługiwania ojca Pio, który też miał ogromny kult do świętego Michała Archanioła i tak jak ksiądz wspominał, odsyłał nawet tych, którzy przybywali do niego, żeby najpierw pojechali na Monte San Angelo, a później ewentualnie wrócili do niego, czasami już nie wracali, ale nie tylko odsyłał na Monte San Angelo, ale też odsyłał do ojca Dolindo, bardzo często mówiąc, że po co wy przybyliście do mnie, macie świętego w Neapolu, jedźcie do ojca Dolindo.
2: To prawda i to jest też taka ciekawostka, skąd ojciec Pio wiedział, że ma do czynienia z neapolitańczykami. Otóż wiedział to dlatego, że tam w Neapolu ludzie posługują się bardzo ciekawą odmianą języka włoskiego i bardzo często zamiast sy mówią szy. Więc szybko takiego Neapolitańczyka jesteśmy w stanie rozpoznać. I ojciec Pio, kiedy przychodzili do niego ludzie z południa, opowiadał im o kapłanie, którego tam mają. Zresztą ojciec Pio o ojcu Dolindo zostawił jedno z najpiękniejszych zdań. Otóż miał powiedzieć do niego takie słowa: całe niebo jest w tobie. Całe niebo jest w tobie. To musiało poruszyć ojca Dolindo, świętego kapłana, przyszłego być może sługę Bożego. Kiedy pojedziemy do Neapolu, wcale nie jest tak łatwo znaleźć ojca Dolindo.
1: To dlatego, prawda, że wśród tych wąskich uliczkach masa ludzi, wszystko po prostu gdzieś jest takie nadźgane, naćkane i trzeba troszkę pokrążyć, żeby znaleźć to miejsce, gdzie spoczywa teraz ojciec Dolindo.
2: Tak, zwłaszcza, że ojciec Dolindo nie leży ani w katedrze, ani w dużym kościele Gesù Nuovo, gdzie leży między innymi święty Józef w Moscati, dlatego że Neapol ma mnóstwo świętych, którzy tam są pochowani po różnych kościołach. A ojciec Dolindo, tak jak było jego życie, skromne, małe i proste, leży w malutkim kościółku świętego Józefa i Matki Bożej z Lourdes. Ciekawostką jest to, że ten kult ojca Dolindo, on jest w dużej mierze propagowany przez Polaków.

0: dyrektor tego kościoła mówi: słuchaj, Włosi nie do końca znają ojca Dolindo, ale jak powiesz ojciec Dolindo w Polsce, to wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. I piękna praktyka odwiedzania grobu ojca Dolindo, dlatego że ojciec Dolindo w testamencie zażyczył sobie, żeby na jego grobie wypisać takie słowa: jeżeli przyjdziesz do mnie i zapukasz 3 razy, to ja ci odpowiem. I ludzie podchodzą do grobu ojca Dolindo i pukają w grób, licząc na to, że ojciec Dolindo ich usłyszy. I myślę sobie, że to jest ci święci, którzy zostawiają nam takie proste gesty, które są tak naprawdę gestami religijnymi. Oni nas uczą wielkiego zaufania do tego, że nie jesteśmy sami, że możemy tam przyjechać. I te słynne słowa, które, tak jak siostra Faustyna kojarzona jest ze słowami Jezu, ufam Tobie, tak ojciec Dolindo napisał te słowa po włosku: Gesù penasci tu, to znaczy: Jezu, Ty się tym zajmij. Ale może bardziej dokładnie mówiąc, te słowa znaczą: Jezu, to Ty się pomartw trochę o mnie. Pomartw się, bo ja się bardzo martwię, a nie chciałbym się martwić. To Ty się pomartw za mnie. I warto pojechać do ojca Dolindo. Jeżeli ktoś ma jakieś zmartwienia, to poprosić: Gesù penasci tu, Jezu, pomartw się trochę o mnie.
1: A to nie jest takie proste, żeby tak zaufać i oddać, żeby to za mnie Pan Jezus się pomartwił, a ja będę sobie dalej funkcjonował i żył, ponieważ to my bardzo często przyjmujemy stery, my chcemy prowadzić, my mamy plan, my chcemy działać, więc to nie jest proste. Ja mówię o osobach wierzących, którym wiem, że trudno jest tak bezwarunkowo zaufać i rzucić to wszystko w ręce Pana Boga.
0: Dlatego Pan Jezus, kiedy objawił się ojcu Dolindo, powiedział do niego wprost: to, że się martwisz, niczego nie zmienia. Dopiero kiedy mi zaufasz, zmienia się wszystko. A to jest bardzo daleka droga, dlatego że my w naturalny sposób się martwimy o różne sprawy. To jest rzecz normalna, bo spotykają nas kłopoty, nieraz trudności życiowe. Ale wiara nam podpowiada, że zmartwienie i martwienie się o coś naprawdę niczego nie zmienia. To znaczy, dodawanie sobie zmartwień wcale nie rozwiązuje naszych problemów. To Jezus rozwiązuje nasze problemy. I ojciec Dolindo dobrze to wiedział, dlatego jest patronem ludzi w cierpieniu. I to w cierpieniu, które on przyjął z radością, przyjął też z taką, powiedziałbym, wewnętrzną zgodą na to, że Pan Jezus mu to polecił. Jest taka piękna historia, dlatego że ojciec Dolindo zajmował się pomocą charytatywną. Codziennie z piekarni nosił taki wielki worek z chlebem. Ciężki wór dla bezdomnych, żeby mieli co jeść. Robił to w okolicach południa, Neapol, ostre słońce, wielki upał. I chciał sobie trochę ulżyć i przeszedł na tę stronę ulicy, gdzie było trochę cienia. I miał mu się objawić Pan Jezus i powiedział do niego: Dolindo, idziesz złą stroną. I od tego dnia ojciec Dolindo nigdy nie wybierał prostszej drogi. Zawsze szedł tam, gdzie było największe słońce, ofiarowywał swoje cierpienie, pokutował za grzechy swoje i innych.
1: Gdyby ktoś z Państwa chciał wybrać się na Półwysep Gargano, no to na pewno warto zobaczyć grotę Michała Archanioła w Monte San Angelo, na pewno warto wybrać się do San Giovanni Rotondo, do grobu ojca Pio, no i oczywiście odwiedzić Neapol i miejsce, gdzie spoczywa ojciec Dolindo. Faktycznie tam jest mniej pielgrzymów niż w San Giovanni Rotondo, to widać, czy w Monte San Angelo na pierwszy rzut oka, ale jest tam bardzo dużo Polaków i cały czas ktoś podchodzi do grobu, gdzie spoczywa ojciec Dolindo i puka. I to widać, jak ktoś z Państwa był, albo może zamierza się wybrać, to też będzie mógł to pewnie zaobserwować. Ale wróćmy jeszcze do Michała Archanioła. Wrzesień to miesiąc poświęcony kultowi Michała Archanioła. Czy nam potrzebny jest Michał Archanioł w XXI wieku?
0: Myślę, że jest nam potrzebny. Zresztą to nie wynika z tego, że myśmy sobie założyli, że jest nam potrzebny. Po prostu wzrastające nabożeństwo do świętego Michała Archanioła sugeruje nam, że to jest rzeczywiście patron na XXI wiek. Zresztą, kiedy spojrzymy na historię Kościoła, to wydaje się, że święty Michał Archanioł wraca w takich momentach, kiedy Kościół potrzebuje obrony. Zresztą święty Michał Archanioł jest wielkim obrońcą Kościoła, jest patronem Kościoła zaraz obok świętego Józefa. I teraz we wrześniu, kiedy przeżywamy miesiąc aniołów, archaniołów, miesiąc świętego Michała Archanioła, przygotowujemy się także duchowo do spotkania ze świętym Michałem i mamy dwa takie główne nabożeństwa przygotowujące nas do tej uroczystości. Pierwsze to jest 40-dniowe nabożeństwo post świętego Michała Archanioła. To jest nabożeństwo, które właściwie rozpoczął święty Franciszek z Asyżu w XIII wieku, udał się na Alvernię i tam pościł 40 dni przed uroczystością świętego Michała Archanioła. Drugim nabożeństwem jest oczywiście nowenna, dziewięciodniowa nowenna do świętego Michała Archanioła, która przygotowuje nas już bezpośrednio do samej uroczystości. I z tą nowenną związane jest nabożeństwo, które nazywa się Wielkie Zawierzenie świętemu Michałowi Archaniołowi. To jest 9 dni przygotowania, ale też próby, dlatego że my jako Michalici tworzymy takie nowenny, żeby nie kończyły się tylko na modlitwie. Chcemy, żeby coś w życiu człowieka się zmieniło. Jedno z zadań w tych dniach nowennowych dotyczy na przykład rezygnacji z jakiejś przyjemności. Stoi przede mną kawa, która jest moją przyjemnością, więc jak będę odprawiał to nabożeństwo przed uroczystością, będę musiał podjąć decyzję, z czego zrezygnuję. Być może będzie to właśnie kawa.
1: Albo coś innego, tak? No każdy ma swoje, natomiast mamy jeszcze czas, żeby faktycznie przygotować się do tego święta. Ja tak nie bez kozery pytam o tego Michała Archanioła, bo anioł stróż, wracając jakby do aniołów i w ogóle do wszystkiej całej tej hierarchii aniołów, archaniołów, jest gdzieś nam znany z tą modlitwą Aniele Boże, stróżu mój, od dziecka. Z archaniołami no też mamy do czynienia w Piśmie Świętym, są szczególne momenty, kiedy się pojawiają archaniołowie, ale chyba na co dzień mam wrażenie, my zapominamy o ich obecności.
0: Tak, zapominamy, ale jednocześnie są takie momenty, kiedy w sposób naturalny te modlitwy do aniołów do nas wracają. Nie wiem, czy sobie to uświadamiamy, ale pierwszą modlitwą, jaką nauczyli nas nasi dziadkowie czy rodzice, nie było ani Ojcze Nasz, ani Zdrowaś Maryjo, ale najczęściej było to Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. I dzieci nieraz nie znają credo, nie znają długich modlitw, ale Aniele Boży znają na pewno. Zresztą każdy z nas jest dzieckiem Boga. Pamiętam taką sytuację, kiedy wzywano mnie do chorego, umierającego. Namaściłem go już sakramentem, udzieliłem wiatyku i pytam, jakby Pan chciał się pomodlić? A on mówi, Aniele Boży, stróżu mój. Tak sobie pomyślałem, że to są takie modlitwy, z których człowiek nie powinien wyrastać. I ktoś zapyta, dlaczego aniołowie, dlaczego akurat ta modlitwa? Bo anioł to jest ktoś, kto pomaga spojrzeć na to, co w nas najgorsze, w najpiękniejszy sposób. Bo my jak zaglądamy do swojego wnętrza, robimy rachunek sumienia, nie jesteśmy z siebie zadowoleni. Ale anioł zawsze nam da nadzieję. To znaczy, tak jak święty Michał Archanioł wzywa do nawrócenia, do spowiedzi, tak aniołowie zawsze dadzą nam jakąś drogę wyjścia. I to nabożeństwo do aniołów jest przede wszystkim wielkim nabożeństwem nadziei dla człowieka, że nie jesteśmy sami, że jest ktoś, kto nam podpowiada, w jaki sposób żyć.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Ksiądz Mateusz Szerszeń, redaktor naczelny dwumiesięcznika Któż jak Bóg, który też wiele lat spędził na Monte Sant'Angelo, ale i w Kanadzie. Teraz jest w Polsce. Zobaczymy, gdzie będzie dalej. Tego nie wiemy. Może ksiądz coś wie i zdradzi.
0: Na razie nic nie wiem. Natomiast bardzo serdecznie pozdrawiam zarówno te parafie, w których udało mi się pracować w Polsce. Pozdrawiam London, Ontario. Tam uważam to za najpiękniejszy okres mojego życia. Kanada i posługa w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w London. Na Monte Sant'Angelo to z kolei miejsce, tam modliłem się najwięcej. I zapamiętam Monte Sant'Angelo jako miejsce modlitwy.
1: Bardzo dziękujemy za rozmowę. Szczęść Boże, kłaniam się. Magdalena Szefernak.
2: Rozmowa

0: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
3: Radio Plus.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Niedziela to dzień Pański, dzień, w którym mamy ten dar, możliwość uczestniczenia w wydarzeniu zbawczym śmierci i zmartwychwstania Chrystusa poprzez celebrację Eucharystii. To wydarzenie z perspektywy naszego czasu wnosimy nasze radości, smutki, nasze zwycięstwa i porażki, nasze zmagania. A On nieustannie przypomina nam: jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. W czasie tej liturgii modlimy się w następujących intencjach. Pierwsza intencja dziękczynno-błagalna za Małgorzatę w 43. rocznicę jej urodzin, zaś za Józefa w 7. rocznicę urodzin syna Małgorzaty i Romana Karwowskich. Roman pracuje w naszej katedrze. Oczywiście polecamy całą rodzinę, wszystkie dzieci, dziękując Panu Bogu za dar tej rodziny i też prosząc o potrzebne dla nich łaski. Druga intencja to intencja w miesiąc po śmierci świętej pamięci Leszka Łozienko. Polecamy go Bożemu Miłosierdziu. Zakończył miesiąc temu swoją ziemską pielgrzymkę. 9 lat temu to trzecia intencja, swoją ziemską pielgrzymkę zakończyła Franciszka Panek. Za nią się modlimy, a także za wszystkich zmarłych z rodziny Renaty i Andrzeja. Przynosimy nasze sprawy, złóżmy je na ołtarzu Pana, aby nasza modlitwa i nasza zdolność przyjęcia Słowa Bożego była owocna. Na początku przepraszajmy Pana Boga za nasze grzechy. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi. Wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan. Ciebie, o Synu Człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela, po to, byś, słysząc z mych ust napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem, występny musi umrzeć, a Ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi, to on umrze z powodu swej przewiny. Ale za odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę Ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swej drogi, to on umrze z własnej winy. Ty zaś ocaliłeś swoją duszę. Oto Słowo Boże.

Wznośmy okrzyki ku chwale opoki naszego zbawienia. Stańmy przed Jego obliczem z uwielbieniem.

Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Bracia, nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił prawo. Albowiem przykazania: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie: miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Oto słowo Boże.

Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi, a jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będziecie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie dwaj albo trzej zebrani są w imię moje, tam jestem pośród nich.

0: Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Właściwie nic nikomu nie powinniśmy być dłużni poza wzajemną miłością. Tak nas uczy dziś święty Paweł, apostoł. Daje nam ten klucz do Słowa Bożego, ale także i do tego listu, który za chwilę przeczytam na 16 tydzień wychowania katolickiego, na początek roku szkolno-katechetycznego. Wiemy, z jakimi bólami to wszystko się teraz dokonuje. Wiemy też, jak wiele młodych ludzi rezygnuje z katechezy, z lekcji religii, a rodzice oczywiście dosyć chętnie podpisują właśnie deklaracje, co jest pewną pułapką i dlatego mamy to przypomnienie. Powinniśmy być wolni wobec, modliliśmy się na początku tej mszy świętej, wobec siebie nawzajem, wobec własnej historii, wobec także nawet ludzkiej słabości, po to, by przyjmując Bożą miłość i dając tę miłość, także osiągnąć wieczny cel, do którego wszyscy zdążamy. Drodzy bracia i siostry, słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich, przypominają nam, że ewangelizacja zaczyna się od spotkania. Jezus mówi o niewielkiej grupie osób, która gromadzi się w Jego imię, by doświadczyć Jego obecności. W tegorocznym liście pasterskim z okazji Tygodnia Wychowania chcemy zachęcić duszpasterzy i wiernych świeckich do podjęcia właśnie takich spotkań w naszych wspólnotach parafialnych, a więc też i w naszej katedralnej wspólnocie. Odpowiedzialność zrodzona z miłości. W dzisiejszym pierwszym czytaniu prorok Ezechiel przypomina swoim współczesnym o obowiązku bycia stróżem domu Pana, czyli ludu Bożego. W świetle misji Kościoła bycie stróżem oznacza postawę towarzyszenia drugiemu człowiekowi. Nie jest to jedynie surowy nakaz, ale jak wskazuje nam dziś święty Paweł, troska wypływająca z miłości, która jest doskonałym wypełnieniem Bożego prawa. Miłość bliźniego sprawia, że nie możemy pozostać obojętni na oczywiste fakty, iż wielu naszych braci i sióstr utraciło dziś żywą relację z Chrystusem. Z takiej pasterskiej troski wyrasta potrzeba przemyślenia na nowo duszpasterstwa w naszych parafiach. Chcemy, aby stało się ono przestrzenią spotkania dla każdego, dla osób głęboko wierzących, ale także dla poszukujących czy zdystansowanych od spraw wiary. Wielu z nas, patrząc dziś na świat, czuje narastający hałas informacyjny i pośpiech, który sprawia, że coraz trudniej usłyszeć głos własnego serca, a co dopiero głos samego Pana Boga. Zainspirowani nauczaniem Jezusa o uczniach zebranych w Jego imię, chcemy dziś was zaprosić do wspólnego spojrzenia na nasze parafie nie jako urzędy, ale na miejsce autentycznego spotkania z Bogiem i z bliźnim. Często myślimy o wierze przez pryzmat znaków, zakazów i nakazów, traktując przykazanie jako ciężki plecak pełen kamieni, który trudno udźwignąć. Tymczasem kolejność w chrześcijaństwie jest zupełnie inna. Najpierw jest osobista relacja z Jezusem. To z niej wypływa dobre życie, kiedy doświadczamy miłości Boga, który kocha nas ze względu na nas samych. Wspomniany plecak przykazań przestaje być ciężarem. Przykazania wtedy stają się naturalnym owocem bliskości z Jezusem, a nie narzuconym ograniczeniem. Święty Paweł przypomina nam dziś w drugim czytaniu, że wszystko streszcza się w miłości. Kto prawdziwie kocha Boga, ten nie koncentruje się na wypełnieniu przepisów, lecz chce mieć z Nim najpierw relację. kto kocha bliźniego, nie czyni mu krzywdy nie dlatego, że ktoś mu tego zabrania, ale dlatego, że miłość z natury większa jest od zła. Katecheza w parafii ma być właśnie taką drogą prowadzącą do spotkania z osobą Jezusa. Życie wtedy staje się piękne i wolne dzięki Jego łasce. Spotkania w małych grupach. Katecheza parafialna nie jest powtórzeniem szkolnej lekcji religii. Choć religia w szkole pozostaje niezwykle cenna i nieodzowna dla rozwoju dziecka i poznawania Bogu, katecheza w parafii ma inny cel i także inną formę. Opiera się ona na spotkaniach w małych grupach, gdzie można porozmawiać szczerze, bez maski. To właśnie w takich grupach realizuje się pragnienie Jezusa, gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. W małych grupach parafialnych jest także miejsce na ufną modlitwę, której towarzyszy obietnica, o której przed chwilą usłyszeliśmy. Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca. Dzieci, młodzież, dorośli, uczestnicząc w takich spotkaniach, będą mieli okazję dzielić się z innymi swoimi problemami. Kiedy dzielimy się ciężarem z naszymi braćmi i siostrami, a oni biorą go na swoje ramiona w modlitwie, Ewangelia przestaje być tylko tekstem przeszłości. Staje się okazją do wzajemnej miłości, świadczonej poprzez czynną pomoc i modlitwę. Spójrzmy na Kościół we Francji. Według najświeższych danych z tegorocznych obchodów Wigilii Paschalnej liczba chrztów dorosłych przekroczyła tam 21 tysięcy ludzi. Wzrosła o blisko 20% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jest to najwyższy wynik od lat. Najbardziej zdumiewa fakt, że większość nowych wiernych to tak zwane pokolenie Z, młodzi ludzie, którzy nie wychowali się w rodzinach wierzących. Francuzi wracający do wiary często podkreślają, że pomogło im osobiste świadectwo konkretnych osób, wierzących przyjaciół, dziadków, rodziców, a także kapłanów i katechetów. W ich relacjach pojawiła się myśl, że nie chodziło tylko o teoretyczne argumenty, lecz o spotkanie z kimś, kto żyje wiarą w sposób wiarygodny i zaprasza do Kościoła. Warto też zauważyć, że większość nowoochrzczonych skierowało swą uwagę na sprawy wiary dzięki mediom internetowym. Był to pierwszy impuls, który zainspirował ich do kontaktu z osobami zaangażowanymi w życie Kościoła i zainspirowanymi liturgią. Dla nas w Polsce jest to jasny sygnał. Sekularyzacja, która tak bardzo nas drąży, nie jest wyrokiem, ale wezwaniem, by zacząć budować wspólnoty, w których Jezus naprawdę jest pośród nas. Przekazanie płomienia wiary. Przekazywanie wiary jest jak podawanie ognia z zapalonej świecy. Właśnie katecheza parafialna stwarza wyjątkową okazję do tego, by spotkać autentycznych świadków wiary, duszpasterzy i animatorów, którzy nie tylko nauczają o Bogu, ale dzielą się tym, jak doświadczają Jego obecności w swoim życiu. Warto w tym miejscu odnieść się do Ewangelii świętego Łukasza. Ewangelista kreśli przejmujący obraz drogi do wiary w zmartwychwstałego Jezusa, która zaczyna się od głębokiego, osobistego przeżycia. Maria Magdalena wraz z innymi niewiastami udały się do grobu Jezusa. Zaskoczone kobiety stwierdziły, że grób jest pusty i nie ma w nim ciała Pana. W sytuacji zagubienia i bezradności spotkały dwóch świadków, mężczyzn w lśniących szatach, którzy ogłosili im, że żyjącego nie ma wśród umarłych. To doświadczenie Bezpośrednie spotkanie ze świadkami, z odwalonym kamieniem, blaskiem bijącym z szat tamtych postaci jest doświadczeniem lęku, który spotyka się z nadzieją, że ta zaś stała się fundamentem ich świadectwa. Niewiasty na czele z Marią Magdaleną pobiegły z radością do 11 apostołów i natrafiły na mur niedowierzania. Ewangelista odnotowuje, że słowa kobiet wydawały się im czczą gadaniną i nie dali im wiary. To bolesne zdarzenie wynikało z pewnego faktu. Maria Magdalena i jej towarzyszki nie tylko usłyszały o zmartwychwstaniu Jezusa, ale przeżyły spotkanie ze świadkami, którzy z mocą wypowiadali je w zmroku grobu ku światłu prawdy. Tymczasem apostołowie wciąż tkwili w przeszłości. Dla nich Pan był wciąż zamknięty w ciemności grobu, a relacja kobiet była jedynie słowami. Apostołowie nie dotknęli jeszcze tajemnicy zmartwychwstania. Wspomniana relacja rzuca kluczowe światło na sens katechezy parafialnej. Chodzi w niej o przejście od teoretycznych treści o Bogu, traktowanych dziś przez wielu ludzi, przyznajmy to z bólem, jako czcza gadanina, do osobistego doświadczenia osobistego obecności żywego Jezusa dzięki spotkaniu z ludźmi, którzy podobnie jak świadkowie przy grobie potrafią przekonać, że On żyje. Dopiero żywy kontakt z Panem, przekazany przez autentyczne i żarliwe świadectwo drugiego człowieka, przemienia martwą literę głoszonych właśnie czczych słów, treści w pulsujące życie wiary. Usłyszeć głos Pana. Na koniec chcemy zostawić was wszystkich właśnie z tym słowem, a szczególnie was, drodzy współbracia w kapłaństwie, i przekazać to poruszające wezwanie dzisiejszego psalmu. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Odczujmy dziś to wołanie jako prośbę Boga o naszą pasterską odpowiedź. Serce twardnieje niepostrzeżenie, czasem z lęku przed nieznanym, czasem z rutyny, a najczęściej ze zmęczenia codzienną posługą, codziennym życiem. Historia z pustyni, o której wspomina psalmista, to przestroga przed sytuacją, w której mimo oglądania Bożych dzieł, w obliczu nowych wyzwań zamykamy się na natchnienia Ducha Świętego. Dlatego zachęcamy was, nie zamykajmy się na te wskazania duszpasterskie. Wiemy, że w wielu parafiach takie starania są już owocnie podejmowane. Wielu z was od lat z wielkim poświęceniem buduje małe wspólnoty i towarzyszy braciom i siostrom w ich drodze wiary. Niniejsza prośba nie jest prośbą narzucania nowych rozwiązań, lecz zachętą do wspólnego odczytania znaków czasu. Stajemy dziś przed fundamentalnym pytaniem o przyszłość naszych wspólnot. Odpowiedź na nie wymaga konkretnych działań, które pozwolą nam przejść od modelu administrowania parafią do odważnej ewangelizacji. Niech ten impuls odnowy katechezy parafialnej nie będzie traktowany przez nas, duszpasterzy, jako dodatkowy ciężar, ale jako szansa na powrót do istoty naszego powołania, bycia świadkami, którzy pomogą innym odnaleźć żywego Boga. Pozwólmy, by te myśli stały się dla nas narzędziem budowania Kościoła żywego, w którym każdy człowiek czuje się zauważony i wezwany do bliskości z Chrystusem. Na drogę ufnego otwierania serc na głos Ducha Świętego oraz na trud podejmowania duszpasterskiej odnowy serca wam błogosławimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wyznajmy naszą wiarę, która niech będzie też odpowiedzią na to słowo i też wołaniem do Pana o nowego ducha ewangelizacji. na kolejny nowy rok szkolno-katechetyczny. Wierzę w jednego Boga. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia jako znajdnia pismu. Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Chrystusowi Panu, który zawsze jest blisko nas, przedstawmy nasze pokorne prośby.
1: Panie, Ty podtrzymujesz Kościół. Błogosław naszemu papieżowi Leonowi w służbie ewangelizacji. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Panie, Ty jesteś księciem pokoju. Zaprowadź zgodę między ludźmi i ześlij pokój do tych miejsc świata, gdzie wciąż łamane są prawa człowieka i przelewana jest niewinna krew. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Panie, Ty jesteś lekarzem ciał i dusz ludzkich. Przyjdź z nadzieją i uzdrowieniem dla wszystkich chorych, zagubionych, zranionych i pozbawionych nadziei. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Panie, Ty pokonałeś szatana i odrzuciłeś jego pokusy. Daj odwagę kuszonym ponad siły, by umieli odrzucić zło, nawet jeśli wydaje się bardzo atrakcyjne. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Panie, Ty rozdajesz swoje łaski w obfitości. Błogosław rodzinie Karwowskich, a w sposób szczególny prosimy Cię o łaski dla Małgorzaty w 43. rocznicę urodzin i Józefa w 7. rocznicę urodzin. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Panie, Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem. Daj udział w chwale zbawionych wszystkim naszym bliskim zmarłym. A w sposób szczególny polecamy Tobie świętej pamięci Leszka Łozienko w miesiąc po śmierci, świętej pamięci Franciszka Panek oraz zmarłych z rodziny Renaty i Andrzeja. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Panie, Ty troszczyłeś się o potrzebujących. Obdarz nas, zgromadzonych wokół Twego ołtarza, potrzebnymi łaskami. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas. Ojcze, bądź wola Twoja. Jezu, ufamy Tobie. Duchu Święty, przyjdź i prowadź nas teraz i zawsze i na wieki wieków.

0: się trzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi, pracy rąk ludzkich.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym

0: hojności otrzymaliśmy wino, które z owocami na krzywdę, przynosimy, aby stał się dla nas napojem duchowym.
1: Miłość jest łaskawa, miłość jest

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, źródło prawdziwej pobożności i pokoju, spraw, abyśmy tą ofiarą godnie uczcili Twój majestat i przez udział w Eucharystii umocnili naszą jedność w wierze przez Chrystusa.

Boże, w swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, że zesłałeś nam jako odkupiciela Twojego Syna. On stał się podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu, abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu. Przez Jego postawę

uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłość naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wiesławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Jakubem, świętym Ottonem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez

nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz i umacniasz Twoim Słowem i Najświętszym Sakramentem. Spraw, niech tak korzystamy z wielkich darów Twojego Syna, abyśmy zawsze mogli uczestniczyć w Jego życiu, który żyje i króluje na wieki wieku.
1: Amen.
0: Wysłuchajmy jeszcze ogłoszeń duszpasterskich. W tym tygodniu, we wtorek, święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 8 dzień września. W środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a w czwartek, z racji drugiego czwartku miesiąca, modlimy się za wstawiennictwem świętego Judy Tadeusza. Te wieczorne nabożeństwa w środę i czwartek łączymy z Eucharystią i także w tych intencjach, które składamy, jest sprawowana Najświętsza Ofiara. Informacja sakramentalno-katechetyczna. Katedralna pierwsza komunia święta odbędzie się w niedzielę w Niebowstąpienia Pańskiego 9 maja 2027 roku o godzinie 10. Rodziców z dziećmi zapraszamy na niedzielne świąteczne msze święte celebrowane o 10.30. Bierzmowanie dla młodzieży szkolnej, data jeszcze jest nieustalona, ale również zapraszamy najpierw, by zarówno dzieci komunijne, jak i młodzież do bierzmowania odebrali z zakrystii formularze zgłoszeniowe. Te zgłoszenia składamy do końca września, na początku października rozpocznie się już taka intensywna praca formacyjna. Osoby, które chcą wstąpić do Kościoła katolickiego, nie mając jeszcze chrztu i pozostałych oczywiście sakramentów, by przyjąć w Wigilię Paschalną 2027 roku chrzest, bierzmowanie, Eucharystię, i te osoby, które pragną odnowić swoje życie sakramentalne, może były tylko ochrzczone, nie były pierwszej komunii, pierwszej spowiedzi, ośrodek katechumenalny archidiecezji zaprasza na spotkania przy naszej katedrze. Spotkania prowadzą siostry jadwiżanki. Można zgłaszać się do siostry przełożonej, siostry Anny. Plakat z tymi informacjami znajdziemy w gablocie parafialnej i także wszystkie informacje na stronach internetowych. W naszej parafii prowadzimy różne grupy, mniejsze, większe. Jedną z takich grup jest krąg biblijny, a więc też odpowiedź na ten list, który słuchaliśmy, gdzie osoby, które pragną, powiedzmy, poznawać Słowo, zgłębiać to Słowo, żyć tym Słowem Bożym, są zaproszone w czwartki po mszy świętej wieczornej. Krąg prowadzi siostra Anna w Nowej Kanonii. Także mamy grupy neokatechumenalne, jest sześć wspólnot drogi neokatechumenalnej. Pod koniec września, dokładnie 27, rozpoczną się kolejne katechezy zwiastowania. Bardzo serdecznie zapraszamy. Tak jak co roku będą ogłoszone katechezy dla dorosłych i młodzieży niedzielne, a więc też odpowiedź, która już od wielu lat realizowana jest w naszej parafii, na to zapotrzebowanie takich właśnie spotkań i katechez przyparafialnych. O innych formach jeszcze będziemy mówić na przestrzeni tego września. Pewną formą formacyjną jest także katedralna służba ołtarza. Serdecznie zapraszamy i chłopców ze szkoły podstawowej, i młodzież szkół średnich, studentów oraz dorosłych. Spotkania prowadzi ksiądz Grzegorz, odbywają się w soboty o 11, ale najlepiej najpierw porozumieć się z księdzem Grzegorzem. Ojcowie karmelici bożsi od kilkunastu lat prowadzą parafię w Berdyczowie. Za tydzień będziemy gościć jednego z ojców, który będzie głosił słowo i też prosi o wsparcie i duchowe, modlitewne, ale także i materialne. Dziękujemy za zaufanie, za wsparcie duchowe, materialne naszej wspólnoty parafialnej. Dziękujemy za te włączanie się we wszystkie dzieła katedralne, które są dalej realizowane, zmierzają już właściwie ku końcowi. Ostatnio otrzymaliśmy ostateczne rozliczenie programu okien parafialnych, łącznie z zakończeniem realizacji umowy. Jeszcze trwają prace na dachu, trwają prace przy ścianie zachodnio-północnej, tamten narożnik, który widzimy przy wyjściu z kościoła po prawej stronie. Dziękujemy za fundowanie też renowacji naszych witraży, tych, które posiadaliśmy, bo wiele przecież nie posiadaliśmy, dopiero będziemy myśleć co dalej. Obecnie też już całkowicie zakończone prace za chórem. Widać też za moimi plecami ten duży witraż. Ostatnie tam szlify są dokonywane tych prac. Kto by chciał włączyć się w fundację renowacji, będziemy bardzo wdzięczni za każdy wdowi grosz. Na kolejny tydzień naszej ziemskiej pielgrzymki do domu Ojca niech Pan nam błogosławi, niech nam pomaga też rozeznać możliwość uczestniczenia, tak jak słyszeliśmy w liście, w jakiejś formie właśnie takiej katechezy przyparafialnej. Jest jeszcze kościół domowy. Będziemy mówić o kolejnym kręgu, który będziemy chcieli proponować kolejnym małżeństwom. Wszystko jest potrzebne po to, by właśnie w takich spotkaniach także i zmierzyć się często z jakimiś demonami naszej przeszłości, naszej historii, pewnych zranień, pewnych cierpień, które nosimy w swoim sercu i z którymi często sami nie potrafimy sobie poradzić. Niech Pan nas błogosławi, niech nas strzeże. Pan z wami
1: i z duchem twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec

Święty Michale Archaniele, wspomaga nas w walce, a przeciw niegodziwości zasadzką złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

0: W Radiu Plus przeboje z nutą nostalgii. Na sen Urszula parę minut temu, to tak wiecie, na leniwą niedzielę, a teraz już postawiła nas na nogi Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Za parę minut kultowy przebój Budki Suflera z imieniem w tytule. Uwaga, cóż to za piosenka? Myślę, że wszyscy doskonale skojarzyli, że chodzi o Jolkę. Jolka, Jolka, pamiętasz za chwilę na naszej antenie. Zostańcie z Radiem Plus.
1: Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
1: Reklama.

To zespół ABBA na antenie Radia Plus, to tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Przeboje ABBA, ale także Bee Gees oraz Tiny Turner i wielu innych artystów możecie zobaczyć w widowisku muzyczno-teatralnym, które stworzył Tomasz Borkowski, jest scenarzystą i reżyserem spektaklu Zobaczyć Piosenkę. Oś fabularna oparta jest o nocną audycję radiową. Uwaga, tam też pojawia się Marek Sierocki i to właśnie on dzisiaj po 15 rozmawiać będzie z Tomaszem Borkowskim w muzycznym alfabecie. Zapraszam w imieniu Marka. OMD, Enola Gay teraz na naszej antenie.

0: W Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To Bonnie M i Sun, jeden z największych dyskotekowych przebojów. Któż jeszcze pamięta dyskoteki? No to były imprezy, ale także często nazwano tak miejsca, że szło się do dyskoteki, właśnie na jakąś imprezę taneczną, a sama nazwa oczywiście od disco się wzięła. I takie dyskotekowe przeboje pojawiają się na naszej antenie. Za parę chwil będzie Elton John, później Kombi, a o 14:00 serwis informacyjny. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama. Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
2: O Boże, co byście tu zrobili?
3: Czy możemy zwolnić go?
4: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
3: Michel, ty jesteś już mój asystent.
1: Masterchef. Już dziś o 19:45 w TVN.
5: Reklama.

Za 3 minuty godzina 14. Już za chwilę na antenie Radia Plus serwis informacyjny. Zebraliśmy to, co ważne, aby wam o tym opowiedzieć, a później przeboje. Zaczniemy od piosenki Cher. Zostańcie z nami.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Nieznany obiekt naruszył polską przestrzeń powietrzną. Od strony Białorusi jest reakcja wojska. Za chwilę też apel papieża w kontekście amerykańskich negocjacji pokojowych w Moskwie i Kijowie oraz prezydent Karol Nawrocki na dożynkach w Częstochowie. Jest 14. Marcin Bartnik. Niezidentyfikowany obiekt naruszył polską przestrzeń powietrzną od strony Białorusi. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych prowadzi czynności sprawdzające na Podlasiu. W ten rejon skierowany został wojskowy śmigłowiec. Dowództwo podkreśla, że w ostatnich godzinach nie obserwowano aktywności lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej związanej z uderzeniami na cele znajdujące się w Ukrainie. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana, przekazują wojskowi. Niech wysiłki podjęte w sprawie Ukrainy przyniosą konkretne rezultaty, mówił papież podczas spotkania na Anioł Pański w Watykanie. Leon XIV ponownie zaapelował o zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej w związku z rozmowami wysłanników prezydenta USA Donalda Trumpa w Moskwie i Kijowie. W tej chwili trwają rozmowy Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera z Władimirem Zełenskim. Amerykańscy wysłannicy po raz pierwszy odwiedzają Ukrainę. Planowano, że przylecą do Kijowa samolotem, co byłoby precedensem. Rosjanie zbombardowali jednak lotniska, mówił Władimir Zełenski. Niestety Rosjanie swoimi atakami pokazali, że goście nie mogą wejść na pokład samolotu, mimo że wszystko przygotowaliśmy. Nasze lotniska były gotowe. Jedna sesja to będzie nasza rozmowa, potem kolejna z Europejczykami. Tematem rozmów ma być przede wszystkim droga do zakończenia wojny w Ukrainie. Oprócz delegacji amerykańskiej w Kijowie przebywają przedstawiciele Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Rolnicy są gwarancją żywnościowego bezpieczeństwa Polski, mówił na Jasnej Górze prezydent Karol Nawrocki w Częstochowie, bierze udział w dożynkach.
2: Każde państwo, aby być bezpieczne, musi zapewnić zdrową, pewną żywność wszystkim obywatelom. O tym mówi historia, mówią wieki, analizy geopolityczne, historyczne i zdrowy rozsądek. To dzięki wam, drodzy rolnicy, Polska jest bezpieczna, bezpieczna żywnościowo i suwerenna i za to wam z głębi serca dziękuję.
1: O 11 na Jasnej Górze odbyła się uroczysta msza święta z błogosławieństwem wieńców żniwnych. Jasnogórskie dożynki odbywają się już od 44 lat.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Niecodzienna informacja z Wietnamu. Na pokładzie Boeinga 787 narodowego przewoźnika tego kraju kobieta urodziła dziecko. Samolot leciał z Kopenhagi do Ho Chi Minh, ale wylądował w Mianmie. Obywatelka Wietnamu oraz jej nowonarodzone dziecko po wylądowaniu zostali przewiezieni do szpitala. Wcześniej na pokładzie maszyny znalazło się 5 pasażerów z wykształceniem medycznym, którzy pomogli rodzącej oraz załodze samolotu.
3: To był serwis informacyjny w Radiu Plus. Bardzo dziękuję. Kolejno o 15. Za chwilę Zbigniew Wodecki i Zdzisława Sośnicka, ale na początku przebój Cher. Andrzej Jaszczyszyn, dzień dobry. Yeah.

w Radiu Plus przeboje z nutą nostalgii Sugar Baby Love. Dzisiaj mamy szósty dzień września, to jest niedziela i dzisiaj, uwaga, dzień walki z prokrastynacją. Cóż to takiego jest? No trudne słowo, niektórzy może kojarzą, a to jest po prostu niestety taka tendencja związana z odwlekaniem wszystkiego na później. Czyli wiecie, to co masz zrobić dzisiaj, to zrobisz jutro albo i pojutrze. Któż tego nie zna? Ale spokojnie, słuchajcie, dzisiaj niedziela, więc naprawdę jak coś macie zrobić w niedzielę, to lepiej zostawić to na poniedziałek. No wiadomo, poniedziałek i tak jest trudnym dniem, więc co tam. Jedna rzecz więcej do załatwienia, czy mniej. Na naszej antenie za chwilę Desireless i Voyage, a później CC Catch.

To CC Catch w Radiu Plus, to tutaj przeboje z nutą nostalgii. Tutaj po 15 wraca z premierowymi odcinkami Marek Sierocki. Gościem będzie Tomasz Borkowski, to scenarzysta, reżyser, aktor, który stworzył widowisko muzyczno-teatralne Zobaczyć piosenkę. Tam pojawiają się przeboje zespołu ABBA, Bee Gees, Tiny Turner. A wszystko to jest, słuchajcie, bliskie radiu, bo taką osią fabularną tego widowiska jest nocna radiowa audycja. O tym spektaklu dzisiaj po 15 w muzycznym alfabecie Marka Sierockiego. Teraz Sweet Harmony i Beloved.

Za 3 minuty godzina 15, już za chwilę w Radio Plus serwis informacyjny, a później muzyczny alfabet. Dzisiaj gościem jest Tomasz Borkowski, twórca widowiska muzyczno-teatralnego Zobaczyć Piosenkę. I o tym już za moment na naszej antenie. Życzę wam udanego popołudnia. Do usłyszenia, Andrzej Jaszczyszyn.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Siatkarki rozpoczynają zmagania o brązowy medal Mistrzostw Europy. Wojskowi ustalili już, co wleciało do Polski od strony Białorusi i uspokajają. Groźny wypadek w Kujawsko-Pomorskim. Zablokowana jest krajowa piętnastka w Dylewie. Jest 15. Marcin Bartnik. Złota nie będzie, ale o brąz też warto powalczyć. Za chwilę początek meczu Polska-Serbia na siatkarskich Mistrzostwach Europy Kobiet. Polki wczoraj w półfinale uległy Włoszkom 1-3. Dziś szansa na pozytywne zakończenie mistrzostw, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
2: Nasze siatkarki 17 lat czekają na medal Mistrzostw Europy. Ostatni raz na podium stanęły na czempionacie w Łodzi, dlatego nadal jest o co grać, co podkreślają też same zawodniczki.
3: Też nie będzie to łatwy mecz, ale głowa do góry. Idziemy zmotywowane i przygotowane dobrze do tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
2: Mówi kapitan naszej kadry Magdalena Stysiak. Serbki do półfinału przechodziły przez turniej jak burza, tracąc tylko 2 sety, ale wczoraj gładko przegrały z Turczynkami 0-3. Z naszymi siatkarkami w tym roku grały dwukrotnie i to Polki były dwukrotnie lepsze.
1: Wyliczał Michał Rawa. To było tylko stado ptaków. Wojskowi uspokajają w sprawie niezidentyfikowanego obiektu, który wleciał do Polski od strony Białorusi. Jak informuje dowództwo, rekonesans przeprowadził nasz śmigłowiec, który w tej chwili wraca już do bazy. Groźny wypadek w Kujawsko-Pomorskiem. Zablokowana jest droga krajowa nr 15 w Dylewie między Toruniem i Brodnicą. Zderzyły się tam czołowo 2 samochody osobowe. 3 osoby zostały ranne. Trasa jest nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać co najmniej 2 godziny. Do Łodzi dotarł kolejny element ogromnej maszyny TBM. To główny napęd tarczy, która w przyszłym roku zacznie drążyć nowy tunel dla kolei dużych prędkości. Budowa stoi od września 2024, gdy doszło do zawalenia się jednej z kamienic. O szczegółach nasz reporter Daniel Tekliński.
4: Transport tego kolosa trwał 3 noce. Sam napęd waży 169 ton, a razem z platformą i ciągnikiem cały zestaw miał prawie 270 ton i 39 metrów długości. Element płynął najpierw rzeką Ren z Niemiec, później statkiem dotarł do Szczecina. Stamtąd ruszył już drogą do Łodzi. Teraz do kompletu brakuje właściwie tylko tarczy drążącej. Ta waży 145 ton i ma przyjechać za tydzień.
1: Nowy tunel kolejowy pod Łodzią będzie miał 4,5 km długości i ma być gotowy w 2029 roku.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Takich zawodów biegowych w Tarnowie jeszcze nie było. Kilkuset zawodników wystartowało w pierwszym półmaratonie mościckim. Trasa została wytyczona tak, by połączyć sportowe wyzwanie z pokazywaniem charakterystycznych miejsc modernistycznej dzielnicy.
5: Trasa co prawda po drodze, ale była bardzo przyjemna, płaska, pogoda dopisała, więc jestem zadowolony.
6: Dobra trasa, prosta trasa, dobrze zabezpieczona, dobrze oznakowana, także same plusy ogólnie.
7: A to ogólnie pana pierwszy półmaraton, czy już kolejny?
6: Półmaraton. Pierwszy w życiu, biegam można powiedzieć od pół roku.
8: To w ogóle nasz pierwszy półmaraton, tak matka, córka, także no generalnie ekstra.
7: Kto był wcześniej na mecie, matka czy córka?
9: Oczywiście, że mama.
1: Na mecie był nasz reporter Michał Raszczyński.
10: Radio Plus, niedzielne popołudnie, Marek Sierocki. Zapraszam na muzyczny alfabet, a moim Państwa gościem będzie aktor i reżyser, człowiek, który stoi za spektaklem multimedialnym Zobaczyć piosenkę, którego Radio Plus jest patronem medialnym. A tym gościem jest...
11: Tomek Borkowski, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Radio Plus Muzyczny Alfabet. Moim Państwa gościem Tomek Borkowski, człowiek odpowiedzialny za spektakl Zobaczyć Piosenkę. Za nami utwór Stayin' Alive, który pojawia się oczywiście w tym spektaklu.
1: Bezsprzecznie tak, rozpoczyna nasz spektakl.
0: No właśnie. Słynny przebój grupy Bee Gees, pochodzący z filmu Gorączka Sobotniej Nocy, rok 1978. Ty wpadłeś na pomysł, żeby tym utworem rozpocząć spektakl, a Robert Stigwood, menadżer i producent grupy Bee Gees, wpadł na pomysł, żeby film Gorączka Sobotniej Nocy promować wcześniej muzyką. I zanim film trafił na ekrany kin, to pojawiła się płyta ze ścieżką dźwiękową. To była końcówka roku 77 i piosenki z tego filmu biły totalne rekordy. Zobacz, tyle lat minęło, a Stayin' Alive wciąż wywołuje niesamowite emocje.
1: Ja myślę, że ten numer jest wieczny. Poza tym energię, jaką wytwarza w słuchaczu, chęć, gotowość do tańca, czuje się ten rytm od pierwszego taktu.
0: Dokładnie tak i powiem ci, że niewiele brakowało, a ten utwór nosiłby tytuł Saturday Night, bo początkowo Robert Stigwood tak kazał śpiewać braciom Gibb, ale stwierdzili, że to nie da rady.
1: W ustach słabo się układa.
0: Saturday Night. Źle im się układało i jest Stayin' Alive. To utwór, który rozpoczyna spektakl. Spektakl opowiada o mężczyźnie, który jest mężczyzną po przejściach.
1: To jest radiowiec nowojorski, który zaprasza widownię do przejścia przez historię wspomnienia jego romansu, miłości, małżeństwa, a potem rozpadu tego związku. Więc wszystkie utwory, które zawiera spektakl Zobaczyć Piosenkę, są dla nas pretekstem do tej właśnie opowieści.
0: O kolejnych utworach w następnym naszym wejściu.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Reklama.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
10: Reklama.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, moi państwa gościem Tomek Borkowski, aktor i reżyser spektaklu Zobaczyć Piosenkę. Za nami utwór Private Dancer w wykonaniu Tiny Turner. Niezapomniana piosenka, to był comeback Tiny.
1: Dla mojego ojca to jest jak podróż przez całą historię jego pasji w stosunku do kobiet. Tina Turner nosi w sobie całą tę cudowną plejadę kobiecości i w głosie, i w urodzie, i w charakterze.
0: Wtedy była w takim dołku artystycznym i wiele osób z show biznesu wyciągnęło do niej rękę. Wśród nich był Mark Knopfler, tak, który skomponował ten utwór. Nagrał nawet demo ze swoją grupą Dire Straits, ale stwierdził, że to nie jest utwór dla faceta, to jest utwór dla kobiety. No i poczekał. Tina zwróciła się do niego z prośbą. Producenci, którzy wybierali utwory na ten kultowy album, i wybrali tę piosenkę, i to był utwór tytułowy. Tomku, opowiedz trochę o aktorach, o wykonawcach tego spektaklu.
1: Z największą przyjemnością dla państwa uciechy do spektaklu zaprosiłem najwybitniejszą plejadę tancerzy tego kraju. Są wśród nich Ania Głogowska, Michał Danilczuk, Sara Janicka, Maja Matczak. Wszyscy mistrzowie świata, i to dosłownie. W kategorii S międzynarodowej tańca lepiej się nie da. Łatwo mam kilku aktorów oczywiście.
0: Łatwo ich było namówić?
1: Wydawało mi się, że tak jak ja miałem potrzebę połączenia sztuki teatralnej, aktorskiej, czy też dramatu z teatrem tańca, tak czułem, że potencjałem i potrzebą tancerzy jest wzbić właśnie swój taniec na wyższy znaczeniowy poziom, a teatr dostarcza takiej możliwości.
0: Spektakl już miał swoje 3 odsłony.
1: Tak.
0: No i recenzje były niesamowite.
1: Chwalić pana.
0: Jedną z ostatnich recenzji była recenzja Joanny Rawik, artystki, tak, która odeszła od nas.
1: Ale... Będziemy żegnali, miała się kochaną we wtorek najbliższy.
0: Dokładnie, tak, dokładnie. Wielka szkoda, że nie ma już jej między nami. Wspaniała kobieta.
1: Jedna z najwspanialszych moim zdaniem, dlatego że takiego rodzaju otwartości, gotowości do, nie wiem, penetrowania rzeczywistości, tak, jej uśmiech, radość, to jest coś, co należy kolekcjonować. Takich ludzi należy zbierać i otaczać ich opieką.
0: Była tu kiedyś w tym samym studiu gościem muzycznego alfabetu, jedno z niezapomnianych moich spotkań z nią. Ale wracajmy do spektaklu Zobaczyć Piosenkę. Aktorzy tańczą, tancerze też tańczą, no i ty też.
1: Tak,
0: trochę.
1: Ja prowadzę ten spektakl, jestem narratorem, bohaterem tej opowieści, ale tancerze oczywiście mają tu sporo, całkiem sporo zadań aktorskich, a ja na szczęście mam sporo zadań tanecznych.
0: O kolejnych piosenkach ze spektaklu Zobaczyć Piosenkę już za chwilę.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Moron.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Reklama.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, za nami Mamma Mia zespołu ABBA, w naszym studiu wciąż Tomek Borkowski, aktor i reżyser spektaklu Zobaczyć Piosenkę. Radio Plus jest patronem tego wydarzenia. No, Mamma Mia, niezapomniany hit ABBY.
1: Mamma Mia,
0: proszę ciebie. No wiesz co, dla mnie zadziwiające jest to, że minęło tyle lat, a może nawet nie jest zadziwiające, bo to genialne utwory i wciąż te piosenki cieszą się niesamowitym powodzeniem.
1: Dla mnie najbardziej zadziwiająca jest ilość tych przebojów, którą zespół ABBA wykreował.
0: A to nawet nie było 10 lat.
1: Prawda?
0: 74, 82, tyle tych piosenek powstało niezapomnianych. No, Benny Andersson i Björn Ulvaeus mieli niezwykły talent do komponowania. No jeszcze warto wspomnieć oczywiście o wokalistkach Agneta i Frida, ale też był piąty członek tego zespołu, Stig Andersson, menadżer. Bez niego nie byłoby tych sukcesów.
1: Czujesz, że ten sukces jest po jego stronie?
0: Myślę, że duży procent udziału w sukcesach ABBY to jest jego działalność. Chociażby to, jak przekonał chłopaków, żeby zmienili zupełnie brzmienie i stylistykę utworu Dancing Queen. Ta piosenka właśnie mija 50 lat od premiery Dancing Queen. Ale on na początku nosił tytuł Boogaloo i był w zupełnie innym rytmie. Stig Andersson przyniósł Benemu i Biernowi do studia singiel Rock Your Baby George'a McCree, który wtedy w ogóle był mega hitem. Mówi, zróbcie coś w podobnym tempie, w podobnym stylu, bo chcemy w końcu podbić Amerykę. Bo do tamtej pory single ABBY, no jakąś umiarkowaną się popularnością cieszyły się w Stanach Zjednoczonych. W Europie numer jeden, a w Stanach nie bardzo. No i panowie posłuchali, tempo jest dokładnie to samo, 100 uderzeń perkusji na minutę. No oczywiście stylistycznie odbiega od Rock Your Baby, ale wówczas ten utwór wskoczył na pierwsze miejsce amerykańskiej listy przebojów.
1: To było pierwsze miejsce.
0: I jedyne w Stanach Zjednoczonych, tak. A w Europie Mamma Mia oczywiście było mega hitem. Musical Mamma Mia, potem film, tak. Też sukcesy. I to też kolejne pokolenia poznały piosenki ABBY. Powiem ci, że jak oglądałem film, to tak naprawdę, kiedy w napisach były słowa piosenek, to tak naprawdę zrozumiałem, o co w tych piosenkach chodziło. To też fajne teksty.
1: To prawda, w naszym spektaklu ten utwór wykorzystujemy jako tło dla przygotowań weselnych i potem już samego ślubu w pięknej katedrze nowojorskiej.
0: Mhm. Czy ta dusza radiowca jest ci bliska?
1: Bardzo.
0: Lubisz radio?
1: Bardzo, kocham radio, jest to moje ulubione medium.
0: No, słyszę, jak tu siedzisz i widzę, jak siedzisz przed mikrofonem.
1: Nieraz wyobrażałem sobie siebie w nocnej audycji i podróżach po rozmaitych romansach mózgu.
0: A, to też ciekawa sytuacja. No, takie audycje nocne kiedyś były popularne w radiach. Dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj radio w nocy gra muzykę, puszcza słowne audycje, żeby wyrobić normę tego słowa na antenie.
1: Na szczęście jest Radio Plus. I ty, Marku.
0: Dziękuję bardzo. Kolejne piosenki ze spektaklu Zobaczyć Piosenkę w następnej godzinie naszego muzycznego alfabetu.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
0: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Czterech mężczyzn zatrzymanych w związku ze śmiercią 59-latka w Jaśle. Płonie rosyjska rafineria w Riazaniu po ukraińskim ataku. Zacznijmy jednak od zmagań polskich siatkarek o brązowy medal Mistrzostw Europy. Jest 16. Marcin Bartnik. Trudny początek meczu o brązowy medal dla polskich siatkarek. Nasze zawodniczki przegrały pierwszego seta z Serbkami 21-25. Trwa drugi set. Spotkanie śledzi nasz reporter Michał Rawa.
2: Obserwowaliśmy wyrównany początek meczu o trzecie miejsce, ale tylko do wyniku 7-7. Potem Serbki odskoczyły, grały dobrze pod siatką i przede wszystkim popełniały mało błędów. Pierwsza piłka setowa była przy wyniku 24-17. Wtedy Polki wróciły do gry. Kilka sprytnych zagrań, lepsze ustawienie i to Serbki zaczęły się mylić. Niestety autowy serwis Martyny Czerniańskiej zakończył rywalizację w pierwszym secie, ale jego końcówka pokazała, że nic w tym meczu nie jest jeszcze stracone dla naszych zawodniczek.
1: To był Michał Rawa. Czterech mężczyzn zatrzymanych w związku ze śmiercią 59-latka w Jaśle. Jego ciało znaleziono wczoraj pod mostem przy ulicy Mickiewicza. To była osoba bezdomna, powiedział nam Daniel Lelko z Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.
3: Ciało zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. W związku z tą sprawą nasi funkcjonariusze zatrzymali czterech mężczyzn, którzy mogą mieć związek ze zgonem tego mężczyzny, ale oczywiście to wyjaśni jeszcze dalsze postępowanie i czynności, które prowadzimy.
1: Na razie w tej sprawie nikt nie usłyszał zarzutów. Płonie rafineria w Riazaniu po ukraińskim ataku. Zakład był wykorzystywany do zaopatrywania rosyjskiej armii. Ukraińcy twierdzą, że trafili też w lotnisko w Rostowie nad Donem. Sporo wypili, muszą wytrzeźwieć i jutro usłyszą zarzuty. Dwóch kierowców z promilami zatrzymała w nocy drogówka w Gorzowie. Więcej o tym nasza reporterka Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
4: Na rondzie ofiar Katynia kierujący BMW uderzył w słup i w znak. Chciał uciec, ale uszkodzone tylne koło zablokowało dalszą jazdę. Auto zatrzymało się przy parkingu marketu. Okazało się, że 24-latek ma prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Z kolei podczas kontroli Volkswagena Golfa przy Kasprzaka wyszło, że 35-letni Brazylijczyk jest pijany. Wydmuchał promil. Oboje trafili na komendę, gdzie trzeźwieją. Wkrótce usłyszą zarzuty jazdy pod wpływem alkoholu.
1: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, dziękujemy za relację. Ponad 200 strażaków z Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych przyjechało do Lichenia Starego, by sprawdzić swoje umiejętności w mistrzostwach Firefighter Combat Challenge Poland. Te zawody to jeden z najtrudniejszych sprawdzianów strażackiej sprawności. Zawodnice startują w pełnym umundurowaniu bojowym.
5: Tuż po przejściu tego ogromnego toru, jak było?
6: Bardzo ciężko, ale dałem jakąś radę.
5: Co daje udział w ogóle w tych zawodach?
6: Satysfakcja gwarantowana na pewno.
5: Jak było?
6: Rewelacja. Naprawdę każdemu to polecam, żeby się sprawdzić. Nie chodzi o to, żeby kręcić czasy, tylko żeby po prostu ukończyć i sprawdzić się, zrobić to dla samego siebie.
5: Trudno było wejść na tą górę?
6: Wejście jest łatwe. Najgorszy jest jednak ten fantom. On waży 80 kilo i nogi, ręce, wszystko dostaje potężnie. Dawkę, że tak powiem, nie do tlenienia.
5: Ale zadowolony pan jest.
6: Tak, no endorfiny zaczynają działać, nie? Od wysiłku fizycznego.
1: Z Łukaszem Łukasikiem i Dawidem Skorupką rozmawiała Emilia Czarniejewska.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przybywa miejsc, gdzie widać odsłonięte dno i coraz szersze plaże. Zalew Sulejowski w Łódzkiem kurczy się i wysycha. Żeglarze załamują ręce. To drugi co do wielkości zbiornik wodny w województwie.
7: Proszę spojrzeć tylko tutaj na brzeg. To jest minimum takie 2 metry. To wszystko było pod wodą, to co tutaj widzimy.
8: Tej plaży nie było.
9: W tamtym roku jeszcze nie było?
8: Nie.
7: Wielu kolegów niestety w tym roku nawet łódek nie spuściło na wodę, widząc co się dzieje.
10: Przede wszystkim robią nam się tutaj takie łachy na wodzie. One nie są widoczne, może jak tak sobie spojrzymy, bo rzeczywiście sprawny żeglarz to może wypatrzy te łachy, ale osoba, która na żagle przychodzi od czasu do czasu, jak to niedzielny kierowca by można porównać, no to wtedy może rzeczywiście utknąć. Dopóki nam się tu woda nie podniesie, to te warunki są coraz gorsze.
1: Na miejscu nad Zalewem Sulejowskim był nasz reporter Rafał Różycki.
11: Niedzielne popołudnie, Marek Sierocki, witam w drugiej godzinie muzycznego alfabetu. Moim Państwa gościem jest
12: Tomek Borkowski, witam Państwa.
0: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet. Z przytupem otworzyliśmy drugą godzinę. To Mr. Voice, czyli Tom Jones i Sex Bomb. Niedawno gościł w Polsce, wystąpił w Sopocie w Operze Leśnej. Ja nie byłem na tym koncercie, ale wielu moich znajomych mówiło, że po prostu forma, w jakiej jest ponad 80-letni Tom Jones, jest niesamowita, wybitna. To jest artysta, który przez kilka pokoleń, bo już w latach 60. lansował hity, ale też pisał piosenki no fantastyczne i też pisano dla niego. No, między innymi Paul Anka napisał utwór She's a Lady, tak, dla Toma Jonesa. A końcówka lat 90. to było totalne zaskoczenie. Niemiecki producent Mausti zrobił z nim utwór Sex Bomb. Ten piosenka właśnie królowała w dyskotekach i to ja obserwowałem, jak te najmłodsze pokolenia się bawiły przy tym utworze, ale też, no, może nie rówieśnicy Toma Jonesa, ale niewiele od niego młodsi znakomicie się bawią. Jest niesamowita energia w tym utworze.
1: Ja myślę, że w tym wszystkim jeszcze jest charakter i osobowość samego Toma Jonesa.
0: No i ten przydomek, który ma Mr. Voice, no Mr. Taki, Voice. Taki głos po prostu, no, jest niepowtarzalny.
1: Petarda. Ten numer z kolei wspaniały w naszym spektaklu jest pretekstem do opowieści o zdradzie. Wow. Tym bardziej zachęcam Państwa. A w tym utworze Sara Janicka, dublująca się z Mają Matczak i Michał Danilczuk, tańczą niemalże ekwilibrystycznie.
0: To powiedzmy teraz o najbliższych spektaklach.
1: Z największą przyjemnością, drodzy Państwo, drodzy słuchacze, pierwszy, najbliższy kontakt z spektaklem Zobaczyć Piosenkę jest możliwy 15 września w Domu Kultury Alternatywy na Ursynowie. Fenomenalny obiekt, fenomenalna scena, bardzo wygodna widownia. Spektakl trwa godzinę 20, więc zabierajcie, drogie panie, swoich mężów, zdążą na mecz.
0: Tempo jest niezłe, co?
1: Jest niezłe tempo.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Reklama.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
8: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
14: Wyjazd na maksa.
13: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Reklama.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, Rolling in the Deep i Adele za nami, a w naszym studiu Tomek Borkowski. Adele to też był taki, no, wybór jakby oczywisty. Powinna pojawić się w tym spektaklu gwiazda ostatnich kilkunastu lat. Najwięcej sprzedanych płyt w ostatnich kilkunastu latach.
1: To raz, a dwa, że ona jest poetką, moim zdaniem. Te teksty są niebanalne, najdelikatniej mówiąc.
0: Miałem okazję być na jej koncercie, też jest niesamowitą osobowością sceniczną. Trochę, znaczy śpiewa genialnie, to jest po prostu coś fantastycznego, natomiast fajne dialogi z widownią prowadzi, no i czasami używa słów powszechnie uważanych za takie, no, nie najlepsze, niekonieczne. Ale
1: zyskuje w ten sposób, podejrzewam, sympatię widowni.
0: Szczególnie męskiej części, tak. Bardzo, bardzo fajna artystka. Nie nagrywa płyt co dwa lata, co rok, tylko dawkuje to w odpowiedni sposób. I okazuje się, że kolejne pokolenia kochają jej nowe rzeczy. Z niecierpliwością czekam na nową płytę Adele.
1: Ja także. A Państwu opowiem, uchylę rąbek tajemnicy, że w naszym spektaklu Adele jest wspaniałym tłem do, no, dla mnie najtrudniejszej sekwencji w tym spektaklu, rozstania z ukochaną. Mhm. Piękna choreografia Ani Głogowskiej, no, jeszcze uwypukla emocjonalność tego zdarzenia.
0: Ile czasu trwały przygotowania do spektaklu?
1: Ja pracowałem nad tym rok, natomiast wraz z producentem Maciejem Truskolaskim, natomiast próby udało nam się przeprowadzić w 3 miesiące.
0: Mhm. To chyba nie jest jakoś długo.
1: No, dla tancerzy byli jednak dość zmęczeni, no. Bo to jest naprawdę krew, pot i łzy.
0: No, ale to też jest ich codzienność.
1: Jest ich codzienność, to prawda. W teatrze jednak pracuje się troszkę w innym rytmie niż w show tanecznym. Mhm. Ale 3 miesiące to był taki idealny okres na przygotowanie.
0: No, mówiłeś do tego tańczenia naprawdę wielkie gwiazdy polskiego tańca.
1: To prawda, udało
0: się. Z chęcią zgodzili się na występ?
1: No, przede wszystkim nie możemy się doczekać kolejnych konfrontacji z widownią, bo daje nam to olbrzymią radość i ta wymiana energii, czy też synergia wręcz między nami a widownią jest wartością najwyższą.
0: Muszę Państwu powiedzieć, że Tomek ma dar przekonywania, bo kiedy zadzwonił do mnie i poprosił mnie o spotkanie i powiedział, że ma taki pomysł, żebym ja też wziął udział w tym spektaklu, to tak, no, niechętnie do tego na początku podszedłem, ale podczas rozmowy przekonał mnie bardzo, bardzo szybko. I też pojawiam się w tym spektaklu.
1: Marku, jest to troszkę tak po prostu, że ideą tego spektaklu jest przybliżenie ludziom treści piosenek. Wzięło się to od spotkania z moją matką. Spotkania, to źle brzmi. Wielu spotkań. Natomiast odkryłem dzięki mamie, że jej pasji do muzyki i do śpiewu, że nieco zaniechana jest próba weryfikacji tej strony tekstowej. Tak. Pomyślałem sobie, że ludzie zasługują na to, żeby poprzez teatr dowiedzieć się więcej o tych tekstach, o tych piosenkach i wejść nieco głębiej w te tematy. Uważam, że one na to zasługują.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99.

0: 99,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rosplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosplan.pl, regulaminy.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co byście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Reklama.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet. Nasze spotkanie z Tomkiem Borkowskim powoli dobiega końca. Za nami utwór Sweet Dreams duetu Eurythmics, Annie Lennox, Dave Stewart. Zaczynali w latach 70. w drugiej połowie w grupie The Tourist. Lansowali nawet przebój I Only Want To Be With You. To oczywiście przeróbka hitu Dusty Springfield. No ale te siły połączyli właśnie Annie i Dave w duecie Eurythmics. Pierwsza płyta zupełnie przepadła z Kretesem, ale nie poddali się. Nagrali drugi album i na tym krążku perełka.
1: Taki los artystów, prawda? Taki nie poddawać się.
0: Nie poddawać się. Też show biznes uczy cierpliwości.
1: I pokory.
0: I pokory, oczywiście. Sweet Dreams, zobacz, utwór, który jest, jego konstrukcja jest nietypowa, bo tam...
1: Nie ma refrenu.
0: Nie ma refrenu. Tak. Nie możesz rozróżnić tych części, że jest tam zwrotka, refren, zwrotka, bridge, refren.
1: Tak.
0: Tam cały utwór jest jakby refrenem.
1: Ale dzięki temu ten pociąg, ta lokomotywa idzie cały czas do przodu, jedzie, pędzi, nakręca.
0: Zobacz.
1: I emocja rośnie.
0: Od 83 roku ile lat minęło, a ta piosenka wciąż brzmi znakomicie.
1: I nowocześnie.
0: I nowocześnie. Tak. Ale wiesz dlaczego? Bo wielu artystów w ostatnich latach korzysta dokładnie z takich brzmień, jakie wymyślał Dave Stewart. To były syntezatory analogowe, to też fajna gitara, bo Dave niezwykle uzdolniony muzyk. Gitarzysta świetny, klawiszowiec też, no i kompozytor z takim zmysłem pisania utworów jednocześnie wpadających w ucho, ale też takich niebanalnych.
1: Ale one nie pytają o zgodę, one w nas wchodzą,
0: tak,
1: te numery.
0: One w nas wchodzą i ja nie ma imprez, bo czasami jeszcze występuję jako DJ, żebym nie zagrał tego utworu.
1: Oh.
0: Sweet Dreams zawsze wywołuje mega pozytywne emocje na parkiecie.
1: I wszyscy chcą tańczyć.
0: A w finale jeszcze pojawia się Bobby McFerrin.
1: Tak.
0: W finale
1: spektaklu. To jest nam potrzebne, bo historia o rozstaniu nie kończy się dobrze.
0: Mhm.
1: Ale optymizm, wiara w drugiego człowieka, wiara w siebie i to, co nam opowiada tą piosenką Bobby McFerrin, wydaje mi się, jest wspaniałym zwieńczeniem tej opowieści. Don't worry, be happy.
0: Tak. To człowiek orkiestra, co? Wszystko nagrał, wszystkie dźwięki
1: są z niego.
0: Z niego, tak. Dokładnie tak.
1: Byłem na kilku koncertach i za każdym razem miałem ciary.
0: No, ja też. Powiem ci, że to taki artysta, który wywołuje ciary.
1: I jeszcze zaprasza nas do tej zabawy wokalnej, a my się spisujemy jako ta widownia i to też jest przyjemne.
0: Dokładnie, dokładnie. Tomku, bardzo ci dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję.
0: Zapraszamy na spektakle zobaczyć piosenkę. Radio Plus jest patronem medialnym tych wydarzeń. No i do usłyszenia.
1: 15 września, Dom Kultury Alternatywy Ursynów, Warszawa. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Reklama.
1: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
2: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
16: Duży jasna maksa.
15: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
0: Reklama.

0: reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
1: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
2: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
3: Raz, dwa, trzy.
2: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
0: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
0: Reklama.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Tutaj szybko! Mamy go!
8: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
9: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
0: Reklama.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
1: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie! Gdzie moja kasa?
4: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
6: Reklama.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Reklama.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś

zawodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich,

kamieni. W spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.